0: Tomasz Jackowicz bez zgody prezydenta na początek spór o kandydata na szefa Służby Ochrony Państwa. Nadal nic nie wiadomo o motywach. Za chwilę też najnowsze informacje po ataku 13-latka na szkołę na Słowacji. W Polsce każdego roku marnujemy miliony ton jedzenia. Pomóc mogą społeczne lodówki. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prezydent blokuje decyzję premiera w sprawie szefa Służby Ochrony Państwa. Karol Nawrocki wydał negatywne stanowisko w sprawie powołania pułkownika Tomasza Jackowicza, przekazał rzecznik głowy państwa. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski, powiedz, skąd taka decyzja?
1: Rzecznik prezydenta pisze, że ta kandydatura nie została uzgodniona z głową państwa. Karol Nawrocki ma być jednak gotowy na rozmowy w tej sprawie. Pułkownik Tomasz Jackowicz przejął obowiązki od generała Radosława Jaworskiego, wobec którego wszczęto postępowanie dyscyplinarne i którego zawieszono. Sprawa miała być związana z kradzieżą auta należącego do rodziny premiera. Formalnie Jaworski pozostawał jednak szefem formacji. Minister spraw wewnętrznych i administracji dążył do jego odwołania, co początkowo też blokował prezydent. Ostatecznie wyraził na to zgodę.
0: Do sprawy odniósł się szef MSWiA Marcin Kierwiński. Chaos i bałagan to jedyny program, jaki dla Polski i Polaków ma prezydent Nawrocki, SOP, TK, prokuratura, ambasadorowie. Damy sobie radę mimo tego sabotażu, napisał w mediach społecznościowych Kierwiński. Teraz nowe informacje w sprawie ataku na szkołę na Słowacji. Policja wszczęła postępowanie przeciwko 13-latkowi, który jest podejrzewany o zabójstwo nauczycielki. Nie ujawnia jednak motywów jego działań. Do tragedii doszło wczoraj rano w szkole podstawowej w miejscowości Staszków na północy kraju. Po ataku ostrym narzędziem ranne zostały też dwie osoby, w tym uczennica, która w stanie krytycznym trafiła do szpitala. Mieszkańcy są zszokowani tragedią.
2: Jesteśmy przerażeni. Wszyscy w szkole muszą być w szoku. Moja córka jest nauczycielką w tej szkole. Zadzwoniłam do niej, a ona zdruzgotana powiedziała: nie mogę rozmawiać, nic mi nie jest, ewakuujemy dzieci. Do tragedii doszło w dniu, gdy w decydującą fazę weszła rozprawa sądowa innego ucznia, Samuela Straszka. Na początku ubiegłego roku zabił pracownicę szkoły i koleżankę z klasy w podstawówce w Spiskiej Starej Wsi, również na północy kraju. Gdzie uciekać, kiedy zawyją syreny? Ponad 86 tysięcy punktów schronienia w całej Polsce już zaznaczonych na specjalnej mapie. Na stronie www.gdziesieukryć.pl znajdziemy miejsca, które mogą zwiększyć nasze bezpieczeństwo, między innymi podczas ataku z powietrza czy gwałtownego zagrożenia pogodowego. Do końca roku mają być one również specjalnie oznakowane w terenie. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
3: Na mapie znajdziemy między innymi przejścia podziemne, tunele, stacje metra czy podziemne garaże, bo przy na przykład ataku dronowym nie potrzebujemy schronu. Często, by zapewnić bezpieczeństwo, wystarczy ukryć się na przykład w garażu, mówi wiceminister MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
4: Ten punkt schronienia, który jest wyznaczony, to jest również informacja dla mieszkańców, że wskazane przez Straż Pożarna to pomieszczenie daje pewien poziom gwarancji bezpieczeństwa dla osób, które mieszkają w tym budynku.
3: Do końca roku wszystkie punkty schronienia mają zostać oznaczone. W razie potrzeby należy szukać tabliczki z niebieskim trójkątem na pomarańczowym tle.
0: Przypomnijmy, w poniedziałek syreny zawyły na Lubelszczyźnie. Powodem był zmasowany rosyjski atak na zachodzie Ukrainy. Jeden z dronów spadł tuż przy granicy z Polską.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: W Polsce każdego roku marnują się miliony ton jedzenia. W Łodzi część produktów, których nie jesteśmy w stanie wykorzystać, zamiast do kosza może trafić do lodówki społecznej. Jedną z nich otwarto właśnie przy Alei Włókniarzy.
6: 4,8 miliona ton żywności rocznie jako społeczeństwo w Polsce marnujemy. Tak jednostkowo, 1,1 kilograma przeciętny Polak tygodniowo wyrzuca żywności.
0: Mówi wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek. Właśnie po to w mieście mamy 29 lodówek społecznych, tłumaczy Piotr Kowalski z łódzkiego MOPS-u.
7: Lodówka jest dla każdego. Każdy może z niej wyjąć i każdy może do niej włożyć. My często otrzymujemy takie sygnały: a, bo widziałem kogoś, kto dobrze wyglądał, a brał rzeczy z lodówki społecznej. To fajnie.
0: Do lodówek nie powinno trafiać jedzenie zepsute ani nadgryzione. Nie można też zostawiać surowego mięsa, surowych jaj czy alkoholu.
5: Wstaje. Poranek z Radiem Plus.
8: Zaczynamy ostatni dzień września, 4 minuty po 6. Dzień dobry o poranku.
9: Witamy, zapraszamy do 9. Polecamy przeboje z nutą nostalgii i siebie samych też trochę. Kasia Kozimor,
8: Tomek Walaszczyk
0: i Justyna Bieniek.
8: Ja nawet bardzo.
9: No tak, skromnie to robimy oczywiście.

0: Freddie Mercury w Radiu Plus, 12 minut po godzinie 6. Mamy środę, 30 dzień września, już nam nastał.
1: I składamy życzenia tym, którzy dzisiaj świętują, a są to Eusebia, Felicja, Franciszek, Grzegorz, Hieronim, Nadzieja, Ursus, Wiktoria i Zofia.
0: Wszystkiego najlepszego.
1: Wiktor nawet nie Zofia.
0: O, proszę. A świętują urodziny m.in. Małgorzata Kalicińska, polska pisarka.
1: Włoska aktorka i modelka Monika Bellucci.
0: I Marion Cotillard, francuska aktorka.
1: Wszystkiego dobrego tym, którzy dzisiaj mają rocznicę, święta, okazje różne. 12 minut po 6. Czas na Ewangelię w Radiu Plus.
2: Gdy Jezus z uczniami szedł drogą, ktoś powiedział do Niego: pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowiedział: lisy mają nory i ptaki podniebne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć. Do innego rzekł: pójdź za Mną. Ten zaś odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw pójść pogrzebać mojego ojca. Odparł mu: zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a Ty idź i głoś Królestwo Boże. Jeszcze inny rzekł: Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu. Jezus mu odpowiedział: ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego.
3: Co oznacza pójść za Panem? Takie pytanie może zrodzić się, słuchając dzisiejszej Ewangelii. Pójść za Panem to zostawienie tego, co za mną, skupienie się na drodze, która przede mną, nie oglądanie się za siebie, zadanie niełatwe do zrealizowania. Ale jeśli dojdzie do tego wiara, jeśli dojdzie do tego miłość, jeśli dojdzie do tego bliskość i poznanie w relacji, może się uda. Pójść za Panem to patrzenie przed siebie, a nie oglądanie się za siebie.
2: Radio Plus, Głogów.
4: Reklama. Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
5: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
4: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
5: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
6: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Glogowia.
7: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: Po reklamie.
2: Radio Plus, Głogów.

0: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: 25 minut po szóstej. My teraz liczymy w godzinach i w minutach, a nie w latach.
0: Coś śpiewało o spaniu. Nie ma spania już.
1: Nie ma.
0: Wstajemy do roboty. Wstajemy nie tylko do tego, żeby pójść do roboty, ale do tego, żeby cieszyć się piękną pogodą, bo ja już wiem, kiedy przyjdzie załamanie pogody i kiedy w obie lato sobie pójdzie.
1: Możesz mnie nie załamywać osobiście?
0: Nie, na razie są fajne dni, to nie ma co. Trzeba korzystać,
1: no
0: jak
1: dobra,
0: najbardziej.
1: No dobra, zaufam babie. Kiedy to lato się kończy?
0: W połowie przyszłego tygodnia podobno. Zacznie słabnąć. No nie znaczy, że tak od razu odejdzie. Zacznie słabnąć. To jest nadzieja, że nie będzie tak źle, że będzie okres przejściowy i wreszcie będzie można założyć kurtkę przejściową. Bo ja z kurtkami to mam tak, że są albo jest lato, albo jest zima, a po środku nic nie ma.
1: No. Jak to nie ma? Jest no nawet specjalna nazwa kurtek, nazywa się jesionka.
0: No właśnie.
1: No bo to na jesień.
0: A to nie ma kiedy nosić, bo od razu zimnica jest albo od razu cieplica.
1: No tak.
0: Zupełnie zwariować można z tą pogodą.
1: Nie, nie, zwariować to można dzisiaj. W ciągu dnia będziemy chodzić w t-shirtach, rano w kurtkach, no bo to nie ma jak, no.
0: Tak, no nie ma jak. Dlatego wybieram takie kurtki rano i trzy warstwy, które da się łatwo potem zwinąć do woreczka, do plecaczka i wtedy można po południu w krótkim rękaweczku.
1: A tak, propos babiego lata, to ja jeszcze dzisiaj wykorzystam i w środku dnia się, jak na tym obrazie,
0: jak
1: położę.
0: No,
1: i z tą nitką będę tak sobie trzymał rękę w górze.
0: I bardzo słusznie trzeba korzystać z każdych promieni słonecznych, jak na obrazie. U nas OMD, Enola Gay, a za chwilę prognoza pogody i, no i wiadomości w skrócie oczywiście, jak najbardziej o poranku w Radiu Plus.

0: i tak dotarliśmy już prawie do skroczu wiadomości w Radiu Plus. Cały poranek przed nami, dopiero się rozkręcamy. Ja idę sobie zrobić... A nie!
1: Nie?
0: Nie.
1: Nie idziesz?
0: Herbatę na razie. No nie, bo nie kawę, bo już kawę, zawsze, że kawę. Od herbaty zacznijmy.
1: Dobrze, zaczynamy od herbaty i od dobrych wiadomości na antenie Radio Plus. Mamy przynajmniej taką nadzieję. Na pewno będą wiarygodne. Posłuchaj.
2: Radio Plus Głogów.

0: Radio Plus Głogów.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Niespokojny poranek na wschodzie Polski. Przed 6:00 do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia wysłano alert RCB. Ma to związek ze zmasowanym atakiem powietrznym Rosji na Ukrainę. Polska poderwała swoje myśliwce, lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały wszystkie operacje lotnicze. Sytuacja jest monitorowana. 5 lat więzienia dla 26-latka, który w Woli Woleckiej na Mazowszu wjechał w rodzinę idącą poboczem drogi na wieczorny spacer. W wyniku wypadku zmarł ojciec, jego 15-letnia córka, matka trafiła do szpitala. Dorośli to nauczyciele miejscowej szkoły. Oprócz kary bezwzględnego więzienia sąd wydał kierowcy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych przez 5 lat. Wyrok nie jest prawomocny. Do tragedii doszło w lutym 2024. 52-letni mężczyzna zginął na miejscu, jego córka zmarła w szpitalu 3 dni później. 45-latka doznała licznych obrażeń, ale jej życie udało się uratować. Do wypadku doszło w terenie zabudowanym, w miejscu dobrze oświetlonym. Jedna z osób miała kamizelkę odblaskową. Śledczy ustalili, że kierujący samochodem student jechał za szybko. Od października Brytyjczycy zaczną masowo wypuszczać z więzień tysiące skazanych, w tym Polaków. Nasz rząd nie wie, którzy przestępcy wrócą do kraju. O tym Rzeczpospolita. Na wolność wyjdzie 700 osób, a w kolejnych 10 transzach następne. To w ramach specjalnego programu, który ma rozwiązać problem przepełnienia zakładów karnych. Jak podaje dziennik, objęci regulacją skazani będą mogli wyjść już po odbyciu 1/3 kary. Chodzi m.in. o osoby skazane za kradzieże, włamania, handel narkotykami, rozboje, pobicia i oszustwa. Decyzja może mieć konsekwencje dla Polski, ponieważ część zwalnianych cudzoziemców zostanie deportowana do krajów pochodzenia.
2: Wiadomości z Głogowa i okolic. Karolina Stępień, zapraszam. Gorąca dyskusja o finansach powiatu głogowskiego. Samorząd chce wyemitować obligacje do kwoty 6 milionów złotych. Przeciwko takiemu rozwiązaniu wystąpił m.in. radny PiS i były prezydent Głogowa Jan Zubowski. Jego zdaniem powiat powinien przede wszystkim szukać oszczędności.
3: Mamy poważne obawy, że pan starosta nie do końca gdyby nad tym panuje. Stąd też prosimy przedstawienie, jakie działania podjął, żeby zmniejszyć wydatki w powiecie, żeby zaoszczędzić.
2: Starosta Michał Wnuk odpowiadał, że pieniądze są potrzebne m.in. na inwestycje i wkłady własne. Przypomniał też, że za prezydentury Zubowskiego zadłużenie Głogowa wzrosło z około 39 do 111 milionów złotych. Obligacje powiatu mają być wykupione do 2033 roku. Towarzystwo Ziemi Głogowskiej zaprasza na spotkanie poświęcone zaginionym i ocalałym dziełom sztuki z Głogowa. O losach lokalnych zabytków i muzealnych zbiorów opowie dr Jakub Szajt z Muzeum Archeologiczno-Historycznego. Wykład odbędzie się w czwartek 1 października o godzinie 17 w Głogowskim Zamku. Wstęp jest bezpłatny.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel nowoczesnego Centrum Higieny i BHP Alfa i Omega. Głogów, ulica Północna 12, www.aio.com.pl.
2: Dzisiejszy dzień w Głogowie upłynie pod znakiem słońca i przyjemnego ciepła. Temperatura maksymalnie w regionie wyniesie 24 stopnie. Niebo częściowo będzie zachmurzone, a wiatr zostanie słaby.
4: Sponsorem prognozy pogody był właściciel nowoczesnego Centrum Higieny i BHP Alfa i Omega. Głogów, ulica Północna 12, www.aio.com.pl.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Dzień dobry, o poranku za 25 minut, godzina 7. Chciałabym zapytać, o czym myśli Tomek od samego rana.
6: A w zasadzie co robię od samego rana? Zaglądam dzisiaj do portfeli.
5: No dobrze, to o tym za chwilę.

0: Tomek myśli od samego rana.
1: Ukazał się właśnie nowy ranking paszportów i okazuje się, że nasz dokument polski zajmuje 15 miejsce na świecie. Chodzi o liczbę państw, do których z książeczką można wjechać bez wizy. Liderem tutaj są Zjednoczone Emiraty Arabskie. No zaglądam do portfela i sprawdzam, na którym miejscu są inne dokumenty. Dowód osobisty myślę, że na 19. Jest taka firma, która bada, które kraje są najbardziej gościnne. No chyba, że chodzi o PESEL, no to starzejemy się tu nisko w rankingu. A prawo jazdy to już w ogóle katastrofa, patrząc na liczbę wypadków i sposób jazdy. Strach sięgać dalej po karty płatnicze. Jaką siłę mają na świecie? O, chociaż jutro pierwszy będziemy się liczyć, a później to już tylko liczyć z pieniędzmi.
0: Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
7: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
2: Po reklamie.
0: Radio Plus Głogów.

0: Train to Nowhere to oczywiście na antenie Radia Plus Bad Boys Blue.
1: A teraz powrót do przeszłości. Też tam był pociąg, z tym, że on później się przeniósł do przyszłości. W każdym razie opowiemy o tym, co wydarzyło się 30 września.
0: Posłuchajmy wspólnie w Radiu Plus.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 30 września 1773 roku obradujący we Warszawie Sejm Rozbiorowy ratyfikował traktaty pierwszego rozbioru Polski. W tych dniach roku pańskiego 1452 Niemiec Johannes Gutenberg wydrukował pierwszą w świecie chrześcijańskim książkę, oczywiście Biblię. Nie byłoby to możliwe bez tłumaczy, takich jak wspominany dzisiaj święty Hieronim, który jak wiemy z licznych przekazów bywał agresywny, porywczy, ironiczny i niezbyt uprzejmy. Sam lubił pochwały, nie znosił za to uwag pod swoim adresem, a ich autor mógł liczyć na zemstę. Taki to był ten bywalec rzymskich salonów, a że był przy tym duchownym, niektórzy widzieli w nim nawet przyszłego papieża. Gdy jednak w grudniu 384 roku zmarł jego protektor, papież Damazy, Hieronim popadł w niełaskę. To, że był duszą towarzystwa, wywołało lawinę plotek na temat jego relacji z kobietami, więc nie pozostało mu nic innego jak wyjechać. Opuścił wieczne miasto i udał się tam, gdzie słowo wcielone chodziło po ziemi, do Palestyny. Tam podjął się przekładu całego Pisma Świętego na łacinę, wcześniej doskonale poznał języki oryginału, a jego tekst znamy jako Wulgatę, czyli dosłownie księgę powszechnie znaną. I nie jest to nazwa na wyrost. Zmarł w samotni tuż obok groty narodzenia w Betlejem, w miejscu, gdzie żył i pracował przez ostatnie kilkadziesiąt lat swojego burzliwego życia.

0: to chyba cytat z tej książki.
1: Z której książki?
0: No z lalki Bolesława Prusa.
1: Nie wiem, nie czytałem.
0: Love, love me do, you know I love you. Aha. Idealnie pasuje. Dzisiaj na naszym profilu facebookowym, nie no, chyba trochę przesadziliśmy dzisiaj, no ale trudno, już się wrzuciło. Plakat filmowej lalki, tak jak my sobie wyobrażamy ekranizację. O.
1: Tak my sobie wyobrażamy.
0: O, proszę bardzo. No dobrze, zajrzyjcie i napiszcie, jak wam się podobają w ogóle ekranizacje filmów. Dzisiaj premiera czwartej już w historii lalki.
1: Zapraszamy teraz na wiadomości w Radio Plus.
2: Radio Plus. Głogów.
3: Reklama.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
8: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus Głogów.
11: Radio Plus.
12: Wzrost PKB i zmiany w podatkach. Rząd przyjął projekt budżetu na przyszły rok. Planował atak w szkole, trafi do ośrodka. Jest decyzja sądu rodzinnego w sprawie 13-latka z Wąbrzeźna. Babie lato kusi zwłaszcza pośród drzew. Leśnicy namawiają do spacerów. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kluczowe decyzje w sprawie finansów publicznych i portfeli Polaków. Rząd przyjął ostateczną wersję budżetu państwa na przyszły rok. Rada Ministrów zaakceptowała też projekty ustaw dotyczące podatków. O szczegółach Michał Skolimowski.
13: Według rządowych wyliczeń przyszłoroczne dochody państwa mają wynieść ponad 696 miliardów złotych. Wydatki ponad 977, a deficyt około 281. Blisko połowa wydanych pieniędzy pójdzie na ochronę zdrowia i obronność.
14: To jest projekt budżetu, który łączy z jednej strony wsparcie dla obywateli z inwestycjami wzmacniającymi nasze państwo.
13: Mówił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Do tego przyjęto też szereg zmian podatkowych.
14: Między innymi podwyższamy pierwszy próg do 130 tysięcy złotych, wprowadzamy stawkę pośrednią 24% do kwoty 150 tysięcy złotych.
13: Na tych zmianach zyskać ma około 3,5 miliona Polaków.
12: Michał Skolimowski, dziękujemy. Najbliższy czas spędzi w ośrodku wychowawczym, tak zdecydował sąd rodzinny w sprawie 13-latka z Wąbrzeźna, który planował atak w szkole. Udaremnili go policjanci i w jego plecaku znaleźli bagnet. Wczoraj w placówce przeprowadzano rozmowy z uczniami.
15: W szkole prowadzone są działania, które po pierwsze mają uspokoić całą społeczność. Na szczęście do niczego nie doszło, ale na pewno część uczniów i ich rodziców nieco się tym faktem przeraziła. W związku z tym dyrekcja oczywiście powołała zespół, który działa ze specjalistami, psychologiem, pedagogiem specjalnym, stara się tłumaczyć, że mogą być spokojni.
12: Podkreśla Ewa Podgórska z bydgoskiego kuratorium. 13-latek był już wcześniej objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
15: Trudno nawiązywał relacje, no był bardzo zamknięty w sobie i stąd zainteresowanie szkoły wcześniej. Natomiast no, do tej pory no, nie przejawiał żadnych agresywnych zachowań.
12: Nastolatek udzielał się na internetowych forach o treściach faszystowskich. Kolejne odsłony śledztwa dotyczącego Kolegium Humanum i handlu dyplomami. Mundurowi CBA i Straż Graniczna zatrzymali 11 osób. Wśród nich są takie, które pełniły wysokie funkcje na prywatnych uczelniach.
11: 6 osób ujęli funkcjonariusze CBA, a 5 Straży Granicznej w Wielkopolsce i na Mazowszu. Wszyscy trafią do Katowic na przesłuchanie w tamtejszej prokuraturze, która prowadzi śledztwo w tej sprawie. Według prokuratury przestępczy proceder w Kolegium Humanum miał obejmować nie tylko wystawianie fałszywych dyplomów, ale też przyjmowanie korzyści majątkowych w zamian za dokumenty. Jak poinformował dziś rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, śledczy badają także działalność 26 innych polskich uczelni. Dotychczas w całym postępowaniu przedstawiono 475 zarzutów 83 podejrzanym.
12: Tematem zajął się Mateusz Chłystun. Tłumy na pogrzebie księdza Stanisława Zbojnowicza, ofiary nożownika z opactwa w Jarosławiu. 67-letni kapłan archidiecezji przemyskiej, który zmarł po ataku na terenie klasztoru sióstr benedyktynek, spoczął na cmentarzu w Grzęsce. W homilii ksiądz prałat Marcin Bocho dziękował za dobro, które przez 4 dekady ksiądz Stanisław uczynił z miłości do Boga i z miłości do ludzi. O szczegółach Tomasz Widak.
16: Kościół w Grzęsce wypełnili bliscy, mieszkańcy oraz inni wierni, którzy przyszli pożegnać księdza Stanisława Zbojnowicza. Kapłan przez 40 lat służył kościołowi, a przez ostatnie lata był związany z jarosławskim opactwem. Dla wielu był przede wszystkim człowiekiem, do którego można było zawsze przyjść po rozmowę, spowiedź i dobre słowo.
17: Był bardzo dobrym człowiekiem.
16: Będzie trudno wybaczyć oprawcy?
17: Wybaczenie zawsze jest możliwe. Po prostu trzeba i modlić się tak samo za oprawców.
18: Trzeba wybaczać, choć na pewno jest ciężko przyjąć taką tragedię.
16: Wierni podkreślają, że zapamiętają go jako kapłana bliskiego ludziom, spokojnego i gotowego pomagać.
12: Sprawca, 31-letni Ihor M., został tymczasowo aresztowany. Sformułowano wobec niego zarzuty dotyczące zabójstwa i usiłowania zabójstwa, ale z powodu stanu psychicznego mężczyzny nie zostały mu formalnie przedstawione.
2: Wiadomości Radia Plus.
12: Przed nami kilka dni babiego lata. Leśnicy zachęcają, zamiast siedzieć w domu, wybierzcie się do lasu. Nawet krótki spacer między drzewami może poprawić nam nastrój.
19: W lesie nie trzeba niczego zdobywać, zaliczać. Można odłożyć telefon, posłuchać szumu drzew, zapachu wilgotnej ściółki, odgłosu liści pod nogami. Taka godzina czy dwie w lesie jest najlepszym sposobem na odpoczynek po całym dniu.
12: Mówił Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Już 20 minut spędzonych wśród drzew może pomóc w obniżeniu poziomu kortyzolu, czyli hormonu stresu. A my sprawdźmy teraz, co czeka nas dziś w pogodzie.
20: Sponsorem audycji jest grupa wydawnicza Filia, wydawca powieści Niny Zawadzkiej Ostatni rozkaz serca.
21: Środa w Głogowie przyniesie bezchmurny poranek, a po południu umiarkowane zachmurzenie. Termometry w regionie wskażą dziś maksymalnie 24 stopnie przy słabym wietrze.
20: Sponsorem audycji była grupa wydawnicza Filia, wydawca powieści Niny Zawadzkiej Ostatni rozkaz serca.
2: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
0: No i spóźniliśmy się. Przed chwilą na naszym zegarku było 07 07 07, ale teraz już jest
1: 07, zgłoś!
0: Zgłaszamy się, dzień dobry.
1: Witamy, Kasia Koźmor,
0: Tomek Waloszczyk, 7 po 7.
1: I zapraszamy do 9. Za chwilę Abba, teraz Savasz.

0: 15 minut po godzinie 7 jedziemy sobie na wakacje. No teraz to już po wakacjach, ale gdzieś tam na weekend, powiedzmy, na jakiś tam przedłużony weekend. Kilka dni wypocząć sobie, no i znaleźliśmy ofertę, zapłaciliśmy rezerwację, wszystko gra.
1: Do brzegu.
0: No do brzegu, no ale to skąd wiesz, że nad morzem jesteśmy? No ale może, ale zaraz będziemy. No i okazuje się, że przyjeżdżamy, a tam jeszcze trzeba opłatę turystyczną wpłacić. To są drobne pieniądze.
1: W Grecji się zdarza, tak pamiętam ostatnio.
0: W Grecji. W Polsce też tak
1: też?
0: Jest. No jest, na przykład.
1: Klimatyczne tak zwane.
0: Sopot pobiera opłatę uzdrowiskową. Mhm. Gdański, Gdynia opłatę miejscową. Chodzi o to, że jak się turyści najadą, to trzeba troszkę zadbać o zieleń, o plażę, o różne rzeczy związane z tym, że jest dużo tych zwiedzających.
1: Najpierw zapraszają, a potem płać.
0: No dobrze, ale wiesz, ile oni zarobili? Na przykład taki Sopot 2 miliony zarobił. Gdańsk to prawie 4 miliony złotych i to się bardzo przyda na to, żeby to miasto, mimo że tyle ludzi się tam przechadza, czasem coś się zniszczy, zużyje, żeby to
1: zadepczą.
0: Wszystko...
1: No, śmieci trzeba pozbierać.
0: Jak jest deptak, to zadepczą, prawda?
1: No tak,
0: od tego jest, no. W każdym razie chwalą się w Trójmieście, że wzrost turystów, ale też wzrost opłaty miejscowej. Ja ostatnio byłem w takim hoteliku, gdzie nawet recepcja już nie działała, bo było po sezonie, już nie mówiąc o śniadaniach.
1: Które super miałeś.
0: W sezonie są śniadania, a poza sezonem nie było. No i nawet tam nie było w recepcji nikogo i musiałem sam sobie kluczykiem otwierać, ale była kartka, żeby zostawić opłatę turystyczną. No. Tam, nie wiem, 7 zł to było, ale zostawiłem.
1: Szaleństwo.
0: Mam nadzieję, że nikt nie wziął. Bezstronny.
1: Proszę odpowiedzieć za chwilę. Various Manx także, a my z wami do godziny 9. Polecamy się jak najbardziej. Środa, 30 dzień września w kalendarzu.
2: Radio Plus. Głogów.
3: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Po reklamie.

0: 27,5 minuty po godzinie 7, poranny program Radia Plus, kto rano wstaje, po całej noc. No dobranoc oczywiście, a my na dzień dobry mówimy wam dzień dobry i zapraszamy, by być z nami o poranku i o lalce dzisiaj.
1: To trochę jak z księżycem, noc idzie spać, no. A my wstajemy. Dobrze, o lalce, tak, co za dużo, to niezdrowo, napisał do nas Jaco. Mamy wysyp adaptacji, seriali i przeróbek jak grzybów. Mnie się to nie podoba, ale może jestem już zgrzybiały.
0: Grzybki ładne.
1: Bardzo ładne
0: grzybki.
1: Grzybek
0: jest nawet no. Jeden i drugi, to są, i trzeci.
1: To, patrząc na to, co tu jest na tym obrazku, to słowo zgrzybiały nie pasuje, bo to są młode i same bardzo dorodne tak, sztuki.
0: Ale ładne.
1: Gdzie to takie dają?
0: No gdzie dają? Trzeba pójść pogrzebać, schylić się,
1: no tak, ułamać, ale to schylić, obciąć. Ułamać, ale to trzeba jeszcze znać rejon.
0: Ale zapieszczone strasznie będzie, czy zgrzytało.
1: Zapieszczone, no. Tak.
0: No dobra, nie czepiamy się.
1: Bo to zazdrościmy po prostu.
0: Ale z tą lalką to się martwię, bo noce i dnie jeszcze kręcą podobno.
1: No właśnie, mają pocałuj noc w najwyższą z gwiazd. Ciekawe, jakie gwiazdy będą w tym serialu, bo już słyszałem, że Tomasz Szurhardt znowu ma grać.
0: Znowu?
1: No tak.
0: On wszędzie gra.
1: No tu też.
0: Ale jest dobry, trzeba mu przyznać.
1: No nie wszędzie, bo w drugiej lalce nie zagrał, w jednej mu dali tylko.
0: Ja go mogę zawsze oglądać. No dobrze, za chwilę wiadomości w skrócie i prognoza pogody. Zapraszamy. Radio Plus.

0: Radio Plus Głogów.
1: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Polskie wojsko poderwało myśliwce w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny wysłano alert RCB. Dwa lotniska w Rzeszowie i Lublinie czasowo wstrzymały działalność. A to była kolejna niespokojna noc za naszą wschodnią granicą. Dwie osoby nie żyją, cztery zostały ranne w wyniku nocnych uderzeń dronów w Kijowie. Zaatakowany został obwód kijowski. W mieście Wyszohrod życie straciło dziecko. Ciało ratownicy wydobyli spod gruzów. Trwa też atak na Wołyń. Są informacje o eksplozjach w Równym i Łódzku, czyli niedaleko polskiej granicy. Sprawa środków zapobiegawczych wobec posła Wojciecha Króla na razie bez rozstrzygnięcia. Chociaż prokuratura europejska domagała się tymczasowego aresztu ze względu na obawę matactwa, Sąd Rejonowy Katowice Wschód nie zgodził się na areszt. Prokuratura odwołała się, ale wczorajsze posiedzenie sądu odroczono ze względów proceduralnych.
2: Niektórym obrońcom nie upłynęły jeszcze terminy do złożenia zażalenia na jedno z postanowień, które w ocenie sądu jest immanentnie związane z wcześniej zaskarżonymi przez obrońców.
1: Tłumaczy delegowana do prokuratury europejskiej Agnieszka Marcińczyk. Sam Wojciech Król uważa, że jest niewinny, a działania śledczych mają na celu jego upokorzenie. A śledztwo dotyczy oszustw i korupcji przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Pierwszy pacjent w Polsce otrzymał serce od dawcy ze Słowacji. To w ramach rozwijanej współpracy międzynarodowej w transplantologii. Od 2023 polskie zespoły pobrały poza krajem 170 narządów, z których większość przeszczepiono polskim biorcom. 44-letni Tomasz Nogalski, który 21 września przeszedł transplantację w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, trafił do szpitala 7 września.
3: Karolina Stępień, zapraszam na wiadomości z Głogowa i okolic. Ponad 28 milionów złotych zobowiązań krótkoterminowych i ponad 8 milionów złotych straty po 7 miesiącach roku. O sytuację finansową szpitala głogowskiego pytała radna PiS Agnieszka Badzińska. Zwróciła uwagę, że kondycji placówki nie można oceniać tylko przez wynik finansowy.
4: Nie można jej oceniać wyłącznie przez pryzmat wyniku finansowego. Trzeba zapytać, czy szpital ma pieniądze na bieżące leczenie i czy pacjenci otrzymują świadczenia w zaplanowanych terminach. Docierają do nas sygnały o przekładaniu terminów zabiegów.
3: Władze szpitala wskazują jednak na poprawę sytuacji w sierpniu oraz wypłatę części pieniędzy za nadwykonania. Placówka wykazała też ponad 16,5 miliona złotych nadwykonań. Część świadczeń z ubiegłego roku NFZ jednak nie sfinansuje. Parafia kolegiacka w Głogowie zaprasza na koncert muzyki sakralnej Piękna jak Lilia. Przed publicznością wystąpią wokalistka Basia Pospieszalska oraz pianista i kompozytor Joachim Mencel. W kolegiacie zabrzmi także wyjątkowa lira korbowa. Koncert odbędzie się w niedzielę 4 października o godzinie 17. Wstęp jest bezpłatny.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel nowoczesnego Centrum Higieny i BHP Alfa i Omega. Głogów, ulica Północna 12, www.aio.com.pl.
3: Dzisiejszy dzień w Głogowie upłynie pod znakiem słońca i przyjemnego ciepła. Temperatura maksymalnie w regionie wyniesie 24 stopnie. Niebo częściowo będzie zachmurzone, a wiatr zostanie słaby.
5: Sponsorem prognozy pogody był właściciel nowoczesnego Centrum Higieny i BHP Alfa i Omega. Głogów, ulica Północna 12, www.aio.com.pl.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: O jak rano jest, za 26 minut będzie godzina 8.
7: Gdzie to rano jest, to już środek dnia dla niektórych jest.
6: Dla niektórych.
7: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
6: Tomek Waloszczyk.
7: Zapraszamy do 9.

0: 20 minut pozostało do 8, jesteśmy z wami.
1: Czy ty też tak masz?
0: I mam.
1: Masz.
0: No ale co?
1: Że jak się rano budzisz, to już myślisz, co będzie dzisiaj na obiad?
0: A nie, to nie
1: mam. Masz, tak?
0: Nie, nie.
1: Żona jest od tego wiem.
0: Ja myślę zawodowo, co tam się będzie działo. Bardziej to mnie martwi.
1: A ja to się zawsze zastanawiam, co by tu dzisiaj fajnego zjeść.
0: Fajnie masz.
1: No. Najlepiej to w domu jednak zjeść. Mhm. Albo jak już się gdzieś idzie na miasto, to jednak obiad, żeby był porządny. Nawet ten schabowy może być. Bo ostatnio zrobione takie badania okazało się najgorsze, co możemy zrobić. Jak to się mówi?
0: To nie mieć na obiad.
1: Nie. Tłuszcz trzewny tego bardzo nie lubi. To pójść do fast fooda jednak, bo to się okazuje, że to jest taka bomba i tak wysoko przetworzona, że tam już nic, zero błonnika, nic nie ma.
0: Przepraszam, byłem wczoraj.
1: No widzisz, no to twój problem jest.
0: No mój.
1: Bo to jeden obiad to starczy prawie na cały dzień, bo to 1100 kalorii minimum.
0: Ale to wszystko się ładnie łączy, bo ty jak rano od razu myślisz, co idziesz na obiad, to zapobiegasz tym fast foodom. A jak ktoś nie przygotował, nie zdążył, nie zrobił zakupów,
1: i złapie go na mieście,
0: później nagle szybko, dobra, chapsnę sobie tam coś.
1: Sam napój. To nawet tam do litra potrafią ci wlać, jak masz z tą dolewką.
0: Dobrze, przecież to trzeba pić dużo, mówią lekarze.
1: To przekracza już dzienną zalecaną dawkę cukru.
0: Aha.
1: Już, sam napój.
0: A bo to wiesz, bo tutaj
1: nie będę
0: w tych
1: sam wiesz.
0: Sól, a w napoju cukier i to wszystko razem się
1: a
0: pięknie łączy.
1: A te sosy też takie przetworzone, że jakbyś zostawił na wierzchu, to nawet nie spleśnieją po prostu. No dobra, no od czasu do czasu oczywiście, że człowiek lubi zgrzyć również
0: zróbmy sobie
1: kulinarnie.
0: Tak, że raz w miesiącu sobie idziemy, jak coś lubimy niezdrowego, to sobie zjedzmy i takie święto będzie małe.
1: No, ale tak na co dzień pamiętajmy, absolutnie, to już lepiej ten schabowy z kapustą. Aż też niezdrowy jednak.
0: I ziemniaki polać tłuszczykiem?
1: Oj, nie szalej.
0: No lepiej, ja też muszę być zamiast fast fooda, no.
1: Lepiej posypać kopertkiem, zawsze zdrowie.
0: Tak.
1: No dobra, pogadali, my pogadali, pomądrzyli się, a i tak zjedzą, co lubią. Tina Turner za chwilę, Private Dance.
2: Radio Plus, Głogów.
3: Reklama. Muzyka i głos.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Nisiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
2: A co mamy do wyboru?
1: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
2: A gdzie ty jesteś, skarbie?
1: Jestem w Planet Tours w galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
3: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: krzykować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Nowy rok akademicki na wypasie?
5: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
6: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.
10: Po reklamie.

0: Za 5 minut będzie godzina 8, czas na pytanie przed śniadaniem, a w pytaniu...
1: Poczekaj, pytanie przed śniadaniem mówisz?
0: No dobra, puszczaj to.
2: Pytanie przed śniadaniem.
1: Ramozna.
0: Za 5 minut będzie godzina 8, czas na pytanie przed śniadaniem, a w pytaniu przed śniadaniem rozdajemy bilety na koncert Drupiego, który w Warszawie pojawi się już jutro, w Stodole zaśpiewa, kapela mu zagra, a my kochamy włoskie przeboje, tak jak wczoraj kochaliśmy włoską kawę, przedwczoraj włoską muzykę, a dzisiaj będziemy kochać włoskie jedzenie.
1: Ach,
0: bo skoro o fast foodach mówisz, to do pizzerii trzeba wejść, chociaż to nie jeszcze taki klasyczny fast food.
1: Na pastę pójść, czyli na makaron.
0: Można.
1: Albo samemu w domu sobie zrobić to 15 minut i masz gotowe super danie pod warunkiem, że masz dobrej jakości składniki i nic tu więcej nie trzeba. Mój ulubiony przepis, najprostszy na świecie, to aglio olio peperoncino. Znasz pewnie, tam nic nie trzeba oprócz oliwy, czosnku i peperoncino, czyli papryczki. No i przyda się jeszcze makaron do tego i wszystko. I 15 minut i gotowe, nawet krócej.
0: Ja to lubię carbonara.
1: A, panie,
0: tylko trzeba policzka wołowego znaleźć.
1: No, to już trochę więcej roboty.
0: No, albo zastąpić czymś. Dobrze, bo tu zaradzimy wszystkie potrawy, a chcieliśmy was zapytać, co z kuchni włoskiej jest najlepsze, najpyszniejsze i dlaczego to lubicie. Napiszcie do nas 691-141-141. I znów tak musimy to dodać, no preferowane osoby z Warszawy, okolic, albo te, które chcą do Warszawy jutro specjalnie przyjechać na koncert Drupiego, mamy podwójne zaproszenie.
1: Zdecydowanie zapraszamy, za 3,5 minuty będzie godzina 8 w Radio Plus. O, jeszcze mi się Antony Bourdain przypomniał, jak wzdychał nad Cacio e Pepe.
0: Oh.

0: ostatni dzień września w kalendarzu, ale to taki letni będzie dzień, pomijając chłodny poranek. Dużo słońca, wysokie temperatury. Korzystajmy, cieszmy się, bo to prawdziwe babie lato.
1: Dobrze mówisz, zapłacę ci za to.
0: Ile?
1: 5 zł.
0: A, może być.
1: Dobrze. Gramy.
0: A wiesz, że we Włoszech to za 5 zł, czyli za 1 euro, to espresso kupisz, a u nas to
1: i
0: różnie z tym bywa.
1: Szklankę wody dostaniesz, a nie to, co u nas.
0: Nie, u nas też szklankę dają, tylko nie wiem, czy przed, czy po.
1: Chociaż są takie miejsca, że za 8 zł można espresso wypić.
0: Ale to ta twoja piątka mi nie starczy.
1: No nie. Dobrze. Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości. Prognoza pogody. Lecimy.
2: Radio Plus Głogów.
3: Reklama.
4: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
5: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca ma z finansowaniem ubezpieczeniem na auto. Używane warto kupić dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny!
3: Po reklamie.

0: Radio Plus Głogów.
1: Prowadzimy rozmowy techniczne. Pentagon o stałej amerykańskiej bazie w Polsce. Ta informacja u nas na początek. Na ławie oskarżonych wychowawca i ratownik WOPR-u ruszył proces w sprawie tragedii na obozie harcerskim w Wilczu. Rok temu utonął tam harcerz. Minęła ósma, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Alert odwołany, zakończył się atak powietrzny na Ukrainę, brak zagrożenia na terenie Polski, informuje w tej chwili RCB. SMS-y wysłano wcześniej do mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego, to m.in. w związku z rosyjskimi atakami na obwód wołyński. Tymczasem ważny głos płynie zza oceanu, wiceszef Pentagonu potwierdził, że Amerykanie badają możliwość umiejscowienia stałej bazy wojsk USA w naszym kraju. Z jego doświadczenia wynika też, że Waszyngton zamierza zredukować liczbę brygad swoich żołnierzy w Europie z 5 do 3. Jedna z tych jednostek stacjonuje u nas.
2: Z oświadczenia Elbridge'a Colby'ego wynika, że decyzja o budowie i ewentualnej lokalizacji bazy wciąż nie zapadła. Mają dopiero o tym zdecydować trwające konsultacje z Kongresem, NATO i z sojusznikami. Wcześniej o wielkich postępach w sprawie stałej bazy wojsk USA w Polsce mówił prezydent Donald Trump, co mogło wydawać się potwierdzeniem, że decyzja już zapadła. W części swojego oświadczenia poświęconej Europie wiceszef Pentagonu przyznał, że Waszyngton skupia się na przesunięciu ciężaru odpowiedzialności za obronę starego kontynentu na sojuszników i stara się pokazywać, jak sprostać temu zadaniu. Jednym z elementów tej strategii jest też redukcja liczby brygadowych zespołów bojowych w Europie o 2. Chodzi o brygady stacjonujące rotacyjnie w Polsce i w Rumunii.
1: Informował Mateusz Chłystun. Na ławie oskarżonych wychowawca drużynowy i ratownik WOPR-u przed sądem w Wolsztynie za zamkniętymi drzwiami ruszył proces w sprawie utonięcia nastoletniego harcerza w jeziorze Ośno. Do tragedii doszło podczas ubiegłorocznego obozu.
3: Oskarżeni odpowiadają m.in. za nieumyślne doprowadzenie do śmierci chłopca poprzez utonięcie. Grozi im do 5 lat więzienia. Zdaniem śledczych 21-letni wychowawca drużynowy i 19-letni ratownik WOPR-u nie zapewnili harcerzowi odpowiedniej asekuracji. Nastolatek w nocy podejmował próbę. Ta polegała na przepłynięciu wpław jeziora w pełnym umundurowaniu oraz obuwiu na odcinku 500 metrów. W pewnym momencie chłopak zniknął pod wodą. Nad ranem wyłowiono jego ciało.
1: Tematem zajął się Michał Skolimowski. Tam znajdziemy wszystkie sprawdzone informacje dotyczące chorób serca. Instytut Kardiologii rusza ze specjalną stroną internetową, która podpowie, kiedy i jakie badania wykonać. Serwis kardiologia.gov.pl ma być publicznym źródłem sprawdzonych informacji o zdrowiu sercowo-naczyniowym, profilaktyce i chorobach układu krążenia.
4: Portal kardiologia.gov.pl to przede wszystkim dostępne, wiarygodne źródło informacji dla osób chcących. Przede wszystkim podjąć profilaktykę szeroko pojętą, czyli zaczynając od zdrowego odżywiania, od aktywności fizycznej, w jaki sposób dbać o siebie, jakie badania wykonywać.
1: Mówiła Katarzyna Akęcka, wiceminister zdrowia. Serwis powstał w ramach Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia. Rekordowe zadłużenia młodych Polaków, ci w grupie 18-26 lat, mają do oddania prawie 1 mld zł. Na Dolnym Śląsku rekordzista zalega z blisko 430 tysiącami.
5: W ciągu ostatnich 3 lat na przykład na Dolnym Śląsku liczba dłużników się podwoiła, a kwota zadłużenia wzrosła 3,5-krotnie. Trochę boimy się, że młodzi ludzie robią sobie sami krzywdę, bo oni wchodzą w dorosłe życie z coraz większymi długami, a konsekwencje tego będą się za nimi ciągnęły jeszcze przez lata.
1: Mówił Andrzej Kulik z Krajowego Rejestru Długów. W tym czasie liczba zobowiązań przypadających na jednego młodego dolnoślązaka zwiększyła się z 2 do 3.
6: Jestem sceptycznie nastawiony do większej ilości kredytów. Jak są na przykład jakieś meble, czy coś mogę dostać na ratach 0% i nie zabiera mi to więcej niż jakiejś tam małej części mojego miesięcznego przychodu, dochodu, no to spoko. Ale jak ja mam zapłacić za mieszkanie, które jest warte 600 tysięcy, prawie 2 miliony, to nie ma sensu.
1: Mówi nam młody mieszkaniec Wrocławia. Zadłużenia najczęściej pochodzą z kredytów gotówkowych, długów mieszkaniowych, alimentów i grzywien sądowych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: I z tym zadaniem poradzili sobie całkiem dobrze. Piłkarze łódzkiego Widzewa czytali bajki małym pacjentom szpitala Matki Polki. W ogólnopolskim Dniu Głośnego Czytania zachęcali też do sięgania po książki. Na miejscu był Grzegorz Mnich.
7: Czy były jakieś próby przed tym generalnym czytaniem?
8: Kilka razy sobie przeczytaliśmy, bo wiadomo, w bajkach też są wyrazy, które ciężko wypowiedzieć.
9: Na dywanie w pokoju śpi Bobik. Popiskuje przez sen i przebiera lampkami.
7: Czy to jest według Was ciekawe, jak piłkarze czytają?
10: Bardziej piłkarze mnie zainteresowali, ale czytania to też jest takie ciekawe czytanie.
7: A skąd akurat Wasz wybór tutaj do tego czytania?
8: Myślę, że więcej czytamy, jesteśmy oczytani, dlatego...
9: Ja teraz powiem prawdę, bo wszyscy trzy jesteśmy kontuzjowani.
1: A bajki czytali Marek Hanouszek, Mariusz Fornalczyk i Szymon Czysz.
11: Pogoda. Sponsorem audycji jest grupa wydawnicza Filia, wydawca powieści Niny Zawadzkiej Ostatni rozkaz serca.
12: Środa w Głogowie przyniesie bezchmurny poranek, a po południu umiarkowane zachmurzenie. Termometry w regionie wskażą dziś maksymalnie 24 stopnie przy słabym wietrze.
11: Sponsorem audycji była grupa wydawnicza Filia, wydawca powieści Niny Zawadzkiej Ostatni rozkaz serca.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
13: Dobrze zacząć godzinę nową od suchara. Jak się nazywają meble kupione z pożyczki?
14: Jak?
13: Meble ratanowe.
14: Bardzo ładne. Dzień dobry, witajcie, Kasia Kozimor.
13: Tomek Waloszczyk.
14: Zapraszamy do dziewiątej.

0: To Neil Diamond w Radiu Plus, 14 minut po godzinie 8.
1: Co my narobimy za chwilę? No przecież Włosi się na nas obrażą. Cofną
0: nas, czekaj.
1: Nam licencję na puszczanie włoskich piosenek.
0: Ja czuję, że to nie będzie tak źle.
2: Pytanie przed śniadaniem.
0: Nieopodal mnie jest prawdziwa włoska pizzeria i tam też podają podobne wynalazki.
1: Dobrze, no to o tych wynalazkach, Małgorzata, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Napisałaś do nas, że byłaś w Turynie w czerwcu i tam jakieś dziwne rzeczy na pizzy kładą. To nie to, że tam nie tylko, że mozzarella, ewentualnie jakieś salami.
0: Tak, a oni tak serio tak kładą, czy tak po prostu dla turystów kładą?
3: Nie, chyba serio, bo tam można kupować właśnie różne rodzaje pizzy, to było krojone na takie prostokąty. Mhm. I tam właśnie są różne smaki, no ja sobie zamówiłam pizzę kawałek, nie wiedziałam, że to są ziemniaki i ja się pytam, co to jest. Mhm. Właśnie, a to się okazało, że to były pokrojone ziemniaki na to ser. Natomiast była też właśnie pizza z gruszką.
0: No.
3: I to był taki, oni sosów nie podają, tylko to było takie ser taki zapiekany z takim, nie wiem, jakie to, no było bardzo dobre właśnie z tą gruszką.
0: No, no i to chcieliśmy usłyszeć, że było bardzo dobre, bo to najważniejsze.
1: A ta pizza z ziemniakami jak wchodziła?
0: No właśnie.
3: To znaczy, jak się dowiedziałam, że ziemniaki, to tak trochę gorzej, ale...
0: Ale gdybyś nie wiedziała, to całkiem do przełknięcia, rozumiem.
3: Tak, bardzo dobre, tak. No, w każdym razie bardzo zdziwiona.
0: No to fantastycznie. Słuchaj, zapraszamy cię na prawdziwy włoski wieczór do stodoły. Mhm. W Warszawie na koncert Drupiego z osobą towarzyszącą.
3: Bardzo się cieszę.
0: No to super.
3: Pójdę z córką.
0: O, córka fantastycznie.
3: W Warszawie mieszka, także...
0: Świetnie, będzie okazja, żeby odwiedzić.
1: Koncert jutro, a przed albo po koncercie oczywiście no jakaś pizza pewnie będzie, bo człowiek zgłodnieje tymi emocjami.
3: No tak, ale myślę, że z ziemniakami chyba bym wolała z gruszką.
0: No dobrze, wszystkiego dobrego życzymy, fantastycznego wieczoru z Drupim, z włoską piosenką i dziękujemy za to spotkanie i tę ucztę na talerzu wirtualną, ale jednak. Do usłyszenia.
3: Do usłyszenia, dziękuję.
1: Ale powiem ci, że z gruszką i z kozim serem pizza, jaką kiedyś jadłem w Ciechanowie, pozdrawiam cię na Ciechanów, to jest... Cały czas czuję ten smak.
0: Naprawdę?
1: No.
0: Muszę chyba poeksperymentować nieco bardziej w kuchni.
2: Radio Plus. Głogów.
4: Reklama.
2: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny!
10: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
11: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego.

0: idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Embik. Witaj w klubie.
1: Muzyka i głos AI.
2: To

0: Leopard. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co w sisy. Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
0: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: Pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
8: Po reklamie.
9: Radio Plus.

0: Skład Kopalni i Maryla Rodowicz w Radiu Plus, 28 minut po godzinie 8.
1: Dzisiaj powinniśmy mówić Radio Plus, ponieważ o lalce trochę na naszym profilu facebookowym. Iza napisała a propos w ogóle adaptacji filmowych, ekranizacji. Lubię, moja ulubiona autorka to Jane Austen. Prawie wszystkie jej adaptacje kocham i mogę oglądać ciągle i bez końca. Ale pamiętajmy, że bazą do tego wszystkiego jest przeczytana książka. Bo ja na przykład mam taką opinię, się kłócą, ta lalka, tamta lalka, tutaj zbezczeszczenie, zepsucie i tak dalej. Jest jedna, jedyna lalka prawowidłowa i prawdziwa i ona jest w bibliotece.
0: Barbie.
1: Więc nie czepiajmy się tego, że jeden filmowiec zrobił to, a drugi tamto.
0: No tak, trzeba przeczytać oryginał i wtedy można wiedzieć, kto gdzie sobie popuścił wodę fantazji.
1: To prawda.
0: No dobrze.
1: Mogę jeszcze pozdrowienia?
0: A, oczywiście.
1: Ale to nie ja.
0: No.
1: Doszedł do nas taki SMS. Witamy i was słuchamy w szpitalu w Puławach. Sala numer 1. Od dzisiaj nowi słuchacze są.
0: Fantastycznie. Wracajcie szybko do zdrowia i do domu z Radiem Plus.
1: Zarażeni Radiem Plus, bo domyślam się, że osoba, która już troszkę dłużej w tej sali numer 1 wszystkim nastawia przeboje z tą nostalgii.
0: No to fantastycznie. Za chwilę wiadomości na antenie Radio Plus i prognoza pogody. Posłuchajmy.
2: Radio Plus. Głogów.

0: Radio Plus, Głogów.
1: Jest 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Są zarzuty dla ojca 5-letniej Amelki z Lipna w Kujawsko-Pomorskim. W niedzielę na dziecko spadł element betonowego ogrodzenia. Dziewczynka zmarła. W chwili zdarzenia mężczyzna był pijany. Razem z nimi była także matka dziecka i kuzyn. Pomocy dziewczynce udzieliła przejeżdżająca tamtędy przypadkowa kobieta. To ona zawiozła ją do szpitala. Niestety życia dziecka nie udało się uratować. Mężczyźnie grozi 5 lat więzienia. Problemy na trasie kolejowej Warszawa-Wileńska-Zielonka. W sumie odwołano 38 pociągów, a to po wczorajszym uszkodzeniu kabla urządzeń sterowania ruchem. Nie wiadomo, kiedy zakończą się prace i jak długo potrwają utrudnienia. Pokazy sprzętu wojskowego, pilotaż drona pod okiem instruktora i wyścigi nowoczesnych maszyn. To wszystko w sobotę podczas pierwszego Małopolskiego Festiwalu Dronów w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.
2: Będziemy mogli zobaczyć całe oblicze dotyczące dronów, czyli od zagrożeń, jakie one ze sobą niosą, poprzez to, w jaki sposób drony wykorzystywane są do niesienia właśnie pomocy też innym, czyli ratownictwo plus do tego zastosowanie chociażby przez straż pożarną tych dronów.
1: Mówił Tomasz Kosecki, dyrektor muzeum. Start wydarzenia w sobotę o 10:00, wstęp bezpłatny, a wszystkie szczegóły czekają na stronie festiwaldronów.pl.
3: Karolina Stępień, zapraszam na wiadomości z Głogowa i okolic. Samorządowa kadencja zbliża się do półmetka, ale co jeśli mieszkańcy nie chcą czekać do kolejnych wyborów i przestają być zadowoleni z wybranych władz? Wójta, burmistrza czy prezydenta miasta można spróbować odwołać wcześniej w referendum. Pierwszym poważnym wyzwaniem jest jednak zebranie podpisów, mówi Karol Wałachowski, publicysta i ekonomista.
4: Teoretycznie brzmi łatwo, w praktyce jest to już bardzo trudne. Ludzie generalnie boją się podpisywać na tego typu listach. Tam trzeba umieścić swój adres, PESEL, a my współcześnie żyjemy w dobie skamu. Wszystkie banki, wszyscy nam mówią, żebyśmy chronili swoje dane.
3: To dopiero początek drogi. Nawet jeśli uda się doprowadzić do referendum, musi ono spełnić ustawowe warunki, żeby jego wynik był wiążący. Jak podkreśla Wałachowski, doświadczenia poprzedniej kadencji pokazują, że skuteczne odwołanie samorządowca w referendum zdarza się stosunkowo rzadko. Głogowska policja ponownie ostrzega przed oszustami. Przestępcy podszywają się m.in. pod policjantów, pracowników banków czy członków rodziny i próbują wyłudzić pieniądze lub dane. Funkcjonariusze apelują, by nie działać pod presją i każdą podejrzaną informację najpierw zweryfikować.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel nowoczesnego Centrum Higieny i BHP Alfa i Omega. Głogów, ulica Północna 12, www.io.com.pl.
3: Dzisiejszy dzień w Głogowie upłynie pod znakiem słońca i przyjemnego ciepła. Temperatura maksymalnie w regionie wyniesie 24 stopnie. Niebo częściowo będzie zachmurzone, a wiatr zostanie słaby.
5: Sponsorem prognozy pogody był właściciel nowoczesnego Centrum Higieny i BHP Alfa i Omega. Głogów, ulica Północna 12, www.io.com.pl.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: Poranek już całkiem dobudzony, obudzony, pobudzony, chyba że ktoś dopiero zaczyna przygodę z nami, no to witamy.
7: Dzień dobry, zapraszamy. Teraz Take That Back for Good.

0: Za 19 minut będzie godzina 9. W sądzie się wszystko skończyło. Sąd we Włoszech nakazał wypłatę zaległej pensji i odprawę pracownikowi, który został zwolniony. Mhm. A on został zwolniony za to, że został wysłany w podróż służbową i nie chciał lecieć. On się boi latania, on się boi samolotów. I podobno on wspominał pracodawcom, oni powiedzieli, dobra, to tam nie będziemy cię wysyłać. A później okazało się, że jest gdzieś praca za granicą. W Bolonii sąd o tym zdecydował, bo to tam się działo. I co? I oni stwierdzili, że nie wystąpiło paszport, nie wystąpiło bilet lotniczy i go zwolnili. No i taka historia. Więc pamiętajcie, żeby takie rzeczy obgadać ze swoim pracodawcą.
1: U mnie to było tak, że ja się bałam bardzo latać. No to było jakiś czas temu, bardzo się bałam latać, że w życiu bym nie siadła do samolotu. No i wszedł pracodawca i mówi, macie wycieczkę tutaj w prezencie na tydzień.
0: Wycieczkę, to się przełamałaś.
1: Wsiadłam jeszcze tu polewem, ojej.
0: Dokąd to było?
1: Do Bułgarii.
0: Aha,
1: no ale dobrze. Od tamtej pory stałam się wielką fanką latania, w sensie nie, że tam się mniej bałam, to znaczy trochę mniej się bałam, ale przede wszystkim doceniłam to, że przez chwilę cyk, myk i człowiek jest w innym miejscu, a tak to by się tłukł tym autobusem, pociągiem, nie wiadomo ile.
0: Ale by przez okno sobie powyglądał krajobrazy, pooglądał, a tak to chmury i nic nie widać. Ale może to jest błąd właśnie tego pracodawcy w Bolonii, że on tak powinien przedstawić temu pracownikowi. Masz tu nagrodę wycieczkę. Albo najpierw go wysłać na wycieczkę, a później to już by latał.
1: A potem to już by poszło. Pewnie, że tak. Trzeba rozwijać skrzydła. Boniem za chwilę. Rivers of Babylon.
2: Radio Plus Głogów.
3: Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. 2+1 gratis. A do środy tylko z aplikacją. Świeży filet z piersi indyka pakowany próżniowo Kraina Mięs. 19,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 3 kg na konto Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
7: Codziennie.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
10: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
9: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
11: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
13: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
14: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
13: Twoja definicja dobrego snu.
15: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. w tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
3: Po reklamie.

Chris Rea i Julia na antenie Radia Plus. Za 5,5 minuty będzie godzina 9. Dziękujemy już za dzisiejsze spotkanie w porannym programie Radia Plus. To rano wstaje. Jutro spotykamy się po godzinie 6. Za chwilę Agnieszka Morawska i przeboje z nutą nostalgii. Wcześniej oczywiście najnowsze wiadomości, a teraz Sam Brown. Stop.

0: Radio Plus. Głogów.
1: Reklama.
2: Yeah. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Muzyka i głos.

0: Na jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
1: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
0: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda. Po reklamie.

0: Nominacje i miliardy. Ujawniamy kulisy gry rządu z NBP. Ta informacja u nas na początek. Są zarzuty po śmierci pięciolatki z Lipna w Kujawsko-Pomorskiem. Za to odpowie ojciec dziewczynki. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nawet kilkanaście miliardów do budżetu w zamian za odblokowanie nominacji do zarządu NBP. Taka sensacyjna propozycja według ustaleń naszych reporterów miała paść w negocjacjach między resortem finansów a bankiem centralnym. Dotarliśmy do zakulisowych szczegółów tych rozmów i o nich już teraz Mateusz Chłystun.
1: Ta propozycja to według naszych ustaleń nic innego jak sondowanie przez ministra finansów możliwości porozumienia z bankiem centralnym. Taki gigantyczny przelew miałby zasilić budżet w zamian za zgodę rządu na kandydatury proponowane przez obecnego szefa NBP. Sprawa nabiera pilności, bo już na początku listopada kończy się kadencja jednego z wiceprezesów banku. Zarząd trzeba więc uzupełnić, bo w przeciwnym razie to gremium znajdzie się poniżej ustawowego minimum. A to z kolei rodzi ryzyko sporów o słuszność podejmowanych decyzji. W grę wchodzą nazwiska, które już wcześniej pojawiały się w planach obsady zarządu, ale premier Tusk miał nie zgodzić się na te konkretne kandydatury. Według naszych nieoficjalnych ustaleń kancelaria prezydenta ma zastrzeżenie co do takiego sposobu załatwienia sprawy, a akceptacja głowy państwa jest konieczna w sprawie zarządu NBP. Pałac nie odrzuca jednak możliwości rozmów w tej sprawie.
0: A mówił o tym Mateusz Chłystun. Dziękujemy. Są zarzuty po śmierci pięciolatki z Lipna w Kujawsko-Pomorskiem. Ojciec dziewczynki odpowie za nieumyślne spowodowanie śmierci córki. Dziecko przygniotło betonowe ogrodzenie, nie udało się go uratować. Ojciec chciał zerwać orzechy podczas wspólnego spaceru. 44-latek miał wtedy ponad 3 promile alkoholu.
2: Będąc w stanie nietrzeźwości, sprawując opiekę nad córką, wszedł na metalowo-betonową konstrukcję ogrodzenia posesji i wskutek niedochowania ostrożności doszło do przewrócenia się elementu ogrodzenia na małoletnią.
0: Mówi Małgorzata Kręcicka z włocławskiej prokuratury. Przemysław P. przyznał się do zarzutów, ale odmówił składania wyjaśnień.
2: Prokurator podjął decyzję o zastosowaniu względem podejrzanego środków zapobiegawczych o charakterze wolnościowym w postaci dozoru policji z zakazem opuszczania kraju oraz zakazem kontaktowania się ze świadkami zdarzenia.
0: W spacerze brali także udział matka dziewczynki i kuzyn. Kobieta była trzeźwa. Pomocy dziecku udzieliła przejeżdżająca, a tamtędy przypadkowa kobieta i to ona zawiozła dziewczynkę do szpitala. Złodzieje bydła w rękach policji. Funkcjonariusze CBŚP z Wrocławia zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy ukradli z Niemiec kilkaset krów. Wartość skradzionych zwierząt, które przemycono do Polski, oszacowano na około 300 tysięcy euro. Piłkarska reprezentacja Polski wróciła do kraju po wyjazdowym meczu ze Szwecją. Kadra zaczyna teraz treningi przed piątkowym meczem z Rumunią. Tym razem nietypowo stacjonuje nie w Warszawie, a w Sochocinie koło Płońska na Mazowszu. To jeszcze złota polska jesień z letnią temperaturą i tak do końca tygodnia. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokazują nawet 24 stopnie. Tak jest między innymi na Śląsku. Do tego dużo słońca i brak wiatru.
3: Taka złota jesień pomaga w treningach?
4: Bardzo, bardzo. Oj, pamiętam w tamtym roku, jak się szykowałam do półmaratonu, to nie było tak ładnie.
3: Jakby pani określiła jednym zdaniem taką jesienną pogodę?
4: Cudownie, letnio, oby tak dalej.
3: Z przełomu września, października, pan w zupełnie letnim wydaniu.
5: Przyjemnie, fajnie.
6: No, proszę pana, pogoda idealna. No.
7: I aż się chce chodzić na spacerki.
3: Nie ma nawet mowy o chandrze jesiennej.
4: Wie pan, co ja w ogóle nie miałam jesiennych. Chandr, kocham jesień. Nie wiem, no jak dla mnie jest bomba, niech trwa jak najdłużej.
0: A z mieszkańcami Katowic rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz.
8: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: 4 minuty po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Nasze randewu i kombi w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Ostatni dzień września dzisiaj w kalendarzu. Gdy o poranku wychodziłam z domu, na termometrze było około 10 stopni na plusie, wyszłam z krótkim rękawkiem, z butami do kostek i tak sobie pomyślałam, że gdyby to był styczeń, zapewne byłabym odziana już w płaszcz, do tego szalik, być może jeszcze czapkę i na pewno buty za kostkę. A dziwna jest ta pogoda, dziwnie ją odbieramy, tę temperaturę, ale cieszmy się z tego, że jest pięknie, słoneczko, a do tego już środek tygodnia. A jak środa, to pytam, co mi w duszy gra i pierwsza podpowiedź już za chwilę.
1: Radio Plus. Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: ryzykować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
6: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
7: Po reklamie.
8: Radio Plus Głogów.
9: Let's go, girls.

Money, Money, Money i Abba w Radiu Plus w Przebojach z notą nostalgii. 28 minut do 10, środa, więc pytam, co mi w duszy gra. Zasady na początek, w takim dużym skrócie ja podpowiadam, a wy odpowiadacie i piszecie jeszcze coś na ten temat. Do 10.30 usłyszycie trzy podpowiedzi. Waszym zadaniem jest odgadnąć hasło, ale to nie jedyne zadanie. Trzeba też napisać, z czym wam to hasło się kojarzy. Nie liczy się, kto pierwszy, ten lepszy, ale to, co napiszecie po tym, jak odgadniecie hasło. I jeśli odpowiedzi będą równie dobre, to tutaj wtedy zdecyduje dopiero kolejność zgłoszeń. Odpowiedzi SMS-owe wysyłacie pod numer 691-141-141, czyli dobrze wam znany. I ważne, liczy się pierwsza odpowiedź, a do zdobycia torba Co mi w duszy gra i coś do tej torby jeszcze wrzucę. To będzie niespodzianka. Czas na podpowiedź numer 1. Hasło składa się z dwóch słów. A podpowiedź brzmi tak. Chełmoński i Dasen. 691-141-141 SMS-owy numer dla was.

0: Anna Jantar w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 16 minut do 10. Czas na drugą podpowiedź dotyczącą tego, co mi w duszy gra. A ta podpowiedź brzmi tak. Rosa, nitka na wietrze. Ciepło. Przypominam, hasło składa się z dwóch słów, a waszym zadaniem jest nie tylko odgadnąć, ale także kilka słów na ten temat napisać. Z czym wam to konkretne hasło się kojarzy? Na SMS-y czekam pod numerem 691-141-141 do zdobycia torba Co mi w duszy gra i jeszcze jakaś niespodzianka w tej torbie się znajdzie. Jeszcze jedna podpowiedź będzie po 10:00.
1: Radio Plus. Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
1: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku do soboty. Wszystkie mrożone owoce i warzywa Mroźna Kraina. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Do tego wszystkie chłodzone dania obiadowe. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkob.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus Głogów.

0: Europe i Kelly w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na koniec 9 do 10, 3 minuty. Za moment jest w studiu Justyna Bieniek i najnowsze wiadomości Radia Plus.
1: Radio Plus. Radio Plus. Głogów.

0: Radio Plus, Głogów.
1: Drużynowy ratownik w Opru skazani. Obaj usłyszeli wyrok w sprawie utonięcia harcerza w jeziorze Ośno. Przelew do państwowej kasy w zamian za zgodę na zmiany w zarządzie NBP. O tej sensacyjnej propozycji powiemy za chwilę. Uwaga kierowcy, na Warmii i Mazurach ruszają właśnie ćwiczenia służb. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Wolsztyn i wyrok w sprawie utonięcia harcerza w jeziorze Ośno. Sąd uznał winę drużynowego i ratownika w Opru i skazał ich. 21-letniego Marka G. na roczne więzienie w zawieszeniu, a 19-latka na 10 miesięcy więzienia także w zawieszeniu. Obaj mają również zakaz zajmowania wszelkich stanowisk i wykonywania działań związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi przez 5 lat. Do tragedii, przypomnijmy, doszło w ubiegłe wakacje. Podczas obozu 15-letni harcerz Dominik podjął nocną próbę przepłynięcia wpław jeziora. Robił to w pełnym umundurowaniu i obuwiu. W pewnym momencie po prostu zniknął pod wodą. Mężczyźni zostali oskarżeni o narażenie nastolatka i nieumyślne doprowadzenie do jego śmierci. Wyrok nie jest prawomocny. Wielomiliardowy przelew do budżetu państwa w zamian za zgodę na uzupełnienie zarządu NBP. Taka sensacyjna propozycja miała paść w negocjacjach między Bankiem Centralnym a resortem finansów. Do tych zakulisowych szczegółów dotarli nasi dziennikarze. Z nami na linii Mateusz Chłystun. Mateuszu, skąd taka propozycja i dlaczego obu stronom zależy na czasie?
2: Sprawa jest o tyle pilna, że jeśli na początku listopada nie zostanie powołany nowy wiceprezes, zarząd może znaleźć się poniżej ustawowego minimum. Taki okrojony skład mógłby rodzić wątpliwości dotyczące ważności uchwał i utrudniać podejmowanie niektórych decyzji. Żeby móc powołać nowych członków zarządu, potrzebna jest zgoda premiera. Donald Tusk wcześniej jednak nie zgodził się na kandydatury, które teraz pojawiają się na tapecie. W grę wchodzi kilka nazwisk, które wcześniej proponował obecny prezes Centralnego Banku. Według naszych ustaleń jedną z propozycji, która miałaby przeciąć ten spór, jest przelanie kilkunastu miliardów w zamian za odblokowanie kandydatur, co zaproponował szef resortu finansów. Do zakończenia całej sprawy potrzebna jest jeszcze zgoda głowy państwa, a prezydent, jak wynika z naszych informacji, sceptycznie podchodzi do takiego sposobu rozwiązania sprawy.
1: A mówił o tym Mateusz Chłystun. Dziękujemy. W wiadomościach niebezpieczny incydent w powietrzu. Samolot Fly Dubai, który leciał ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Izraela, został nagle przekierowany. Wcześniej zaczął tracić wysokość. Nadano sygnał o sytuacji awaryjnej. Początkowo sądzono, że maszyna została porwana. Na pokładzie było około 180 osób. Biuro premiera Izraela przekazało jednak, że do awaryjnej sytuacji doszło przez sprzeczkę między pilotami. Ci mieli wdać się w bójkę. Samolot wylądował już w Tabuku w Arabii Saudyjskiej. Uwaga kierowcy, spore utrudnienia na Krajowej Siódemce w Warmińsko-Mazurskim. W rejonie Mob-Grabin ruszają właśnie ćwiczenia służb związane z organizacją ruchu i reagowaniem na sytuację kryzysową.
3: Strażacy przećwiczą działania związane z całkowitym zablokowaniem drogi i powstaniem zatoru. Sprawdzimy współpracę z policją i GDKiA, łączność oraz organizację działań mających na celu udrożnienie ruchu i zapewnienie bezpieczeństwa kierowcom.
1: Mówi Łukasz Wróblewski z Warmińsko-Mazurskiej Straży Pożarnej. Jezdnia w kierunku Warszawy jest kompletnie zamknięta, dodaje Karol Kiłek z policji.
4: Prosimy więc kierujących o ostrożność, stosowanie się do poleceń wydawanych przez kierujących ruchem oraz wyświetlanych komunikatów na tablicach.
1: Utrudnienia potrwają do 15:00.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Senior mówi, sprawdzam. W październiku ZUS zaprasza na Dni Seniora. Będzie o tym, jak rozpoznać fake newsy, nie dać się oszukać w internecie czy przez telefon, ale także o emeryturach, rentach i prawach seniorów.
5: Przez cały październik w całej Polsce seniorzy będą mogli uczestniczyć w bezpłatnych spotkaniach, wykładach, warsztatach, w panelach dyskusyjnych, a także indywidualnych konsultacjach. Odbywać się one będą m.in. w placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w domach kultury, uniwersytetach trzeciego wieku, w urzędach miasta i gmin.
1: Mówiła Anna Grabowska z olsztyńskiego ZUS-u. Dla seniorów przygotowano też specjalną gazetkę ZUS dla seniora z aktualnymi i praktycznymi informacjami.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
6: Prawie 5 minut po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Buonasera, ciao, ciao i Mauro w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 20 minut po 10 teraz na zegarze. Jeśli chodzi o włoską muzykę, to ona jeszcze dzisiaj u nas się pojawi tematycznie, bo przypominam, że jutro koncert Drupiego w Stodole w Warszawie, wczoraj koncert w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku i wiadomości od Was bardzo pozytywne. Wrócę do nich, natomiast teraz czas na trzecią podpowiedź dotyczącą tego, co mi w duszy gra. Hasło składa się z dwóch słów, przypominam, a podpowiedź numer 3 brzmi tak, że to jest nie tylko takie zjawisko przyrodnicze, meteorologiczne, ale ma także swoje gdzieś znaczenie ludowe i dawniej wierzono na przykład, że gdy takie srebrzyste nitki unoszą się na wietrze, to zwiastują łagodną jesień przed zimowymi chłodami i przynoszą szczęście. 691-141-141 to jest SMS-owy numer dla Was. Przypominam, że na te wiadomości dotyczące hasła, które składa się z dwóch słów i do tego jeszcze trzeba napisać coś na ten temat, z czym to hasło Wam się kojarzy. I na te wiadomości czekam jeszcze około 5 minut. Do zdobycia jest torba, co mi w duszy gra, i do tej torby coś w ramach niespodzianki jeszcze wrzucę.
1: Radio Plus. Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
3: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
4: Największe centrum PHP w regionie zaprasza do nowoczesnego punktu sprzedaży w Głogowie przy ulicy Północnej 12. Dobierzemy dla Państwa rękawice, obuwie, odzież i inne artykuły ochrony indywidualnej. Zadbamy o higienę, bezpieczeństwo i niezawodną ochronę Twojego pracownika. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Alfa i Omega, Centrum Higieny i PHP. Głogów, ulica Północna 12. Telefon 76 833 56 62. www.aio.com.pl.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus Głogów.

0: Nasz i Irena Santor w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. W pewnym sensie ta piosenka też jest o tym, o co dzisiaj pytałam, a hasłem do odgadnięcia było Babie Lato i odgadła między innymi Iwona. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: Iwono, do pozdrowień się oczywiście dołączam, ale też pytanie, czy to Babie Lato zauważasz teraz?
1: No, myślę, że jest. Myślę, że jest i już tak przechodzi gdzieś między drzewami, między promieniami słońca, przebija się, więc właśnie teraz patrzę przez okno.
0: No tak, przede wszystkim.
1: I cudowna pogoda.
0: Właśnie
1: tak,
0: ta pogoda, wspaniała. Napisałaś tak, że Babie Lato zawsze przywołuje wspomnienia z dzieciństwa, te delikatne nitki unoszące się w słońcu, ciepłe popołudnia i poczucie, że nadchodzi piękna jesień. Uwielbiałam ten czas, powrót do szkoły, do przyjaciół, rozmowy po wakacjach i ciekawość tego, co nas czeka. To właśnie wtedy, we wrześniu, czułam, że zaczyna się nowy rok, nowy rozdział, na który czekałam z radością. Do dziś jesienne słońce budzi we mnie coś z tamtej dziewczynki, która z takim przejęciem otwierała pierwszy zeszyt. Mam podobnie, gdy widzę taką pogodę, gdy jest taka pogoda, gdy czuję ten zapach w powietrzu, to też przenoszę się głównie do szkoły podstawowej, do tych przerw, do tego, gdy rano się wychodziło z domu ubranym bardzo grubo, a wracało się po południu już rozebranym, ten sweter w ręku trzymany, ale pięknie było wtedy.
1: Tak, tak. Myślę, że są to cudowne chwile i warto wracać do takich wspomnień.
0: Takich, które dają też siłę i pozytywne są. Mam dla ciebie prezent, tak jak mówiłam, torba, co mi w duszy gra, a co się w tej torbie znajdzie? To będzie już niespodzianka. Mam nadzieję, że miła. Czekaj na listonosza. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
1: Dziękuję ślicznie i pozdrawiam.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: A teraz trochę zmienimy klimat na bardziej karnawałowy. Samba de Janeiro i Bellini.

0: Here Comes the Rain Again i Eurythmics w Radiu Plus w przebojach z notą nostalgii, a jak znowu zacznie padać, no to będzie okazja do tego, żeby zaszyć się w domu z książkami na przykład i też przyjemnie spędzać długie jesienne wieczory. Na zegarze 16 minut do 11 i do 11 jeszcze między innymi Zbigniew Wodecki wakacyjnie. How we welcome to.
1: Radio Plus Głogów.

0: Reklama.
1: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
7: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / na firmy.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
0: Po reklamie.
11: Radio Plus Głogów. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Always i Bon Jovi na koniec 10 do 11, 2,5 minuty. Za chwilę wiadomości w Radiu Plus.
1: Radio Plus, Głogów.

0: Radio Plus, Głogów.
1: Zapadł wyrok w sprawie utonięcia harcerza na obozie. Za chwilę szczegóły. Inflacja w górę, rosną też ceny paliw. Uwaga, w Tatrach na szlakach wciąż jest niebezpiecznie. Minęła 11. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ta historia wstrząsnęła Polską. Rok więzienia w zawieszeniu dla drużynowego i 10 miesięcy w zawieszeniu dla ratownika WOPR. Sąd w wielkopolskim Wolsztynie wydał wyrok w sprawie śmierci harcerza. O szczegółach teraz Mateusz Chłystun.
2: Oprócz kary więzienia w zawieszeniu obaj oskarżeni otrzymali również 5-letni zakaz zajmowania się edukacją, opieką i wychowaniem małoletnich. Sąd uznał, że osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo nie zapewniły nastolatkowi skutecznej asekuracji. Drużynowy w trakcie tego procesu przyznał się do zaniedbań. Obaj oskarżeni wyrazili też skruchę i przeprosili rodziców chłopca, którzy im wybaczyli. Proces odbył się przy wyłączonej jawności ze względu na dobro rodziny ofiary. Przypomnę, do tej tragedii doszło w lipcu 2025 roku nad jeziorem Ośno. Chłopiec brał udział w nocnej próbie zdobycia stopnia harcerskiego. Miał przepłynąć 500 metrów w pełnym umundurowaniu i obuwiu, bez możliwości obserwowania trasy. Zniknął pod wodą, a jego ciało odnaleziono dopiero nad ranem. Wyrok w tej sprawie jest nieprawomocny.
1: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Inflacja w górę. We wrześniu ceny wzrosły o 4% w porównaniu do września zeszłego roku. W skali miesiąca wskaźnik inflacji to 0,7%, a inflację windują ceny paliw. Te wciąż mocno w górę. Rząd naciska na prezydenta w sprawie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Miałby sfinansować kolejne obniżki na stacjach. Michał Skolimowski.
3: Premier Donald Tusk mówi wprost, upór ze strony Pałacu Prezydenckiego oznacza kolejne tygodnie wysokich cen na stacjach paliw.
4: I bardzo bym chciał, żeby decyzje prezydenta jednak służyły ludziom, nie muszą służyć rządowi.
3: Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański dodaje, opór prezydenta wobec rządowej ustawy jest absolutnie niezrozumiały.
5: Trudno to zrozumieć.
3: Prezydent już raz taką samą ustawę odesłał do Trybunału Konstytucyjnego. Zwracał między innymi uwagę na to, że prawo nie działa wstecz, a przepisy zakładały opodatkowanie koncernów od marca tego roku. Rząd szuka pieniędzy na nowy pakiet CPN, czyli ceny paliwa niżej, a prezydent proponuje PKN. Paliwo kosztuje normalnie. Projekt zakłada między innymi wprowadzenie limitów na marże rafineryjne, hurtowe i importowe, co zdaniem rządzących mogłoby doprowadzić do braku paliwa na stacjach.
1: Za litr 95 trzeba zapłacić już ponad 8 zł, a za diesla prawie 9. TOPR zawiesił komunikat lawinowy w Tatrach, nie oznacza to jednak, że w górach jest bezpiecznie. W wyższych partiach nadal zalega śnieg, a na szlakach jest bardzo ślisko. Wczoraj TOPR musiał ewakuować 5-osobową rodzinę z dzieckiem spod szczytu Rysów.
6: Nieprzygotowanie sprzętowe, zupełny brak umiejętności, grupa, nie wiemy czy zdobyli ten wierzchołek czy nie, ale byli pod wierzchołkiem jakieś między 50 a 100 metrów i się okazało, że nie są w stanie wracać z powrotem w kierunku Morskiego Oka.
1: Mówił Adrian Koźbiał, ratownik dyżurny TOPR. Turyści zostali ewakuowani przy użyciu śmigłowca.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Kościół obchodził wczoraj Dzień Archaniołów Michała, Rafała i Gabriela. Bóg powierzył im specjalne misje wobec ludzi, jakie sprawdzała Aneta Paszko.
7: Określają istotę misji pełnionej przez nich z woli Bożej i tak Michał wstawia się za ludzi u Boga. Stoi przy umierających, a potem towarzyszy duszom w drodze do nieba. Rafał pomaga podróżnym i lekarzom, mówi ksiądz Tomasz Koprianiuk, kapłan diecezji siedleckiej.
8: On ma taką misję, jako tego, który przynosi to błogosławieństwo od Boga uzdrawiającego. Archanioł Rafał jest tym, który wspiera w cierpieniu, który doprowadza do uzdrowienia. Sam archanioł nie uzdrawia, ale on ma to pośredniczenie przed Panem Bogiem, który daje to ostateczne uzdrowienie.
7: Archanioł Gabriel to z kolei patron telegrafu, telefonu, radia i telewizji.
1: W tym serwisie to już wszystko. Kolejne wiadomości za godzinę.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: Prawie 5 minut po 11. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Queenie, Heaven for Everyone. Jest dziennikarze Drupi w świetnej formie, opowiada na scenie. I jeżeli chcecie tego posłuchać na kamerze, Drupi wystąpi na jesieni. I to podwójne zaproszenie na taki koncert. I 41-140, no i napisać właśnie. A na nie nagrodzone 41 SMS.
1: Nie dostaję. O pieniądze na zakupy.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązania. Dowiedziałam się, że rozwiązanie przypadków dzielą wspierają się matka z podkok i bezkręt mają do przykład z wysoką i bezkłumaczną masodu, która odżywia nie zdenerwuje jej wielita wspólnotają żywia pracę, a dzięki nimi rozkoma sobie kłopnik i bezkręt maśla i biała aż do 8 godzin na trzy noszą słowa agenda tu mówił godzin. Czy bezkręt ma na stanu odjść o zero i bezkręt mej jelity idzie jak pomyśle.
3: O reklamie.
4: Radio Plus Głogów.

0: za tobą pójdę na bal i Krzysztof Krawczyk w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, a wydaje się, że Sebastian za żoną też pójdzie jak na bal i zrobi wszystko, bo kocha żonę i te bilety dla Drupiego na jutro. To właśnie dla żony. Dzień dobry, Sebastianie.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Rozumiem, że napisałeś, że żona bardzo lubi ten zespół, a ja kocham żonę i chciałbym, żebyście państwo nam zrobili wielką niespodziankę. Czyli co, trzeba, czy żona jest uprzedzona, że za chwileczkę może się szykować na koncert na jutro?
1: Nie, zważywszy na to, że nie wierzyłem w ogóle, że po napisaniu tego SMS-a, że te bilety będą w naszym posiadaniu, ale powiem szczerze, że mamy jutro też podwójną niespodziankę, bo zrobię prezent urodzinowy, bo jutro jeszcze ma urodziny. Rodziny.
0: Wow.
1: I myślę, że to będzie dla niej strzał i dla mnie też.
0: Jak żona ma na imię?
1: Joanna.
0: Dla Joanny także wszystkiego wspaniałego przy okazji urodzin i życzę wam wspaniałej zabawy. Bawcie się jak najlepiej przy tych włoskich przebojach Drupiego. Do usłyszenia. Dajcie znać, jak było.
1: Dobrze, do usłyszenia, dziękuję przepięknie.
0: Do usłyszenia. A ja mam jeszcze dwa bilety na ten koncert, który już jutro w Stodole, więc jeżeli macie ochotę się na niego wybrać, to ja nie będę zmieniała pytania. Jeżeli macie ochotę, to napiszcie, z kim poszlibyście na ten koncert i dlaczego. 691 141 141 SMS-owy numer dla was.

0: Radio Plus Głogów.
1: Reklama.
2: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
3: Dobra, zdradź sekret.
2: Jaki sekret?
3: No, ten twój patent na zakupy.
2: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
3: Tylko w Modivo?
2: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
3: I co z tym cashbackiem?
2: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
3: To już wiem, co robię. Wpadam

0: tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
1: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
2: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
1: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
3: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Direct po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / na firmy.
6: Po reklamie.
7: Radio Plus Głogów. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: do Sandy, Belinda Carlisle na koniec 11 do 12, 3 minuty. Za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus. Głogów.
2: Reklama.
1: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus, Głogów.
1: Poważny incydent w samolocie z Dubaju do Izraela. Za chwilę szczegóły. Papież zachęca Polaków do modlitwy o jedność. Arkadiusz Milik łamał przepisy na oczach policjantów. Minęło południe. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. O krok od tragedii w Izraelu samolot pasażerski z Dubaju do Tel Awiwu nagle zaczął tracić wysokość i nadał sygnały alarmowe. Izraelskie władze badają, czy jeden z pilotów próbował przejąć kontrolę nad maszyną. Wszyscy krzyczeli, nie wiedzieli, co się dzieje. Dwaj inni piloci przejęli kontrolę nad samolotem. Wszędzie było mnóstwo krwi i to kompletny chaos. Kiedy samolot zaczął gwałtownie tracić wysokość, wszyscy myśleli, że zaraz się rozbiją. Relacjonowała matka jednej z pasażerek. Maszyna ostatecznie wylądowała w Arabii Saudyjskiej. Jest akt oskarżenia w sprawie znęcania się nad dzieckiem. Bosy ośmiolatek zimą w samej piżamie stał na śniegu. Nagranie przypadkowego przechodnia ujawniło dramat dzieci z rodziny zastępczej w Zgierzu. Prokuratura oskarżyła teraz w tej sprawie 3 osoby.
2: W trakcie tej interwencji opiekunowie próbowali ukryć prawdę. Twierdzili, że dziecka nie ma w domu. Chłopiec wszedł jednak do mieszkania przy policjantach. Był dotkliwie pobity, miał rany na głowie, plecach, klatce piersiowej i pośladkach. Karano go też klęczeniem nago z wyciągniętymi rękami na grochu. Ofiarą przemocy padła również jego siostra. Dziewczynkę celowo kąpano w lodowatej wodzie i golono jej głowę na łyso.
1: Mówił prokurator Paweł Jasiak. Opiekunom grozi do 10 lat więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Papież zachęca Kościół w Polsce do modlitwy o jedność oraz za prześladowanych z powodu wiary. Leon XIV podczas dzisiejszej audiencji ogólnej pozdrowił Polaków. Wezwał do modlitwy o jedność uczniów Chrystusa za wstawiennictwem męczenników podlaskich oraz za katolików prześladowanych z powodu wiary.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Znany piłkarz jednak odpowie za łamanie przepisów ruchu drogowego. Po nagłośnieniu sprawy policja zapewnia, że wystąpi o ukaranie Arkadiusza Milika. Zawodnik Juventusu Turyn i były reprezentant Polski został złapany na przekraczaniu podwójnej ciągłej i wyprzedzaniu na przejściu dla pieszych. Zaraz za jego autem był radiowóz, ale policjanci nie ukarali Milika na miejscu.
3: Policjanci zadziałali tutaj w sposób prawidłowy, zastosowali artykuł 41 kodeksu wykroczeń, zwrócili uwagę kierującemu. Komendant rejonowy Policji Warszawa 1 po przeanalizowaniu całości dokumentacji, w tym nagrania, podjął decyzję o prowadzeniu dalszych czynności w sprawie.
1: Mówił Jakub Paceniak ze śródmiejskiej policji. Na nagraniach widać, że chwilę później piłkarz przejechał jeszcze na czerwonym świetle.
4: Król, zapraszam na wiadomości Radia Plus Głogów. Mieszkańcy gminy Głogów zapłacą w przyszłym roku wyższy podatek od nieruchomości. Radni zdecydowali, że stawka dla budynków mieszkalnych wzrośnie z 1 zł 19 groszy do złotówki 25 groszy za metr kwadratowy. Więcej zapłacą też przedsiębiorcy oraz właściciele gruntów. Przeciwko uchwale zagłosowało dwóch radnych. Nowe stawki zaczną obowiązywać 1 stycznia 2027 roku. Instrument, którego korzenie sięgają średniowiecza, zabrzmi w głogowskiej kolegiacie. W niedzielę odbędzie się tam koncert piękny jak Lilia. Jedną z jego największych atrakcji będzie lira korbowa, mówi organizator wydarzenia Andrzej Maciejewski.
5: Tym razem w kolegiacie zabrzmi wyjątkowy instrument, który, przyznam się osobiście, sam na żywo słyszę po raz pierwszy, to lira korbowa, a więc taki instrument, który swoimi korzeniami sięga tego okresu, kiedy kolegiata właśnie też powstawała, czyli średniowiecza i wieku XII.
4: Na lirze zagra jazzman Joachim Menzel. Towarzyszyć mu będzie wokalistka Basia Pospieszalska. Początek koncertu w niedzielę o godzinie 17. Wstęp jest bezpłatny. Za oknami dzisiaj mamy aurę w kratkę, na niebie trochę słońca i trochę chmur. Synoptycy nie przewidują na dziś opadów deszczu. Jest ciepło, termometry wskazują do 23 stopni Celsjusza. Wiatr jest umiarkowany.

0: Sandra in the Heat of the Night w Radiu Plus w Przebojach z nutą nostalgii. Czwartkowa noc na pewno będzie gorąca, a właściwie to wieczór, bo w Warszawie w Stodole wystąpi Drup. I ja, tak jak wspominałam, mam jeszcze dwa bilety na to wydarzenie na jutro w Warszawie i już wiem, kto te bilety dostanie, a wy dowiecie się za chwileczkę.
1: Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.

0: ościenną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
2: Kogo?
1: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
2: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
1: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
2: Tak, jest posterunkowy Cezary.
3: No, więcej na szkłomazgon.pl.
2: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
3: I Cezary Pazura.
4: Dużo dobrego.
5: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Po reklamie.
8: Radio Plus Głogów. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Elektryczne gitary i koniec w Radio Plus w przebojach z nutą nostalgia. To nie jest koniec, a początek pięknej przygody wnuczki i babci. Dzień dobry, Janino.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Janino, to właśnie do ciebie trafią te nasze ostatnie bilety na koncert Drugiego Jutro w warszawskiej Stodole. Napisałaś, że zabierzesz wnuczkę, bo obie uwielbiacie Drugiego, a wnuczka jest dla ciebie całym światem. I czy my pozwolimy wam na taki koncert pokoleniowy? Oczywiście, że tak, wspieramy jak najbardziej. Więc bilety dla was, dziewczyny.
1: Dziękuję serdecznie. Wnuczka ma na imię Oliwia i chodzi do szkoły muzycznej. W tym roku jest w klasie maturalnej, wybiera się na studia medyczne. Przepraszam, ja z wrażenia też.
0: Ojej!
1: Z radości, z wrażenia.
0: Takie łzy szczęścia to jak najbardziej, tylko obyśmy tylko takie mieli. To ja cię już nie zawracam głowy. Pomyśl o tym, jak trasę zaplanujecie na ten koncert i jak ten czas spędzicie razem. Życzę wam udanej zabawy. Wszystkiego dobrego, dziewczyny.
1: Dziękuję serdecznie. Gorąco dziękuję i wszystkich pozdrawiam. Słuchaczy i państwa też.
0: Do
1: dziękuję
0: tych pozdrowień się dołączam. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, dziękuję.
0: Ale powiem wam tylko tyle, że to nie są ostatnie bilety na przygodę z włoską piosenką w tym roku w Radiu Plus, bo tych koncertów jeszcze trochę będzie. Może to nie będzie Drugi, ale na pewno będziemy mieć dla was jeszcze ciekawe bilety w tym roku.

0: Tell It To My Heart i Taylor Dane w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 17 minut tylko do 13. Za chwilę między innymi Budka Suflera i Cisza jak ta, a ja za dzisiaj dziękuję. Jutro słyszymy się po 9.
1: Radio Plus. Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm. Dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
8: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Po reklamie.
10: Radio Plus Głogów. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bonnie M.

0: Radio Plus, Głogów.
1: Akcja służb w Białymstoku. Znaleziono niezidentyfikowany pakunek. Pilot nożownik na pokładzie samolotu z Dubaju do Tel Awiwu. Wilki grasują w okolicach Piotrkowa. Za chwilę szczegóły. Minęła 13. Mikołaj Gronat. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Służby w Białymstoku zostały postawione w stan gotowości. W pociągu towarowym znaleziono niezidentyfikowany ładunek. Na miejscu pracują policjanci i służba ochrony kolei, mówi Malwina Olszewska z podlaskiej policji.
2: Na bocznicy kolejowej funkcjonariusze SOK na jednej cystern przewożących olej napędowy znaleźli pakunek foliowy. Miejsce zabezpieczają policjanci. Możliwe są utrudnienia w ruchu na ulicy Składowej, Kopernika i Hetmańskiej.
1: Teraz z bocznicy usuwane są cysterny z paliwem i do akcji wkroczą policyjni pirotechnicy. Niektóre pociągi ze stacji Białystok odjeżdżają z opóźnieniem. To mogła być próba zamachu terrorystycznego. Izraelskie służby sprawdzają, co wydarzyło się na pokładzie samolotu z Dubaju do Tel Awiwu. Drugi pilot miał zaatakować kapitana nożem, a pasażer obezwładnić napastnika. Samolot był całkowicie poza kontrolą. Mieliśmy wrażenie, że zaraz się rozbijemy. Ostatecznie to pasażerowie obezwładnili terrorystę. Na miejscu byli też pielęgniarka i lekarz. Relacjonowała jedna z pasażerek. Samolot Fly Dubai nagle zaczął gwałtownie tracić wysokość, nadał też sygnały alarmowe. Ostatecznie jednak bezpiecznie wylądował w Arabii Saudyjskiej. USA wycofują się z Iraku, jak informuje Pentagon. Siły wojskowe Stanów Zjednoczonych zakończyły misję wymierzoną przeciwko dżihadystom z tzw. Państwa Islamskiego. Zapewnia też, że wciąż będzie wspierać irackie siły bezpieczeństwa szkoleniami oraz informacjami wywiadowczymi. Iran tymczasem postrzega wycofanie się Amerykanów z Iraku jako swoje zwycięstwo.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wilki zauważono pod Piotrkowem Trybunalskim. Gmina Czarnocin wydała ostrzeżenie dla mieszkańców. Leśnicy jednak uspokajają. Nie ma powodów do obaw.
3: Nie reagujmy. Wilk ma słaby wzrok. Jeżeli określi, doleci do niego nasz zapach albo rozpozna sylwetkę człowieka, po prostu czmycha czym prędzej i absolutnie nie jest zainteresowany człowiekiem, bo on się od wieków tego człowieka boi i to panicznie się boi.
1: Mówił Paweł Kowalski z Nadleśnictwa Piotrków. W Polsce wilki są objęte ścisłą ochroną.
4: Mateusz Król, zapraszam na wiadomości Radia Plus Głogów. Rusza kolejna edycja bezpłatnych badań profilaktycznych dla mieszkańców Głogowa. Miasto otrzymało 254 tysiące złotych od Fundacji KGHM na konsultacje endokrynologiczne i profilaktykę chorób tarczycy. Przygotowywany jest także program USG Piersi dla kobiet od 18 do 45 roku życia. Na ten cel w tegorocznym budżecie zabezpieczono 110 tysięcy złotych. Kolejne utrudnienia dla kierowców na drodze ekspresowej S3 w rejonie Głogowa. Po wczorajszej serii kolizji dziś na trasie prowadzone są prace i obowiązują objazdy. Problemy dotyczą odcinka w rejonie węzła Głogów Zachód. Kierowcy powinni zwracać uwagę na oznakowanie i przygotować się na wolniejszą jazdę oraz możliwe wydłużenie czasu podróży. Kończy się kadencja Młodzieżowej Rady Powiatu Głogowskiego. Z pracą w Radzie żegna się 12 młodych przedstawicieli. Dla części z nich to naturalny moment na zmianę. Kończą szkołę średnią, rozpoczynają studia i opuszczają Głogów. Młodzieżowa Rada przez ostatnie 4 lata angażowała się w inicjatywy społeczne i działania skierowane do młodych mieszkańców powiatu.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel nowoczesnego Centrum Higieny i BHP Alfa i Omega. Głogów, ulica Północna 12, www.aio.com.pl.
4: Za oknami dzisiaj mamy aurę w kratkę, na niebie trochę słońca i trochę chmur. Synoptycy nie przewidują na dziś opadów deszczu. Jest ciepło, termometry wskazują do 23 stopni Celsjusza. Wiatr jest umiarkowany.
5: Sponsorem prognozy pogody był właściciel nowoczesnego Centrum Higieny i BHP Alfa i Omega. Głogów, ulica Północna 12, www.aio.com.pl.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
6: Na zegarze 5 minut po godzinie 13 rozpoczniemy od tanecznego, słonecznego Son of Jamaica, Gumbaya Dance Band.

0: Pamiętam doskonale rok 1997. W wakacje byłem nad morzem i absolutnie z każdego miejsca, gdzie coś grało, można było usłyszeć ten przebój Alexii. Ulalala. Ta piosenka zrobiła z niej gwiazdę, choć później już no, nie miała wielkich sukcesów, no, ale dzięki temu utworowi doskonale pamiętamy ją jako tę, która przy pomocy tych kilku sylab ulalala zdobyła pierwsze miejsce list przebojów w połowie lat 90. Na antenie Radia Plus chętnie sięgamy po tamten okres, ale także oczywiście mnóstwo przebojów z lat 80. To wszystko pojawi się jeszcze w tej godzinie. Za chwilę George Harrison, a później UB40. Słuchacie Radia Plus na zegarze 21 minut po 13.
1: Radio Plus Głogów. Reklama.

0: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
1: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
0: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
4: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
5: Kogo?
4: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
5: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
4: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
5: Tak, jest posterunkowy Cezary.
4: No, więcej na szkłomazgon.pl.
5: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
4: I Cezary Pazura.
6: Po reklamie.

To formacja UB40 na antenie Radia Plus. 3 minuty po wpół do drugiej. Z dziewczynami, z kobietami to jest prosta sprawa. 8 marca i wiadomo, i koniec. A z tymi facetami to kłopot. Bo dzisiaj jest 30 września i w Polsce jest to Dzień Chłopaka. Dosyć ciekawe święto, bo właściwie nie ma jednego oficjalnego twórcy, ani momentu, w którym ktoś je ustanowił. Natomiast jest obchodzone najczęściej w szkołach, to już są te słynne dni niepytania dla chłopaków, no ale poza szkołami również świętuje się, są prezenty, tylko trzeba uważać, bo to jednak nie jest Dzień Mężczyzny, który w Polsce obchodzony jest 10 marca. A w ogóle Międzynarodowy Dzień Mężczyzny to jest 19 listopada. No i z jednej strony, no to faceci fajnie mają, bo w sumie trzy razy w roku święto, no bo duży mężczyzna, dorosły, dojrzały, dorodny, może czuć się chłopakiem. No ale dziewczyny jednak muszą trochę uważać, dając dzisiaj swojemu facetowi prezent, no żeby nie pomyślał, że jednak nie widzą w nim mężczyzny, tylko chłopaka. Ale myślę, że to niebezpieczeństwo jest naprawdę małe. Każdy lubi dostawać prezenty. Na antenie Radia Plus prezenty od nas dla wszystkich, i dla dziewczyn, i dla chłopaków, i dla tych młodszych, i dla tych starszych, to oczywiście przeboje z nutą nostalgii. Teraz utwór o przedziwnym tytule Agadu. Nie pytajcie, co to znaczy, bo nic nie znaczy. Po prostu twórcy jakoś szukali takiego chwytliwego tytułu, refrenu, no i wyszło im, że Agadu brzmi najlepiej.

0: Gypsy Kings i piosenka Bailame, co znaczy w języku hiszpańskim zatańcz dla mnie albo tańcz ze mną. No ja poczułem się zachęcony. No może nie do tego, żeby ruszyć tutaj w tany w studio Radia Plus, ale trochę w tym fotelu się pobujałem w prawo, w lewo. Mam nadzieję, że was również ta piosenka ruszyła. U nas przeboje z nutą nostalgii. Za moment będzie pięknie, dziwnie jest ten świat Czesława Niemena, później jeszcze Alice i tak dotrzemy do 14, kiedy to serwis informacyjny.
1: Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
3: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Po reklamie.
2: Radio

0: za 3 minuty, godzina 14. Już za moment na naszej antenie najważniejsze informacje o tym, co w Polsce, na świecie, u nas w mieście. A później wrócimy do piosenek tego popołudnia. Tuż po 14 będą wam towarzyszyć Fool's Garden i Papa Dance, ci wykonawcy, tuż po drugiej po serwisie.
1: Radio Plus, Głogów.
2: Reklama.
3: A cappuccino też za piątkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A
4: też.

0: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
5: Po reklamie.

0: Radio Plus, Głogów.
1: Utrudnienia w Białymstoku, za chwilę relacja naszego reportera. Diecezja warszawsko-praska zapowiada pierwszy kongres eucharystyczny. Badanie kondycji płuc za darmo i bez skierowania dziś w całej Polsce. Minęła 14. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Trwa akcja służb na torach w Białymstoku. Na jednej z cystern przewożących olej napędowy znaleziono podejrzany pakunek. Na miejscu jest nasz reporter Paweł Jakubowski.
2: Teren wokół torów przy ulicy Kopernika jest obstawiony przez policję. Funkcjonariusze przy pomocy drona próbują ocenić, czym dokładnie jest znalezisko. Nadal trwa odholowywanie pozostałych cystern z olejem napędowym. A to może trochę potrwać. Dopiero wtedy do akcji wkroczą policyjni pirotechnicy. Wokół miejsca, gdzie znaleziono ładunek, jest spory paraliż. Ulica Kopernika jest zamknięta. Ruchem kieruje policja, a na sąsiednich drogach są duże utrudnienia. Zamknięto też pobliską stację paliw.
1: Paweł Jakubowski, dziękujemy. To będzie zmiana z obecności rotacyjnej na stałą. Minister Obrony Narodowej komentuje plany Pentagonu w sprawie amerykańskich wojsk w Polsce. Trwają analizy zespołu negocjacyjnego dotyczące m.in. lokalizacji.
3: W listopadzie wyniki tej analizy mają trafić do Pentagonu, a w grudniu decyzja ostateczna Białego Domu.
1: Mówił Władysław Kosiniak-Kamysz. Pentagon oficjalnie potwierdził, że bada możliwość stałego stacjonowania armii USA w Polsce. Jednocześnie Amerykanie mają wycofać z Europy dwie brygady.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Diecezja warszawsko-praska zorganizuje pierwszy kongres eucharystyczny. Rozpocznie się pod koniec listopada. Jak zapowiada diecezja, chodzi o odnowienie wśród wiernych więzi z żywym Chrystusem. Dzisiaj wykonać w 10 miastach z okazji Polskiego Dnia Spirometrii. Na badanie w Bydgoszczy przyszli wieloletni palacze.
4: Zapraszam pierwszego pacjenta.
5: Wiele lat palenia, więc trzeba się kontrolować. Czasami też rzęzi się i kaszle. Trzeba sprawdzić, co się dzieje.
6: Chrypka?
5: No właśnie, chrypka, jakieś takie rzeczy. No każą sprawdzić.
4: To badanie pozwala nam wykryć zaburzenia wentylacji płuc, rozpoznać na przykład astmę, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Założę panu klipsa na nos. Nabieramy dużo powietrza. Wydech mocny, proszę pana, za słaby wydech.
1: Z pacjentami i pielęgniarką Anitą Balcer rozmawiał Dawid Olszewski. Spirometrię można dziś wykonać w siedzibach NFZ-u, m.in. w Warszawie, Krakowie i we Wrocławiu.
7: Mateusz Król, zapraszam na wiadomości Radia Plus Głogów. Bezpłatne badania dla kobiet i mężczyzn z Głogowa i powiatu. Samorządy uruchamiają kolejne programy profilaktyczne. Najszybciej, bo już 5 października rozpoczną się zapisy na badania piersi finansowane przez powiat, mówi starosta Michał Wnuk.
8: 380 pań z naszego powiatu będzie przebadanych, ale także poinformować mężczyzn, że i dla nich przeznaczyliśmy pakiet 200 badań pod kątem raka prostaty. Te zapisy odbędą się już 19 października, a badania będą wykonywane w listopadzie.
7: Z kolei 2 listopada ruszą zapisy na miejskie USG piersi dla kobiet od 18 do 45 roku życia. Program obejmie 500 mieszkanek. Miasto przygotowuje też badania endokrynologiczne dla kolejnych 500 osób. Potężne huki zaniepokoiły dziś mieszkańców Głogowa. W różnych częściach miasta słychać było kilka mocnych wybuchów. Jak wyjaśnia 4 Batalion Inżynieryjny, odgłosy związane są ze szkoleniem saperskim. Żołnierze uczestniczą w kursie patroli saperskich i realizują obowiązkowe ćwiczenia. Kolejne wybuchy mogą być słyszalne jeszcze w najbliższych godzinach. Wojsko uspokaja, nie ma powodów do obaw. Za oknami dzisiaj mamy aurę w klatkę, na niebie trochę słońca i trochę chmur. Synoptycy nie przewidują na dziś opadów deszczu. Jest ciepło, termometry wskazują do 23 stopni Celsjusza. Wiatr jest umiarkowany.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Jest 5 minut po godzinie 14. Pulse Garden, Lemon Tree, za chwilę później Papa Dance Night Story, Stevie Wonder i Bananarama. Tak zaczynamy tę godzinę.

0: Oryginał powstał w 1969 roku. Wykonywał go holenderski zespół Stock Aitken and Waterman. Natomiast dziewczyny z Bananarama postanowiły nagrać swoją wersję. Podobno producenci nie byli przekonani, żeby nagrywać cover tak popularnej piosenki, no ale one się uparły również dlatego, że jak zaczynały swoją karierę jeszcze w londyńskich klubach, to wykonywały ten utwór. Później przez kilka płyt jakoś był on na półce, aż w końcu został wydany w 1986 roku, no i zrobił furorę numer jeden między innymi na liście Billboardu w Stanach Zjednoczonych. To nie byle co. Chętnie wracamy do przybojów Bananarama, tak jak do tej piosenki, która już za chwilę. Z nią wiąże się oczywiście cała historia. Kiedy została nagrana? Dlaczego została nagrana? No i co w niej takiego jest wyjątkowego? Zresztą sami posłuchajcie Wind of Change, Scorpions już za parę minut na naszej antenie. A zegar pokazuje 20 minut po drugiej.
1: Radio Plus Głogów.
2: Reklama. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
3: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm. Dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa

0: składka, to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny!
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
6: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
5: Czyli frosty kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
8: Największe centrum BHB w regionie zaprasza do nowoczesnego punktu sprzedaży w Głogowie przy ulicy Północnej 12. Dobierzemy dla Państwa rękawice, obuwie, odzież i inne artykuły ochrony indywidualnej. Zadbamy o higienę, bezpieczeństwo i niezawodną ochronę Twojego pracownika. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Alfa i Omega, Centrum Higieny i BHB, Głogów, ulica Północna 12. Telefon 76 833 56 62 www.aio.com.
9: Po reklamie.
10: Radio Plus Głogów. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Za 25 minut 15 to Bee Gees na antenie Radia Plus. Ostatnio głośno jest o dzikach w większych miastach. Dziki zamieszkały na osiedlach. Nie gdzieś tam w podmiejskich lasach, tylko po prostu na osiedlach mieszkaniowych. Całe rodziny sobie spacerują, chodzą, podjadają, bo wiadomo, że te dziki do miasta to przede wszystkim jedzenie. Ściągnęło jedzenie ze śmietników. Te śmietniki są przewracane. No, generalnie w internecie co chwilę pojawiają się jakieś filmiki właśnie o dzikach, a tymczasem w południowej Korei, w mieście Busan, nie dziki, tylko rekin zamieszkał. To dopiero było wydarzenie. 600 tysięcy ludzi przyjechało nad kanał portowy, do którego ten rekin wpłynął, no i nie chciał wypłynąć, więc zrobiło się wokół tego dużo szumu, zaczęli ściągać turyści, miasto policzyło, że około właśnie 600 tysięcy osób przyjechało oglądać rekina. Rekin sobie mieszka w tym kanale już ponad 2 tygodnie. Nie ma nikt pomysłu, jak go z tego kanału wyprosić grzecznie, no bo sam nie chce opuścić tego miejsca. Podobno nowe próby mają być podejmowane, żeby jednak jakoś tam siecią zachęcić tego rekina, żeby wypłynął z powrotem na morze, bo tam jest jego miejsce. Może on lubi w tym kanale, może tam ci turyści podrzucają co chwilę jakieś jedzenie, to po co on ma gdzieś płynąć? Mamma Mia i Abba teraz na antenie Radia Plus za 24 minuty trzecia.

0: Plus Głogów.
1: Reklama.
2: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
3: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
2: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Po reklamie.
0: Radio.

0: Alan Person Project i piosenka Don't Answer Me na antenie Radia Plus na 3 minuty przed 15. Coraz szybciej czas płynie, tak to jakoś jest, że po południu jak zbliża się koniec pracy, to czas szybciej płynie, czy wolniej? Jak to u was jest? No, ja się trochę martwię, no bo już tylko jedna godzina mojego spotkania z wami przede mną. Po 15 tuż po serwisie Boniem, a później Beach Boys.
1: Radio Plus, Głogów.

0: Radio Plus, Głogów.
1: List żelazny dla Marcina Romanowskiego. Za chwilę szczegóły. Seria wypadków na Śląsku. Powiemy o utrudnieniach. Kardynał Grzegorz Ryś zachęca, by zapisać się do szkoły soboru. Minęła 15. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jest list żelazny dla Marcina Romanowskiego. To decyzja warszawskiego sądu. Jeśli polityk PiS zdecyduje się wrócić do Polski, to w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości będzie mógł odpowiadać z wolnej stopy. Wniosek Romanowskiego dotarł do sądu z Tyraspolu, stolicy kontrolowanego przez Rosjan Naddniestrza. Z tymi informacjami teraz Michał Skolimowski. To nieoczekiwany zwrot w tej sprawie.
2: Tak, bo wcześniej sąd wydawał za politykiem list gończy i europejski nakaz aresztowania. Negatywnie wniosek o list żelazny zaopiniowała też prokuratura, która może jeszcze na tę najnowszą decyzję złożyć zażalenie. Po zmianie władzy na Węgrzech ślad po Marcinie Romanowskim zaginął. Wniosek o list żelazny nadano z Naddniestrza. Premier, powołując się na ustalenia służb państwa z regionu, informował, że na 99% polityk przebywa właśnie tam. Śledczy nie mieli jednak pewności. Teraz, jeśli Romanowski zdecyduje się wrócić do kraju, to nie zostanie aresztowany. Będzie mógł odpowiadać w procesie z wolnej stopy.
1: Michał Skolimowski, dziękujemy. Uwaga kierowcy, dwa poważne wypadki na Śląsku i sporo utrudnienia. W Żywcu na przejściu dla pieszych potrącone zostały dwie osoby. Trwa akcja służb, na miejscu lądował śmigłowiec LPR.
3: W Żywcu na ulicy Piłsudskiego doszło do zdarzenia drogowego, w którym kierujący pojazdem osobowym najechał na dwie osoby znajdujące się na przejściu dla pieszych, a następnie uderzył w poprzedzający pojazd. Na miejscu prowadzone są działania ratownicze, na tą chwilę co najmniej dwie osoby zostały ranne.
1: Mówił Arkadiusz Chudy z Katowic. Drogówki. Utrudnienia też na S1 w Sosnowcu. Tam po zderzeniu ciężarówki i osobówki zablokowana została trasa w kierunku Częstochowy.
3: Na tą chwilę droga jest zablokowana. Możemy spodziewać się co najmniej godziny utrudnień. Prosimy o wybór alternatywnej trasy.
1: Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Święty Franciszek w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej 2 października w przeddzień 800. rocznicy jego śmierci otwarcie wystawy Poverello Święty Franciszek z Asyżu. Prezentowane będą dzieła m.in. Jana Matejki i Józefa Chełmońskiego. Będzie można też zobaczyć pochodzącą z XV wieku skarbonę ze zbiorów Muzeum Narodowego oraz XIII-wieczne dukaty. Kardynał Grzegorz Ryś zachęca, by zapisać się do szkoły soboru. Powstała po to, by pomóc zrozumieć, czym jest Sobór Watykański II i uczyć korzystania z jego dziedzictwa jako narzędzia zrozumienia współczesnego Kościoła i świata.
4: Trudno jest zrozumieć potem nauczanie kardynała Karola Wojtyły i Jana Pawła II w oderwaniu się od soboru. To jest też nasze dziedzictwo, naszego krakowskiego Kościoła i dlatego ośmielam się razem z nim zaprosić was wszystkich na szkołę soboru, którą otwieramy w tym roku i daj Boże, żeby trwała tak długo, aż któryś z papieży nie zwoła Soboru Watykańskiego III.
1: Mówił metropolita krakowski. Każde ze spotkań od października do maja będzie poświęcone jednemu ważnemu problemowi. Pierwsza sesja 17 października.
5: Mateusz Król, zapraszam na wiadomości Radia Plus Głogów. Joachim Mencel i Basia Pospieszalska wystąpią w Głogowie. Artyści zaprezentują w kolegiacie koncert Piękna jak Lilia. Repertuar będzie miał charakter maryjny i sakralny. Mówi organizator Andrzej Maciejewski, który podkreśla, że nie chodzi wyłącznie o muzyczne wrażenia.
6: Piękna jak Lilia, a więc takie nawiązanie do osoby Matki Bożej. To, co dla nas zabrzmi z wyboru samych artystów i chyba to się też doskonale wpisuje w kolegiatę, to po prostu taki repertuar maryjny. Czyli będzie to koncert tak naprawdę taki modlitewny, taki na wskroś sakralny.
5: Koncert odbędzie się 4 października o godzinie 17 w Głogowskiej Kolegiacie. Wstęp jest bezpłatny. Działkowcy z powiatu głogowskiego pobili swój ubiegłoroczny wynik i zebrali ponad 3000 zł dla hospicjum głogowskiego. Zbiórka odbyła się podczas tegorocznych darów natury. Na stoiskach można było znaleźć warzywa, owoce, przetwory, miody i domowe potrawy. Łącznie do puszek trafiło dokładnie 3038 zł i 77 groszy. Rok wcześniej udało się zebrać około 1700 zł.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel nowoczesnego Centrum Higieny IBHP Alfa i Omega. Głogów, ulica Północna 12, www.aio.com.pl.
5: Za oknami dzisiaj mamy aurę w kratkę, na niebie trochę słońca i trochę chmur. Synoptycy nie przewidują na dziś opadów deszczu. Jest ciepło, termometry wskazują do 23 stopni Celsjusza. Wiatr jest umiarkowany.
7: Sponsorem prognozy pogody był właściciel nowoczesnego centrum IBHP Alfa i Omega. Głogów, ulica Północna 12, www.aio.com.pl.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: Prawie 6 minut po 15. Bonnie M zacznie za moment. Później Beach Boys i Kokomo. Będzie także Baj mi Jezioro Szczęścia oraz Fleetwood Mac. Zapraszam na ostatnią godzinę mojego spotkania z wami w Radio Plus.

na zegarze 20 minut po godzinie 15. To jest Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii. Fleetwood Mac, Everywhere, a za chwilę będzie Mariah Carey, One Night in Bangkok. No i tanecznie Whitney Houston, I Wanna Dance with Somebody. To tak jakby komuś trochę energii brakowało, bo to już ta pora, że możemy być zmęczeni, a do wolnego popołudnia jeszcze kawałek. To myślę, że te dwa kawałki naprawdę podniosą wam ciśnienie.

0: Radio Plus Głogów. Radio Plus.
1: Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
5: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny!
9: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
10: Panie Pascalu, a czego pan...

0: sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
3: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Po reklamie.
5: Radio Plus. Przeboje. Z nutą nostalgii.

3 minuty po 3:30, to jest Radio Plus i przyboje z nitą nostalgii. Dała czadu, Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Za moment będzie to piosenka, przy której świetnie można bawić się, tańczyć i śpiewać, bo refren wpada w ucho. Chodzi o numer zatytułowany Life is Life zespołu Opus. W tym utworze słychać publiczność i nie jest to żaden efekt studyjny, bo ta piosenka została rzeczywiście nagrana na koncercie. I ciekawa historia z tym się wiąże, ponieważ zespół musiał zaśpiewać dwa razy ten utwór. Dlatego, że przy pierwszym wykonaniu skończyła się taśma w magnetofonie nagrywającym występ, więc zaśpiewali raz jeszcze, no i okazało się to strzał w dziesiątkę, ponieważ publiczność już doskonale kojarzyła refren, kojarzyła ten utwór, no i była kolejnym członkiem zespołu. No zresztą posłuchajcie sami. 5000 osób na tym koncercie, który był, zdaje się, w Wiedniu w Austrii, no i oni zaśpiewali razem z zespołem i dzięki temu powstała taka fantastyczna wersja tej piosenki. Life is Life, Opus na antenie Radia Plus. Jeszcze przed 16:00 Urszula, Malinowy Król, to już za chwilę, a później zespół In Excess.

0: To formacja In Excess na antenie Radio Plus. To tutaj przeboj z nutą nostalgii do 16. I to tylko kwadrans. Po 16 na naszej antenie wiadomości, informacji o tym wszystkim, co dzieje ważnego się w naszym mieście. Do 16 jeszcze ode mnie piosenki. To taka będzie fajna mieszanka tego, co lubimy najbardziej. Modern Talking, więc lata 80, a później czerwone gitary, płoną góry, płoną lasy.
1: Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: O, pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
9: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
8: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
9: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
10: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w galerii Glogowia.
11: Po reklamie.

0: Radio Plus, Głogów.
1: Tel Awiw twierdzi, że awaryjne lądowanie samolotu pasażerskiego było skutkiem działań terrorysty. Kompletnie pijany prokurator zatrzymany w nocy na A4. Absurdalny film o Polsce stworzony przez sztuczną inteligencję podbija sieć. Jest 16. Marcin Bartnik. Awaryjne lądowanie samolotu lecącego do Tel Awiwu było skutkiem działań terrorysty. Takie informacje przekazał minister bezpieczeństwa narodowego Izraela po incydencie z maszyną linii Fly Dubai. Wcześniej media informowały o tym, że jeden z pilotów próbował rozbić samolot, przez co musiał on wylądować w Arabii Saudyjskiej. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Co jeszcze ustalono w tej sprawie?
2: Trwają przesłuchania. Media donoszą, że coraz więcej wskazuje na to, że drugi pilot, obywatel Omanu, miał zaatakować kapitana i próbować przejąć sterowanie nad samolotem po to, żeby rozbić maszynę. W powstrzymaniu go pomogli m.in. pasażerowie. Przez kilka minut samolot był całkowicie poza kontrolą. Mieliśmy wrażenie, że zaraz się rozbijemy. Relacjonowała jedna z pasażerek. Samolot leciał z Dubaju do Tel Awiwu. Nagle zaczął gwałtownie tracić wysokość. Nadał też sygnały alarmowe. Ostatecznie zmienił kurs i bezpiecznie wylądował w Arabii Saudyjskiej. Na pokładzie było około 180 osób. Wszyscy, jak poinformowano, są bezpieczni.
1: To był Michał Skolimowski. Kompletnie pijany prokurator w nocy na A4 Henryk W. miał niemal 3 promile, gdy został zatrzymany na podkarpackim odcinku autostrady na pasie w kierunku przejścia granicznego w Korczowej. To ważny śledczy z Opola, zastępca tamtejszego prokuratora okręgowego. Został już zawieszony w pełnieniu obowiązków.
3: Ponadto prokurator okręgowy w Opolu skierował drogą służbową wniosek o odwołanie spełnionej funkcji, a także o obniżenie wynagrodzenia do 50%.
1: Powiedział nam rzecznik opolskiej prokuratury Stanisław Bar. Henryk W. jest na zwolnieniu lekarskim. Teraz sprawą zajmie się Biuro Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej w Warszawie. Narodowy Bank Polski opublikował informację o zadłużeniu zagranicznym naszego kraju. Na ten moment wynosi ono ponad 2 biliony 200 miliardów złotych. Od początku roku wzrosło ponad 150 miliardów. Nietypowa kolizja pod Kielcami. W Bilczy 58-latka wjechała Volkswagenem prosto w pobliski sklep. Jak przekazała Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji, zamiast jechać do przodu, wrzuciła wsteczny.
4: Na parkingu w podkieleckiej Bilczy 58-latka na skutek omyłkowego wrzucenia biegu wstecznego wjechała w witrynę sklepową.
1: Na szczęście nikomu nic się nie stało, a kierująca Volkswagenem była trzeźwa.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Polska w filmie stworzonym przez sztuczną inteligencję podbija sieć. Nagranie pełne jest absurdalnych zachowań głównego bohatera. Jak mówi Anna Brzezińska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego, nowe technologie nie powinny zastępować prawdziwych twórców i ich pomysłów.
5: Trzymajmy się ludzi żywych, ludzi rzeczywistych, bo oni nam pokazują, jak wygląda świat, swojego doświadczenia, swojego przeżywania, swoich emocji. I to jest prawdziwe, więc jakby tutaj doceniajmy też tą ciężką pracę.
1: Filmik oparty na sztucznej inteligencji został oparty na tych samych trikach zarówno dla Polski, Japonii czy Brazylii.
6: Pogoda! Sponsorem audycji jest grupa wydawnicza Filia, wydawca powieści Niny Zawadzkiej Ostatni rozkaz serca.
7: Środowy wieczór w Głogowie i okolicznych gminach przyniesie nam zachmurzenie umiarkowane, a nadchodząca noc będzie sucha i bezdeszczowa, słupki rtęci w najchłodniejszym momencie nad ranem wskażą 14 stopni, wiatr będzie słaby.
6: Sponsorem audycji była grupa wydawnicza Filia, wydawca powieści Niny Zawadzkiej Ostatni rozkaz serca.

0: Dzień dobry w środę, czyli sam środek roboczego tygodnia. Przy mikrofonie Karolina Stępień. Witam Państwa i zapraszam na magazyn reporterów Radia Plus Głogów. I dzisiejszy program rozpoczniemy od mieszkań, w których seniorzy mają czuć się bezpiecznie.
1: Skupiamy się tutaj głównie właśnie na prezentowaniu rozwiązań, które można zastosować w domu, tak żeby to godne starzenie mogło wydarzać się właśnie w swoim znanym środowisku, w swoim mieszkaniu, w domu, który seniorzy też budowali latami.
0: Następnie temat uchwały Sejmu, który ogłosił świętego Andrzeja Bobole patronem roku 2027.
2: Cała ta podróż świętego Andrzeja Boboli, jego relikwii, ciała po śmierci była dość skomplikowana, dlatego że prosto po śmierci został pochowany w Pińsku, w podziemiach klasztoru i jak wiemy dobrze, na prawie 50 lat w ogóle zapomniano. On był jednym z bardzo wielu zabitych w tym czasie. Jak nie powstanie, to Rokosz, jak nie Rokosz, to wojna.
0: A na koniec tej części tradycyjnie usłyszymy na antenie Radia Plus Głogów, Dziennik Radia Watykańskiego. I tak prezentuje się pierwsza część naszego dzisiejszego programu. Ja zachęcam też Państwa do zaglądania na naszego Facebooka, gdzie zwykle po godzinie 15 przesyłam częściowe tematy magazynu reporterów Radia Plus Głogów. Teraz zachęcam jednak, by pozostać przy odbiornikach, bo zaraz po muzycznej przerwie pierwszy materiał.

0: tętnie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Głogów.
1: 60% upadków seniorów zdarza się we własnym domu. Co trzeci senior staje się zależny od pomocy innych osób. Dlatego powstała kampania społeczna Bezpieczny Dom Prawem Seniora, której celem jest pokazanie skali problemu niedostosowania mieszkań, edukacja i inspirowanie do zmian zwiększających bezpieczeństwo oraz samodzielność osób starszych.
2: W Polsce mamy 10 milionów osób po 60 roku życia, milion z nich to więźniowie czwartego piętra w niefunkcjonalnych mieszkaniach. Od 30 lat Fundacja Habitat for Humanity Poland wspiera osoby w trudnej sytuacji mieszkaniowej. Największym problemem jest brak świadomości, że wraz z wiekiem potrzeba zmian, mówi Krzysztof Zieliński, ekspert do spraw projektów rozwojowych.
3: Myślę, że to jest kwestia tej niezauważalnej zmiany po prostu, tak? Bo ktoś sobie mieszka tam od 20-30 lat i wydaje się, że wszystko jakby tam się nic nie zmienia w tym mieszkaniu.

0: mieszkaniu, w domu, który seniorzy też budowali latami. Więc myślę, że też warto po prostu zacząć od takiego mini audytu, co w tym mieszkaniu można pozmieniać.
1: Ciemne łazienki, wysokie szafki czy prągi. Dostosowanie mieszkania do potrzeb seniorów to nie luksus, a konieczność, przekonuje Koźluk. Edukacja jest ważna, bo wpływa na komfort mieszkania. Jakie zmiany można wprowadzić w domu?
0: Czy nie ma luźnych dywaników? Czy nie warto swojego dywanu podkleić? Czy może nie dałoby rady zlikwidować jednak tego progu? Zakupu na przykład maty antypoślizgowej do wanny, jeśli naprawdę nie możemy jej jakoś wymienić. Oświetlenie. Też zadbanie po prostu o porządek, a organizację przestrzeni, przestawienie rzeczy niżej, spojrzeć na to, jak wykonujemy pewne czynności. Być może już nie pracujemy przy blacie w kuchni na stojąco, tylko faktycznie siadamy jednak przy stole wtedy, czy to mamy wygodny ten stołek, czy on jest na odpowiedniej wysokości. Może warto wymienić go sobie na trochę wyższy, bo wtedy wygodniej nam będzie jakoś pracować.
1: Wraz z kampanią pojawią się też praktyczny, bezpłatny poradnik Mieszkanie, które wspiera na lata. Znajdziemy tam przykłady rozwiązań i wskazówki, co zmienić, mówi autorka poradnika, architekt Agnieszka Cieśla.
2: Po pierwsze, wyjaśniamy w nim, jakie następują zmiany związane z wiekiem, ze wzrokiem, słuchem, z możliwością poruszania się i jak to wpływa na nasze potrzeby w mieszkaniu. Pokazujemy na przykładzie tych poszczególnych pomieszczeń w mieszkaniu, co możemy zmienić. I to są zmiany takie małe, które możemy wprowadzić od razu, jak i też większe, wymagające większych prac, większych nakładów. Proponujemy również listy kontrolne, za pomocą których można określić, na ile dana przestrzeń jest przystosowana do naszych potrzeb.
1: Beneficjentką programu jest pani Jadwiga Groszek. Jak mówi, zmiany wprowadzone w mieszkaniu poprawiły komfort jej codziennego życia.
3: Tak, lepiej, funkcjonalniej jest, wygodniej. Podłoga, próg zdjęty, zerwany, bo był taki próg, że ja jeszcze czasem to zapominam się, że ja muszę wyżej nogę podnieść, no bo to przez tyle lat, przyzwyczajenie. No i tak sobie teraz jest wszystko płaściutko, fajniutko się wychodzi. No super. Jestem bardzo szczęśliwa z tego tytułu, naprawdę.
1: Eksperci zaznaczają, by zmiany wprowadzać w porozumieniu z seniorem i w oparciu o to, co naprawdę może pomóc seniorowi w codziennym funkcjonowaniu własnych czterech ścian. Aneta Paszko, Radio Plus.
4: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Głogów. Radio Plus Głogów.
5: Reklama.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
8: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13.

0: 12 tysięcy od Oleofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
9: Kogo?
8: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
9: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
8: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę.
10: O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
9: Tak, jest posterunkowy Cezary.
11: No, więcej na szkłomazgo.pl.
9: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
11: I Cezary Pazura.
12: Po reklamie.
13: Radio Plus Głogów.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Głogów.
1: Sejm ogłosił świętego Andrzeja Bobole jednym z patronów roku 2027. Posługa związała jego losy ze wschodnimi rubieżami ówczesnej Rzeczypospolitej. Burzliwe były jednak także jego pośmiertne losy. O wędrówce relikwii z kustoszem Sanktuarium Narodowego świętego Andrzeja Boboli ojcem Pawłem Budzkim rozmawiał Piotr Lędzian.
2: Święty Andrzej Bobola jeszcze za swojego życia zasłynął jako apostoł Polesia. To właśnie z tymi granicami wschodnimi Rzeczypospolitej związały się jego losy. Tam też zakończył w sposób męczeński swoje życie.
3: Tak, właściwie całe jego życie jako jezuity toczyło się na północno-wschodnich rubieżach ówczesnej Rzeczypospolitej, a najbardziej znamy to miejsce Janów Poleski i Pińsk, kiedy na końcu swojego życia mieszkał w Pińsku i apostołował całe Polesie i w Janowie Poleskim został zamordowany.
2: Ta męczeńska śmierć, która myślę słuchaczom jest dosyć dobrze znana, sprawiła, że również jego doczesne szczątki spoczęły daleko od tego serca ojczyzny, w którym dzisiaj spoczywa. Ta droga była długa, była burzliwa.
3: Cała ta podróż świętego Andrzeja Boboli, jego relikwii, ciała po śmierci była dość skomplikowana, dlatego że prosto po śmierci został pochowany w Pińsku, w podziemiach klasztoru i jak wiemy dobrze, na prawie 50 lat w ogóle zapomniano. On był jednym z bardzo wielu zabitych w tym czasie. Jak nie powstanie to Rokosz, jak nie Rokosz, to wojna. Jego ciało zostało wydobyte po zjawieniach, które miały miejsce właśnie w Pińsku. Został przeniesiony w oddzielne miejsce, w którym też stopniowo rósł jego kult. Później te tereny weszły w skład Rosji i stopniowo najpierw z jednego kościoła w Pińsku musiał być przeniesiony do innego. Później z czasem jego ciało zostało przeniesione do Połocka. Stamtąd w 1922 roku, już po rewolucji, bolszewicy zabrali jego ciało do Moskwy, do Muzeum Ateizmu. Tutaj na arenę wchodzi znowu wielka polityka. Lata 20. to wielki głód w sowieckiej Rosji. Papież wysłał właśnie pomoc humanitarną, zboże. Wraz z tym zbożem papieża do Moskwy przyjechało dwóch jezuitów amerykańskich, ojciec Gallagher i ojciec Welsh, którzy rozpoczęli negocjacje. Właśnie w tamtym czasie to ciało świętego Andrzeja zostało przewiezione do Rzymu. W 1938 roku po kanonizacji zostało przewiezione do Polski.
2: I to właśnie ta ostatnia podróż okazała się tą najbardziej chwalebną, bo powrót świętego Andrzeja Boboli do ojczyzny stał się taką manifestacją narodową.
3: Tak, zdecydowanie, kiedy oglądamy zdjęcia, widać jak wielkie zainteresowanie, jak wielkie rzesze ludzi w tym uczestniczyło. Może to nas zdziwi, ale właśnie ten przejazd świętego w takim specjalnie przystosowanym wagonie, w wagonie kaplicy, też wzbudzał zainteresowanie i wzbudzał, moglibyśmy powiedzieć, kult, nie tylko w Polsce, ponieważ on jechał przez Lublanę, czyli przez Słowenię, przez Budapeszt, Bratysławę, Ostrawę, Bochumin, by wjechać do Polski i pierwszą stacją na terenie Polski, gdzie ten pociąg się zatrzymał, były Czechowice-Dziedzice, które zresztą do dzisiaj zachowały wielki, moglibyśmy powiedzieć, taki kult świętego, ponieważ obrały go sobie patronem i w herbie miasta jest święty Andrzej Bobola.
2: Andrzej Bobola, który z Warszawą nie miał zbyt wiele wspólnego, spoczął właśnie tutaj. Dlaczego?
3: Andrzej Bobola w Warszawie był przez rok, pracował w tej placówce jezuitów, która dzisiaj znajduje się przy ulicy Świętojańskiej. Dlaczego została wybrana Warszawa na miejsce spoczynku świętego Andrzeja Boboli? Właściwie rywalizowało kilka miejsc. Oczywiście Pińsk, który w tym czasie należał do Polski, Wilno, które wydawało się też być takim dość naturalnym kierunkiem czy miejscem, też Lublin, ale ostatecznie została wybrana Warszawa. Mówi się, że była to osobista interwencja papieża Piusa XI, który jakby wiedział, czy miał to doświadczenie, że Andrzej Bobola jest patronem Polaków, nie jest patronem jakiegoś jednego miejsca i w związku z tym powinien spoczywać w stolicy.
2: Słuszność tej decyzji potwierdziło przywitanie świętego w tym już jego ostatecznym domu, miejscu spoczynku. No i ten kult, który nie ustał również później w kolejnych trudnych czasach.
3: Tak, myślę, że zdecydowanie. Trudno może mówić o kulcie jakimś takim bardzo szerokim właśnie, choćby czy państwowym, czy takim, który zrzeszał bardzo wiele ludzi w czasie komunizmu, ponieważ ten święty był bardzo niewygodny, ponieważ jakoś jego życie związane było ze wschodnimi rubieżami Polski i choćby powiedzieć, że to jest polski święty, który właściwie całe swoje życie spędził w Polsce, która dzisiaj nie jest Polską, no, było bardzo niewygodne dla ówczesnych władz. Natomiast ten kult zawsze był żywy i zawsze był obecny.
1: A w ramach ciekawostki dodajmy, że w 300. rocznicę śmierci świętego Andrzeja papież Pius XII wydał poświęconą mu encyklikę Niezwyciężony Bohater Chrystusowy. Pozostaje to jedyna papieska encyklika poświęcona w całości jednemu świętemu.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Głogów.

0: zbliżamy się pomału do końca pierwszej części magazynu reporterów Radia Plus Głogów i zaraz po przerwie ostatni już dziś materiał w pierwszej godzinie oczywiście, a usłyszymy na naszej antenie Dziennik Radia Watykańskiego, który nadajemy zawsze jako ostatni materiał pierwszej części programu i ja już teraz zapraszam Państwa do jego wysłuchania po przerwie.
1: Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Janie, skarpeta na pieniądze.
9: Się rozpadła.
10: Noż do 100!
9: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
11: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
2: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: W czasie audiencji ogólnej Leon XIV mówił o znakach nadziei i odrodzenia, jakie zobaczył we Francji. Zaapelował też o międzynarodową pomoc dla Etiopii, której grozi kolejna wojna domowa. Zwracając się do Polaków, przypomniał o błogosławionych męczennikach z Pratulina. Dorota Abdelmulawiat, aktualności z Watykanu. Dzisiejszą katechezę Leon XIV poświęcił podsumowaniu wizyty we Francji. Posłużył się przy tym metaforą paryskiej katedry Notre Dame, w której sprawował nieszpory w dniu przyjazdu do Paryża.
2: Proprio Notre Dame.
3: Właśnie katedra Notre Dame, poprzez dramat, którego doświadczyła, może symbolicznie rzucić światło na całą tę podróż apostolską, dając nam klucz do jej odczytania, który ująłbym w jednym słowie, jakim jest odrodzenie. Katedra paryska, która zaledwie 7 lat temu po ogromnym pożarze zdawała się śmiertelnie zraniona, została dziś odbudowana i jaśnieje bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Przede wszystkim jednak Notre Dame jest obrazem Kościoła Żywych Kamieni, świętego ludu Bożego.
1: Papież zwrócił szczególną uwagę m.in. na osoby wykorzystane, z których przedstawicielami spotkał się w Lourdes, na neofitów i katechumenów nazywanych przez niego Bożą Niespodzianką, a także na ludzi młodych, spośród których 80 tysięcy uczestniczyło w niezapomnianym czuwaniu w Saint-Denis.
3: Ci młodzi śpiewali i wołali, ale potrafili także trwać w ciszy i słuchać. Ich skupione i wzruszone twarze odsłaniały serca spragnione prawdy i miłości. Z radością powiedziałem im: jesteście świętymi Francji. Tamto czuwanie było wielkim znakiem nadziei.
1: Ojciec Święty mówił też m.in. o pobycie w Lourdes, gdzie szczególnie mocno wybrzmiało hasło jego wizyty, aby świat miał życie.
3: Pragnąłem wyraźnie przypomnieć to przesłanie. Każde ludzkie życie, niezależnie od jego kondycji, nawet naznaczone najgłębszą kruchością, zachowuje swoją nienaruszalną godność i zasługuje na troskę, towarzyszenie oraz niesienie ulgi w cierpieniu z ludzkim współczuciem i przy wykorzystaniu środków, jakie daje nam nauka. Dlatego Lourdes jest dla całego świata znakiem cywilizacji miłości.
1: Papież zwrócił się dziś także z prośbą o pomoc dla Etiopii, gdzie konflikt w separatystycznym regionie Tigraj może przerodzić się w kolejną wojnę domową.
3: Tylko szczere zaangażowanie może stworzyć fundamenty trwałego pokoju. Gorąco pragnę, aby wspólnota międzynarodowa udzieliła hojnego i szybkiego wsparcia, tak aby wszelka pomoc humanitarna mogła dotrzeć do wszystkich znajdujących się w potrzebie.
1: Z kolei zwracając się do Polaków, papież przypomniał o 30. rocznicy beatyfikacji męczenników podlaskich.
2: Saluto cordialmente i Polaki.
3: Serdecznie pozdrawiam Polaków. 30 lat temu święty Jan Paweł II beatyfikował Wincentego, Lewoniuka i 12 towarzyszy, męczenników. Aż do przelania krwi bronili oni przynależności do Kościoła katolickiego i jedności z następcą świętego Piotra, dochowując wierności własnej tradycji wschodniej. Ich wstawiennictwu polecam sprawy jedności uczniów Chrystusa oraz katolików prześladowanych dziś za wiarę.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Zbliża się godzina 17. Za chwilę na naszej antenie usłyszymy serwis informacyjny. Będzie po nim również prognoza pogody. Później będziemy kontynuować nasz magazyn reporterów Radia Plus Głogów. Karolina Stępień. Zapraszam Państwa serdecznie.
1: Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus Głogów.
8: Będzie zażalenie prokuratury na żelazny list sądu dla Marcina Romanowskiego. Za chwilę też dramatyczny wypadek na pasach w Żywcu oraz lalka Prusa na dużym ekranie. Jest 17. Marcin Bartnik. Jeśli decyzja się uprawomocni, po powrocie do kraju uniknie zatrzymania i aresztu. Marcin Romanowski otrzymał list żelazny, wydał go warszawski sąd okręgowy. Polityk PiS-u ukrywa się za granicą. Jest poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Sąd uznał, że dotychczasowe środki były nieskuteczne, mówi sędzia Anna Ptaszek.
9: Sąd podnosił, że z uwagi na charakter tej sprawy i rozmiar, lepszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego i umożliwienie wyjaśnienia tej sprawy, niż opieranie się na dotychczas nieskutecznych metodach, takich jak właśnie europejski nakaz aresztowania, czy też zastosowanie aresztu i poszukiwanie.
8: Prokurator Piotr Woźniak zapowiada zażalenie.
10: Ja niestety nie ufam podejrzanemu i nie wierzę w jego deklarację, dlatego też nie podzielam argumentacji sądu, że zastosowanie listu żelaznego jest jedynym wyjściem, które pozwoli w tym momencie na realizację dalszych celów tego postępowania karnego, skierowania aktu oskarżenia i poddanie podejrzanego osądowi.
8: Przypomnijmy, pismo w sprawie listu żelaznego, które trafiło do sądu, zostało nadane z Tyraspolu, stolicy kontrolowanego przez Rosję Naddniestrza. Śledczy nie przesądzają, że przebywa tam Marcin Romanowski. 5 osób trafiło do szpitali. To najnowsze informacje po dramatycznym wypadku w Żywcu. Kierujący BMW potrącił pieszych znajdujących się na oznakowanym przejściu.
11: Ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło do potrącenia dwójki pieszych przechodzących przez oznakowane przejście dla pieszych i do zderzenia pojazdów. 5 osób, w tym dwójka pieszych, zostali zabrani do szpitali. Na miejscu lądował LPR.
8: Relacjonował Bogusław Rosa z Komendy Powiatowej Policji w Żywcu. Po wjechaniu w pieszych BMW uderzyło jeszcze w Mercedesa. Mija rok od wprowadzenia systemu kaucyjnego. Możliwe, że niebawem znajdą się w nim także szklane butelki. Pracuje nad tym Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Mateusz Gołębiewski.
12: Na objęcie małpek kaucją trzeba będzie jeszcze poczekać. Resort przygotowuje projekt, ale nie podał dotąd, jakie pojemności szklanych opakowań znajdą się w systemie. Ministra Paulina Henik-Kloska zdradziła jeden z punktów.
13: Projekt wstępny, przemyślany, jest gotowy do omówienia. W nim to oczywiście rozszerzenie systemu kaucyjnego o tak zwane małpki, czyli małe szklane opakowania.
12: Nawet 2 lata mogą jednak minąć od ogłoszenia przepisów do ich wejścia w życie. To zapowiedź kolejnego etapu rozbudowy systemu, który kończy właśnie rok. Według ministerstwa zebrano w nim dotąd 5 miliardów opakowań.
8: To był Mateusz Gołębiewski. Koniec akcji służb w Białymstoku. Zakończyły się utrudnienia w ruchu w centrum miasta. Związane były z podejrzanym pakunkiem w pociągu towarowym.
14: Policja poinformowała, że w paczce nie było materiałów niebezpiecznych. Jednak zanim to ustalono, ruch w rejonie ulic Hetmańskiej, Składowej i Kopernika był wstrzymany na kilka godzin. Ewakuowano także pracowników pobliskiej stacji paliw.
8: Z Białegostoku Agata Kropiewnicka. Dziękujemy za relację.
1: Wiadomości Radia Plus.
8: Lalka wychodzi ze szkół i wchodzi do kin. Ministerstwo Edukacji zachęca. zachęca uczniów i nauczycieli do obejrzenia ekranizacji powieści Bolesława Prusa. Film w reżyserii Macieja Kawalskiego od dziś można oglądać na dużym ekranie. Dla szkół przygotowano też specjalny portal lalka.edu.pl, gdzie nauczyciele znajdą gotowe scenariusze lekcji dotyczące powieści.
15: Twórcy filmu zaprosili wybitnych ekspertów i stworzyli świetne materiały edukacyjne. One są w tej chwili dostępne. Są to materiały przygotowane dla nauczycieli, dla uczniów do rozmów na portalu lalka.edu.pl. Bardzo Wam za to dziękuję, bo to jest też dla nauczycieli, mam nadzieję, wielka pomoc w tym, jak dobrze porozmawiać z młodymi ludźmi i wskazujecie te rzeczy, o których Wy wiecie.
8: Mówiła szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka. Andrzej Seweryn, odtwórca roli Tomasza Łęckiego, cieszy się, że lalka jest przedmiotem ogólnonarodowej debaty.
16: Jestem szczęśliwy. Wydaje się, że wreszcie mówimy o czymś, co jest ważne i to mówimy publicznie i to mówimy wszyscy. To, że to zostało sprowokowane właśnie tym filmem, przede wszystkim powieścią, wydaje się piekielnie ważne i aktualne.
8: MEN objęło produkcję honorowym patronatem.
0: Przed nami niezwykle ciepły i przyjemny, bezdeszczowy wieczór w całym powiecie głogowskim. Słupki rtęci jeszcze teraz w regionie mogą wskazywać 23 stopnie. Niebo pokrywają rozproszone chmury, które nie przynoszą jednak żadnych opadów. Nadchodząca noc upłynie pod znakiem spokojnej aury, a temperatura minimalna w regionie spadnie do rześkich 14 stopni powyżej zera. Wiatr pozostanie słaby, będzie południowo-zachodni.

0: mikrofonie niezmiennie Karolina Stępień. Zapraszam Państwa na drugą część magazynu reporterów Radia Plus Głogów i dziś na koniec naszego programu powiemy o mikropigmentacji medycznej.
1: Mikropigmentacja medyczna to specjalistyczna technika pigmentacji, dzięki której możemy optycznie odtworzyć otoczkę i brodawkę piersi po mastektomii i po rekonstrukcji.
0: Przedtem jednak temat pieczy zastępczej i domów dziecka. Dlaczego najdłużej na adopcję czekają dzieci starsze?
2: To są dzieci, które zostały zgłoszone do ośrodka czasem wiele lat temu i wciąż oczekują na wskazanie kandydatów, ale to nie jest...
3: Jeśli dodam, że tą lirą posłuży się bardzo znany muzyk jazzowy polski, to myślę, że już jest duża część definicji tego koncertu.
0: I materiał na ten temat rozpocznie się zaraz po muzycznej przerwie. Zapraszam.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Głogów.
1: Instrument, którego korzenie sięgają średniowiecza, zabrzmi w głogowskiej kolegiacie. W niedzielę odbędzie się koncert Piękna jak Lilia. Jedną z jego największych atrakcji będzie lira korbowa. A więcej o tym Mateusz Król i jego gość.
2: Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Andrzej Maciejewski, organizator wyjątkowego koncertu w kolegiacie. Ten już w najbliższą niedzielę możemy zdradzić. Dzień dobry, panie Andrzeju. Przede wszystkim proszę powiedzieć, bo słyszałem, że wyjątkowe brzmienia mają tam być, o których zazwyczaj na co dzień nie myślimy, że w ogóle możemy usłyszeć, prawda?
3: Tym razem w kolegiacie zabrzmi wyjątkowy instrument, który, przyznam się osobiście, sam na żywo słyszę po raz pierwszy, to lira korbowa, a więc taki instrument, który swoimi korzeniami sięga tego okresu, kiedy kolegiata właśnie też powstawała, czyli średniowiecza i wieku XII. Także myślę, że wybór takiego instrumentu na ten koncert był chyba trafiony, bo to powinno nam dobrze zabrzmieć. Jeśli dodam, że tą lirą posłuży się bardzo znany muzyk jazzowy polski, to myślę,

0: muzykiem. Akurat w naszym koncercie będzie muzyk jazzowy, pianista jazzowy, pan Joachim Menzel. A więc postać znana, myślę, dla wielu, szczególnie tych, którzy słuchają muzyki chrześcijańskiej, bo to jest współtwórca, aranżer, producent zespołu New Life Music. Także to nam dużo mówi.
1: I z tego, co kojarzymy, to jest także znany z koncertowania z muzykami, których powszechnie w Polsce znamy, którzy byli popularni m.in. w latach 90.
0: Grał koncerty razem z Mieczysławem Szcześniakiem, z Ewą Bem, z Anną Marią Jopek, jeśli mówimy o tych polskich muzykach. Także tyle, co nam mówi jakby opis artystów, tak, który myślę, że jest bardzo obiecujący, a to, co dla nas zabrzmi z wyboru samych artystów, i chyba to się też doskonale wpisuje w kolegiatę, to po prostu taki repertuar maryjny, czyli będzie to koncert tak naprawdę taki modlitewny, taki na wskroś sakralny, tak jak to przystało na kolegiatę. Myślę, że to jest wystarczająca zachęta dla wielu głogowian, nie tylko, bo staramy się, aby na koncert mogły dotrzeć osoby nie tylko z naszego regionu.
1: Koncert zapowiada się wyjątkowo, nawet jak spojrzymy już na plakat, tam ciekawy tytuł jest po prostu.
0: Piękna jak Lilia, a więc takie nawiązanie do osoby Matki Bożej, to koncert, na który zapraszamy już w najbliższą niedzielę, a więc 4 października na godzinę 17 do Głogowskiej Kolegiaty. Wstęp jest wolny, także zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie. Myślę, że to będzie dobry czas nie tylko na doznania takie estetyczne, ale także i po prostu duchowe, na taką refleksję.
2: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Głogów. Radio Plus Głogów.
3: Reklama.
4: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
5: Bo teraz w Auchan przy zakupie 2 deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie 2. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny!
8: Dużo dobrego!
9: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego!
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
15: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
16: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus Głogów.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Głogów.
1: W Polsce w pieczy zastępczej i domach dziecka przebywa kilkanaście tysięcy dzieci. Inicjatywa Mecenas dla Maluszka zwraca m.in. uwagę, że najdłużej na dom czekają zwłaszcza dzieci starsze. Z czego to wynika? Jakie są trudności i jak wyglądają dziś procedury adopcji?
2: O adopcji krąży w Polsce wiele historii. O latach czekania, wygórowanych wymaganiach czy urzędniczych przeszkodach. Z roku na rok notuje się też zmniejszającą się liczbę par, które chcą dać dom. Im dziecko jest starsze, szczególnie powyżej 10 roku życia, tym drastyczniej spadają jego szanse na szybkie znalezienie nowej rodziny, przyznaje Agata Kopczyńska z Wojewódzkiego Ośrodka Adopcji w Warszawie.
3: Dzieci, które oczekują w warszawskim Wojewódzkim Ośrodku Adopcyjnym na przysposobienie, a jest ich około 120, 80 z nich jest w wieku powyżej 10 roku życia. To są dzieci, które zostały zgłoszone do ośrodka czasem wiele lat temu i wciąż oczekują na wskazanie kandydatów, ale to nie sam wiek ogranicza możliwość znalezienia dla nich rodziny. Często ten wiek jest skorelowany z bardzo poważnymi problemami, które występują po prostu u tych dzieci.
2: Gdy w prawidłowo funkcjonującej rodzinie dochodzi do tragedii, opiekę niemal zawsze przejmują krewni, a dzieci kwalifikowane do przysposobienia to najczęściej maluchy z bagażem niewydolności wychowawczej rodziców, dodaje Kopczyńska.
3: Dla większości dzieci udaje nam się jednak znaleźć rodziców. Mogą to być tylko i wyłącznie te dzieci, które mają uregulowaną sytuację prawną. Trudność pojawia się, gdy dzieci mają jakieś poważne problemy zdrowotne, różnego typu niepełnosprawności. To, z czym się najczęściej mierzą nasze dzieci, trauma, prenatalna ekspozycja na alkohol.
2: Dzieciom starszym ciężko znaleźć dom, bo często pochodzą też z rodzin wielodzietnych. Pani Agata razem z mężem była otwarta na adopcję kilkorga dzieci. Ostatecznie dom otworzył się na rodzeństwo, dziś w wieku 6 i 9 lat. Zdaniem pani Agaty warto rozważyć adopcję starszego dziecka, bo to też mniej niewiadomych.
4: Przy dzieciach starszych my bardzo wiele rzeczy na temat biologiczny, psychologiczny o tych dzieciach już wiemy. Te dzieci są świetnie zdiagnozowane. Mogę powiedzieć tu wszystkim radiosłuchaczom, dzieci przygotowywane do adopcji są przebadane wzdłuż i wszerz. My dostajemy pakiet informacji i wiemy już, jak sobie z tym radzić. Prawda jest taka, że to w jaki sposób my podejdziemy do tego dziecka, to w jaki sposób będziemy się nim zajmować, to może spowodować choćby większe problemy u niemowlaka, a mniejsze u starszych dzieci.
2: Procedury adopcyjne obejmują zaświadczenie o niekaralności, brak uzależnień, środki na utrzymanie, opinie psychiatry i testy psychologiczne. Szkolenie trwa co najmniej 35 godzin dydaktycznych. Pani Agata przyznaje, że procedury są wymagające, ale to ważne, by wybrać odpowiednich kandydatów dla bezpieczeństwa dzieci. Co można jej zdaniem zmienić?
4: Znacznie trudniej dowiedzieć się na przykład, co się dzieje na pierwszym spotkaniu. Ile takich spotkań może być? Co się dzieje, kiedy obie strony zaczynają już budować tą więź, kiedy dziecko może zamieszkać z przyszłymi rodzicami? To jest wiele takich pytań, to jest szukanie. Myślę, że brakuje takiego jasnego, fajnego przekazu pod tym zakresem, że to nie jest żaden ogromny trud.
2: Od strony prawnej i psychologicznej pomocna może być inicjatywa Mecenas dla Maluszka, mówi Marcin Perłowski z Centrum Życia i Rodziny.
5: Każda para, która chciałaby dowiedzieć się czegoś więcej o procesie adopcyjnym, która chciałaby też jakiejś pomocy nawet, czy wypełnianie poszczególnych dokumentów, może się do nas zgłosić. My otoczymy ją taką specjalistyczną opieką prawną. Program ma zasadnicze dwa cele. Pomoc rodzicom, którzy chcieliby przyjąć dziecko pod swój dach, a także promocję, oddemonizowanie adopcji. Program jest zupełnie bezpłatny.
2: Moi rozmówcy podkreślają, że adopcja wymaga przede wszystkim czasu, szczerości i gotowości, by towarzyszyć dziecku w trudnych chwilach i dać mu siłę do poradzenia sobie z traumą przeszłości, a odpowiedni rodzic to dla niego szansa na lepsze życie. Aneta Paszko, Radio Plus.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Głogów.

0: Zbliżamy się do końca dzisiejszego magazynu reporterów Radia Plus Głogów i zaraz po przerwie ostatni materiał w dzisiejszym magazynie. A ja przypomnę, że powiemy o mikropigmentacji medycznej. To jeden z ostatnich etapów leczenia dla kobiet po mastektomii. A szerzej na ten temat w materiale Małgorzaty Tobiasz usłyszą Państwo zaraz po przerwie. Zapraszam.
1: Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
5: A co mamy do wyboru?
4: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
5: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
4: Jestem w Planet Tours w Galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
6: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
7: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
8: Kogo?
7: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
8: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
7: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
8: Tak jest, posterunkowy Cezary.
7: No, więcej na szkłomazgon.pl.
8: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
7: I Cezary Pazura.
9: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus Głogów.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Głogów.
1: Mikropigmentacja medyczna to ostatni etap na długiej drodze leczenia i rekonwalescencji dla kobiet po mastektomii. To zabieg, który daje im szansę na akceptację tego, że ich ciało się zmieniło. Materiał Małgorzaty Tobiasz.
2: Mastektomia ratuje życie. Ale po amputacji piersi ciało jest okaleczone. To nie jest rodzaj rany, której należy się wstydzić. Ale blizny mają wpływ na to, jak postrzegają się kobiety, które pokonały raka. A jak wiadomo, w procesie zdrowienia ważna jest także siła psychiki. I w akceptacji swojego ciała, umęczonego walką, pomaga zabieg mikropigmentacji medycznej. Opowiada Aleksandra Borkowska, linergistka, czyli specjalistka zajmująca się wykonywaniem makijażu permanentnego.
3: Mikropigmentacja medyczna to specjalistyczna technika pigmentacji, dzięki której możemy optycznie odtworzyć otoczkę i brodawkę piersi po mastektomii i po rekonstrukcji. Wykorzystuję do tego odpowiednio dobrane kolory, światło, cienie i technikę pigmentacji, żeby stworzyć właśnie efekt trójwymiarowości i naturalnego wyglądu piersi. Dzięki temu na płaskiej nawet powierzchni możemy uzyskać efekt wizualnie wrażenia otoczki i brodawki, tak jakby ona odstawała. Czyli ten taki naturalny, prawdziwy wygląd. Przede wszystkim jest to rozwiązanie dla wszystkich kobiet, które są już na odpowiednim etapie leczenia i chcą domknąć proces rekonstrukcji również wtedy, kiedy nie mają też możliwości o tym, aby podjąć kolejną operację. Mikropigmentacja może być nie tylko elementem estetycznym, ale też częścią procesu odzyskania własnego ciała.
2: Odtworzenie otoczki i brodawki to nie tylko zabieg medyczny, który ma poprawić efekt wizualny. To element konieczny na drodze do pełnego wyzdrowienia, a reakcje pacjentek są tego najlepszym dowodem, opowiada pani Marta.
4: W moim przypadku był to bardzo długi i złożony proces, a mianowicie jestem po podwójnej mastektomii, rekonstrukcja trwała prawie 4 lata i ten efekt finalny, ten efekt końcowy, że tak powiem, nie mógł się dopełnić ze względu na moją budowę ciała. Nie mogłam mieć w sposób chirurgiczny zrekonstruowanych brodawek, jednakże ciągle mi czegoś brakowało tak naprawdę do takiego pełnego powrotu do siebie sprzed operacji, sprzed choroby, bo należy zaznaczyć, że w momencie, kiedy my zaczynamy być chore, my walczymy o życie, a nie o jakość życia. Ale w momencie, kiedy już jesteśmy zdrowe, to ta jakość życia jest dla nas również bardzo ważna. I spotkałam Olę tak naprawdę na social mediach, bardzo mocno obserwowałam jej pracę i wraz z moim lekarzem prowadzącym, z doktorem Krajewskim, długo rozmawiałam na temat rekonstrukcji brodawek. Niestety w moim przypadku one się nie udały. Trafiłam na Olę, która dokonała cudu, że tak powiem, i w momencie, kiedy ja wyszłam po drugim zabiegu, to było dużo łez i dużo wzruszeń, bo odzyskuje się taką pewną wizję siebie. Też trzeba zaznaczyć, że to nie będzie ta wizja, której my oczekujemy sprzed choroby, bo jednak operacje, mastektomie i tak skomplikowane rekonstrukcje powodują to, że my się zmieniamy o 180 stopni i te oczekiwania nie zawsze są zbieżne z tym, co my sobie gdzieś tam wymyślimy, ale Ola spowodowała, że ten mój powrót do takiej pełnej kobiecości, że tak powiem, dopełnił się i moment, kiedy wychodzę spod prysznica i patrzę w lustro, już nie jest dla mnie traumatyczny.
2: Pacjentki chorujące onkologicznie są pozostawione same sobie i często nie wiedzą, że istnieje taki zabieg mikropigmentacji medycznej. Nie jest on także refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, mówi Katarzyna Machalska, pielęgniarka.
5: Niestety nie jest refundowany przez NFZ. Czy powinien być? Tak, bo to powinien być element leczenia tak naprawdę dla każdej pacjentki. Ale dzisiaj to myślę, że najważniejsze dla nas jest to, żeby poukładać w głowach lekarzy wielu, że coś takiego istnieje i że nie jest to tatuaż. I jeżeli już tutaj będziemy miały wsparcie ze strony lekarzy, chirurgów, którzy będą mogli skierować pacjentkę czy do osoby, która się takim profesjonalnym zabiegami zajmuje, to już będzie połowa sukcesu. A później myślę, że oczywiście tak, lobby i inne historie, które mogą nas doprowadzić do tego, żeby one były refundowane.
2: Zdarza się, że zabieg mikropigmentacji trzeba powtarzać. Zależy to od indywidualnych cech organizmu. Czasami pigment jest trawiony i kolor blednie, ale inaczej niż w przypadku tatuażu, użyte barwniki są bezpieczne dla zdrowia, nawet nadwyrężonego ciężką chorobą onkologiczną. Małgorzata Tobiasz, Radio Plus.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Głogów.

0: Na zegarach dochodzi godzina 18, czas zakończyć dzisiejszy magazyn reporterów Radia Plus Głogów. Na kolejny zapraszam Państwa już jutro w imieniu Mateusza Króla, a start tradycyjnie po serwisie informacyjnym o godzinie 16. Już za chwilę na naszej antenie również serwis informacyjny, będzie po nim też prognoza pogody, a później zapraszam Państwa na wieczór z Radiem Plus Głogów. Karolina Stępień, zostańcie przy odbiornikach.
1: Radio Plus Głogów.
2: Biegli psychiatrzy ponownie zbadają ukraińskiego nożownika z klasztoru w Jarosławiu. Były pracownik chciał zemścić się na szefie. Wrócimy do wczorajszego alarmu bombowego w Elblągu. W Tatrach doszło do serii groźnych wypadków. Jest 18. Marcin Bartnik. Biegli psychiatrzy ponownie zbadają 31-letniego Ichora M., który zaatakował nożem w klasztorze w Jarosławiu. Prokuratura Okręgowa w Przemyślu powoła dwóch biegłych, którzy mają jeszcze raz ocenić jego stan psychiczny. Na wydanie opinii mają zaledwie kilka dni. Poprzednie badanie wykazało u mężczyzny ostre, wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. To uniemożliwiło przesłuchanie mężczyzny i postawienie mu zarzutów.
3: Być może nowa opinia przyniesie jakieś zmiany, jeżeli nie, odczekamy znowu jakiś czas i będziemy znowu kolejny raz zwracać się do biegłych z takim zapytaniem, czy stan zdrowia i chora M się poprawił.
2: Mówiła Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z Prokuratury Okręgowej w Przemyślu. Przypomnijmy, Ichor M. w ubiegły czwartek w jarosławskim opactwie zaatakował 5 osób. Jedna zmarła, dwie wciąż są w szpitalu. Mężczyzna pozostaje w tymczasowym areszcie w warunkach szpitalnych. 31-latek ma odpowiadać za zabójstwo, usiłowanie zabójstwa i spowodowanie ciężkich obrażeń ciała, za co może grozić dożywocie. To nie był rosyjski sabotaż. Chciał zemścić się na byłym szefie. Może mu grozić do 10 lat więzienia. Zatrzymano 46-latka podejrzewanego o umieszczenie wczoraj dwóch plastikowych pojemników z łatwopalną cieczą przy przyłączu gazowym w centrum Elbląga.
4: To były pracownik firmy, zwolniony kilkanaście miesięcy temu. Wstępnie w rozmowie z policjantami przyznał się do umieszczenia pojemników z tą łatwopalną cieczą oraz tego, że to jego działanie miało być wymierzone po prostu w byłego pracodawcę.
2: Relacjonował Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji. Sygnał o znalezisku w centrum miasta postawił wczoraj na nogi wszystkie służby. Trzeba było ewakuować kilkadziesiąt osób. Na miejsce ściągnięto też pirotechników z oddziału kontrterrorystów. Wrócił do kraju, teraz jest w drodze do szpitala. Polak ewakuowany z Filipin dotarł wojskowym samolotem do Polski. Jak przekazał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, na lotnisku czekał na niego transport z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.
5: Muszą go zobaczyć lekarze, musi zostać przyjęty na szpitalny oddział ratunkowy, musi być przebadany tutaj na miejscu, ale to też są pytania do szpitala.
2: Mówiła rzeczniczka prezydenta Białegostoku Urszula Bublej. Przypomnijmy, Piotr Moczulski ostatnie dwa lata spędził w szpitalu na Filipinach. Trafił tam po poważnym wypadku. W kwietniu 2024 zderzył się na skuterze z innym jednośladem. Doznał poważnego urazu głowy i licznych złamań. Nadal wymaga podawania tlenu, jest karmiony przez sondę i ma ograniczony kontakt z otoczeniem.
1: Wiadomości Radia Plus.
2: Izraelczycy utknęli w żlebie Kulczyńskiego, Ukraińcy z dzieckiem na rysach w Tatrach doszło do szeregu groźnych wypadków. TOP apeluje o rozwagę, ponieważ w niższych partiach panuje słoneczna i ciepła złota jesień, zachęcająca do górskich wypraw, ale powyżej górnej granicy lasu warunki są zimowe. Szczególnie trudne są stoki północne, gdzie zalega śnieg. Dla osób bez odpowiednich umiejętności i sprzętu takie warunki mogą być śmiertelnie niebezpieczne.
0: Nadchodząca noc w Głogowie i okolicznych gminach przyniesie nam umiarkowane zachmurzenie oraz temperaturę minimalną 14 stopni. Z kolei jutrzejszy czwartek upłynie pod znakiem zmiennej aury. Od samego rana niebo będzie prawie całkowicie schowane za szarymi chmurami. Jednak po południu doczekamy się wyczekiwanych przejaśnień. Słupki rtęci w najcieplejszym momencie wskażą nawet 25 stopni. Dzień dobry, dobry wieczór. Przy mikrofonie Karolina Stępień. Jest już po godzinie 18. Witam Państwa serdecznie i zapraszam na wieczorną audycję Radia Plus Głogów. Przed nami dwie godziny pełne informacji z naszego regionu. Zostańcie Państwo przy odbiorniku.

0: Radio Plus Głogów.
1: Pierwszą część naszej dzisiejszej audycji zaczynamy od niezwykle ważnych informacji dotyczących zdrowia oraz profilaktyki medycznej. W październiku i listopadzie w Szpitalu Głogowskim ruszają bezpłatne programy badań profilaktycznych pod kątem wczesnego wykrywania raka piersi oraz raka prostaty. Ze swoimi programami pomocowymi wychodzi w tym roku równolegle zarówno miasto, jak i powiat. O szczegółach działań powiatowych opowie tam teraz starosta głogowski Michał Wnuk.
2: Na mammografię
1: Z kolei w ramach swojego miejskiego projektu sfinansowanego z badań diagnostycznych profesjonalnego profilaktyki raka piersi dla kobiet i szczegółach wczesnych prezydent Głogowa Oczwel Rokaszewicz. Warto pamiętać, że w współczesnej walce z chorobami onkologicznymi walczą codzienne działania edukacyjne oraz szerzenie świadomości oraz oszczędzanie ważnych aspektów. Więcej powiem Państwu już po najbliższej przerwie. Mówił raz w naszym studiu dzisiejszej przerwie. Na zasłużoną przerwę z porcją niezawodnych melodii już zapisują w głośnikach niebywały Rick Astley. Zaraz po nim usłyszymy zjawiskową Madonnę, a po krótkiej przerwie reklamowej zaśpiewa dla nas słynna formacja Bony M. Zostańcie Państwo koniecznie przy odbiornikach.

0: Radio Plus Głogów.
1: Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
8: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
7: Pieskie życie ma smak!
8: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus Głogów.

0: Radio Plus Głogów. Radio
1: Plus. Tak jak zapowiadałam przed przerwą muzyczną, powracamy do tematu onkologicznej edukacji i profilaktyki, ponieważ już w przyszłym, a tak naprawdę w tym miesiącu, bo jutro już pierwszy dzień października, w Głogowie odbędzie się kolejne niezwykle ważne spotkanie z popularnego cyklu pod hasłem Dbam o siebie. Tym razem tematem przewodnim wydarzenia będzie profilaktyka raka piersi. Spotkanie zaplanowano na sobotę 10 października w Miejskim Centrum Integracji Jubilat. A całe przedsięwzięcie swoim oficjalnym patronatem objął prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz. Do wzięcia udziału w tym wydarzeniu i wspólnie zadbania o zdrowie bardzo gorąco zaprasza zastępca prezydenta Głogowa Edyta Owczarek-Pręta.
2: Od godziny 11, gdzie poruszane będą tematy właśnie związane z tym już typowo z działaniem, z dietą, a także tak naprawdę z takim wsparciem psychologicznym i myślę, że to będzie świetna okazja do tego, aby powymieniać się doświadczeniami, pozadawać różne pytania, ale także stworzyć takie grupy wsparcia dla kobiet, które już tą diagnozą zostały niestety objęte. Także serdecznie zapraszam, wstęp jest oczywiście bezpłatny.
1: Organizatorzy przygotowali dla wszystkich uczestniczek niezwykle bogaty i pożyteczny program. W murach jubilata uznane ekspertki z Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu opowiedzą o profilaktyce, która ma fundamentalne znaczenie dla ratowania życia. A na wszystkie panie czekać będzie także aromatyczna kawa, herbata czy zdrowy poczęstunek. Warto tam być dla siebie samej. A my w naszym studiu wracamy już do doskonałej, pełnej wspomnień muzyki, która idealnie umili ten wieczór. Już teraz przed mikrofonem Patrick Swayze w swoim kultowym utworze She's Like the Wind. Zaraz potem usłyszymy legendarny polski zespół Perfect, a w dalszej części bloku zagrają dla nas również formacja Village People oraz niezrównany Phil Collins. Słuchajcie nas Państwo uważnie.
0: Radio Plus Głogów.

0: plus głogów.
1: Na koniec tej części programu mam świetną informację dla wszystkich osób lubiących biegać w dobrym towarzystwie. Choć jesienią zmrok zapada coraz wcześniej, uczestnicy popularnych zajęć z cyklu Biegam, bo lubię w Głogowie absolutnie nie zamierzają rezygnować z aktywności fizycznej. Kolejne niezwykłe energetyczne spotkanie odbędzie się już dzisiaj dokładnie o godzinie 19, więc już za niedługo na bezpiecznym boisku przy drugim liceum ogólnokształcącym. Jak podkreśla współprowadzący treningi Honorata Wieczyńska, zajęcia są skierowane do wszystkich mieszkańców, zarówno do osób stawiających pierwsze biegowe kroki, jak i do tych, którzy potrzebują przede wszystkim dodatkowej motywacji, by wyjść z domu. Podczas wspólnych ćwiczeń nie liczą się rekordy czy tempo, ale przede wszystkim dobra zabawa, a także atmosfera i ruch na miarę swoich aktualnych możliwości. Wystarczy zabrać ze sobą wygodny strój sportowy, dobre buty i chęci do działania, by wspólnie zadbać o kondycję. I tą niezwykle aktywną informacją kończymy pierwszą część naszej wieczornej audycji. Przed nami jeszcze cała druga część, pełna kolejnych lokalnych doniesień, ale zanim ją oficjalnie rozpoczniemy, punktualnie o godzinie 19 zapraszam Państwa bardzo serdecznie na najświeższy serwis informacyjny, zaraz po którym wspólnie sprawdzimy najnowszą prognozę pogody. Niezmiennie przy mikrofonie Karolina Stępień. Zostańcie Państwo koniecznie z Radiem Plus Głogów.
0: Radio Plus Głogów.

0: Radio Plus, Głogów.
1: Są wyroki w głośnej sprawie utonięcia harcerza w jeziorze Ośno w Warszawie. Powstanie Centrum Szkolenia Śmigłowcowego Apacz, obowiązkowe apteczki tylko w nowych samochodach. Jest 19. Marcin Bartnik, drużynowy i ratownik WOPR-u, skazani w sprawie utonięcia harcerza w jeziorze Ośno. Obaj usłyszeli wyroki w zawieszeniu. W przypadku pierwszego to rok więzienia, drugiego 10 miesięcy. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami. Wyrok w tej sprawie zapadł już po pierwszej rozprawie. Było to możliwe, bo oskarżeni dobrowolnie poddali się karze. Zdaniem sądu mężczyźni nie zapewnili harcerzowi odpowiedniej asekuracji. Usłyszeli wyroki w zawieszeniu, ale to nie jedyna decyzja sądu.
3: Orzekł zakaz wykonywania wszelkiej działalności, zajmowania wszelkich stanowisk związanych z opieką nad małoletnimi, leczeniem małoletnich, edukacją małoletnich na okres 5 lat.
2: Mówił sędzia Aleksander Brzozowski z Sądu Okręgowego w Poznaniu. Do tragedii doszło w zeszłym roku podczas obozu nastolatek w nocy podejmował próbę, która polegała na przepłynięciu wpław jeziora w pełnym umundurowaniu oraz obuwiu na odcinku 500 metrów. W pewnym momencie chłopak zniknął pod wodą. Nad ranem wyłowiono jego ciało.
1: Przypominał Michał Skolimowski. Po zderzeniu busa z autem osobowym zablokowana jest krajowa 10 w obu kierunkach. Do wypadku doszło pod Wałczem. Ranna została jedna osoba. Policja wyznaczyła objazdy. Powstaje Centrum Szkolenia Śmigłowcowego Apacz. Będzie włączone w struktury Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Umowę w tej sprawie podpisał dziś rektor komendant VAT-u z przedstawicielami firmy produkującej śmigłowce. W studiu jest nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, co to oznacza w praktyce?
4: Przede wszystkim, że nasi technicy i studenci nie będą musieli jechać za ocean, żeby uczyć się serwisowania śmigłowców Apacz i silników T-700, które oprócz tych maszyn napędzają też na przykład Black Hawki.
5: Ta maszyna jest najnowocześniejsza na świecie, więc napawa mnie dumą to, że właśnie tutaj te umiejętności będą kształcone.
4: Mówiła Honorata Hensel, dyrektor Boeinga w Polsce i na Ukrainie. To uzupełnienie wcześniejszej umowy o utworzeniu Centrum Serwisowego Apacz w Dęblinie, mówi wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Ten silnik zostanie już przekazany w przyszłym roku i cały śmigłowiec do zadań treningowych w najbliższych latach trafi do Wojskowej Akademii Technicznej.
4: W sumie Polska kupiła 96 Apaczy, a to sprawia, że zaraz po USA nasza armia będzie miała najwięcej na świecie tego typu śmigłowców.
1: Wyliczał Jakub Krzyżak. Apteczki miały być we wszystkich osobówkach, trafią tylko do fabrycznie nowych. W Ministerstwie Infrastruktury trwają prace w tej sprawie. Propozycje pozytywnie oceniało środowisko ratowników, ale teraz okazało się, że przepisy złagodzono.
7: Założenie resortu infrastruktury obejmuje pojazdy nowe, a więc po raz pierwszy zarejestrowane w Polsce po 31 marca 2027 roku. W projekcie nie wskazano konkretnego wyposażenia apteczki w katalogu polskich norm. Nie ma obecnie stosowanej normy.
1: Tłumaczyła rzeczniczka resortu infrastruktury Anna Szumańska. W Polsce rocznie rejestruje się około 500 tysięcy nowych osobówek. To kropla w morzu ponad 20 milionów aut, które już jeżdżą po kraju.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Piłkarska reprezentacja Polski rozpoczęła treningi przed piątkowym meczem z Rumunią. Tym razem nietypowo stacjonuje nie w Warszawie, a w Sochocinie niedaleko Płońska na Mazowszu. Nasz poniedziałkowy rywal Szwecja zagra z Bośnią.
8: Najbliższa noc w całym powiecie głogowskim minie pod znakiem bezpiecznej, bezdeszczowej aury z temperaturą minimalną do 14 stopni. Jutrzejszy czwartek rozpocznie się wybitnie pochmurnym niebem, za którego słońce rano w ogóle się nie przebije. Dopiero w drugiej połowie dnia chmury zaczną powoli ustępować miejsca popołudniowym przejaśnieniom, a termometry w najcieplejszym momencie poszybują do 25 kresek. I jest już po godzinie 19:00. Przy mikrofonie niezmiennie Karolina Stępień. Przypomnę, że trwa wieczór z Radiem Plus Głogów. W tej części przygotowałam dla Państwa kolejne informacje na różne tematy z Głogowa, ale nie tylko. Pierwsze szczegóły już po krótkiej muzycznej przerwie.

0: Radio Plus Głogów.
1: Drugą część naszego programu zaczynamy od niezwykle ważnego komunikatu dla mieszkańców sąsiednich Polkowic. W najbliższy piątek, 2 października, w mieście rozbrzmią głośne syreny alarmowe. Pomiędzy godziną 10 a 11 rano gmina przeprowadzi oficjalny test nowoczesnego systemu alarmowania i ostrzegania ludności. Burmistrz Polkowic Wiesław Wabik apeluje do wszystkich o zachowanie pełnego spokoju i nie podejmowanie żadnych działań, ponieważ będą to wyłącznie rutynowe ćwiczenia. Samorząd zakupił 4 nowoczesne elektroniczne syreny alarmowe w ramach programu ochrony ludności. Wartość tej inwestycji wyniosła niemal 260 tysięcy złotych. Nowe urządzenia zamontowano na dachach bloków przy ulicach Krótkiej, Ratowników, Hubala oraz Sztygarskiej. Co ciekawe, system pozwala nie tylko na emitowanie tradycyjnych sygnałów dźwiękowych, ale umożliwia również przekazywanie bezpośrednich komunikatów głosowych z Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Władze Polkowic zapowiadają dalszą rozbudowę tej sieci o kolejne osiedla, a jeszcze w tym roku gmina zamontuje dodatkowe nagłośnienie ostrzegawcze w 25 miejscach. W piątek rano prosimy więc o zachowanie spokoju. Między 10 a 11, przypomnę, będzie uruchomiony alarm, ale będą to tylko ćwiczenia. A u nas w studiu nadszedł czas na porcję niezawodnej, energetycznej muzyki, która idealnie rozgoni ten jesienny wieczór. Już za chwilę w głośnikach zamelduje się zjawiskowa Gloria Estefan w swoim wielkim hicie pod tytułem Konga. Zostańcie Państwo koniecznie przy odbiornikach z Radiem Plus Głogów.
0: Radio Plus Głogów.

0: trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Mleko UHT 3,2% za złoty 49 czeka na Ciebie.
5: Do środy z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę.
4: Spotkajmy się w Biedrze.
6: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
7: Po reklamie.
8: Radio Plus Głogów.

0: Radio Plus Głogów. Radio
1: Plus. Pozostajemy w niezwykle ważnym temacie obrony cywilnej, ale tym razem zmieniamy formę na zdecydowanie bardziej aktywną oraz rodzinną. Ochotnicze straże pożarne z Serbów oraz Głogowa zapraszają w najbliższą niedzielę na głogowski rynek, gdzie wystartuje wyjątkowa gra terenowa pod hasłem Bądź gotowy. To pierwsza historyczna edycja zabawy edukacyjnej. Rozpocznie się 4 października punktualnie o godzinie 10:30 tuż przed budynkiem ratusza. Zgłoszone drużyny będą miały za zadanie odwiedzić 6 specjalnych punktów kontrolnych, zapoznać się z ważnym tematem oraz wykonać krótkie praktyczne zadanie. Tematem przewodnim całych zmagań jest ochrona ludności oraz obrona cywilna, a wszystkie misje zaczerpnięto bezpośrednio z ogólnokrajowego poradnika bezpieczeństwa. Zapisy chętnych zespołów odbywają się za pośrednictwem wiadomości w mediach społecznościowych u organizatorów lub mailowo na adres ospjrsglogow2010@gmail.com. Oficjalnym patronem gry jest prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz, a jako ciekawostkę warto dodać, że pół godziny przed startem zabawy odbędzie się tam uroczyste przekazanie nowego samochodu ratowniczego dla jednostki z Głogowa. Warto więc przyjść, zobaczyć nowy samochód, a także spróbować swoich sił w zmaganiach. A u nas w głośnikach czas już na kolejną porcję doskonałej muzyki z niezastąpioną nutą nostalgii. Już teraz przed mikrofonem niezapomniany Krzysztof Krawczyk w piosence Byle było tak. Zaraz potem usłyszymy legendarnego Joe Cockera, a w dalszej części bloku zagra dla Państwa również wybitny Stanisław Sojka. My słyszymy się za kilkanaście minut.
0: Radio Plus Głogów.

0: Radio Plus Głogów.
1: Na sam koniec dzisiejszego programu mam dla Państwa zaproszenie na jutrzejsze niezwykle fascynujące wydarzenie kulturalne. Towarzystwo Ziemi Głogowskiej oraz Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie zapraszają bardzo gorąco na wykład doktora Jakuba Szajta pod tytułem Zaginione i ocalone dziedzictwo. Losy znanych dzieł sztuki i zbiorów muzealnych Głogowa. To wyjątkowe spotkanie zaplanowano już w najbliższy czwartek, czyli jutro, 1 października, punktualnie o godzinie 17 w sali imienia Mieczysława Kaczkowskiego w Głogowskim Zamku. Prelegent, który jest wybitnym historykiem sztuki oraz archeologiem zawodowo związanym z głogowską placówką, przybliży słuchaczom długą i często dramatyczną historię lokalnych zabytków architektury, rzeźby, malarstwa oraz dawnego rzemiosła artystycznego. Wykład realizowany jest w ramach otwartego zadania publicznego Gminy Miejskiej Głogów, a wstęp dla każdego chętnego odkrywcy dawnych skarbów Śląska jest całkowicie darmowy. I tak patrzę właśnie na studyjny zegar. Zbliża się nieuchronnie godzina 20, co oznacza, że czas najwyższy zakończyć dzisiejszy program. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za ten wspaniały, wspólny, środowy wieczór i obecność przy odbiornikach. Od głośników proszę jednak nie odchodzić pod żadnym pozorem, ponieważ już po godzinie 20 w imieniu redakcji gorąco zapraszam na pasjonującą audycję środek tygodnia. Natomiast po godzinie 23 w nocny nastrój wprowadzi Was Paweł Krzymiński w programie Nocne Światła. Oczywiście przez cały czas towarzyszyć Wam będą nasze niezawodne przeboje z najpiękniejszą nutą nostalgii. Za mikrofonem żegna się z Państwem Karolina Stępień. Życzę spokojnego, udanego i bezpiecznego weekendu. Dobranoc Państwu.
0: Radio Plus Głogów.

0: Radio Plus Głogów.
1: Nie milkną kontrowersje w sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Za chwilę też seria groźnych wypadków i apel TOPR-u oraz Krajowe Centrum Odzyskiwania Danych po atakach hakerskich. Jest 20. Marcin Bartnik. Prokuratura zapowiada zażalenie w sprawie Marcina Romanowskiego. Warszawski Sąd Okręgowy wydał list żelazny dla polityka PiSu. Były wiceminister ukrywa się za granicą. Jest poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski, co w praktyce oznacza ruch sądu.
2: Jeśli decyzja się uprawomocnia, Marcin Romanowski wróci do Polski, co zapowiedział jego obrońca, to nie zostanie zatrzymany ani aresztowany. Sąd zgodził się na list żelazny, bo uznał, że dotychczasowe metody ścigania okazały się nieskuteczne, mówi sędzia Anna Ptaszek.
3: Sąd podnosił, że z uwagi na charakter tej sprawy i rozmiar, lepszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego.
2: Śledczy nie zgadzają się z decyzją sądu. Prokurator Piotr Woźniak zapowiada zażalenie.
4: Ja niestety nie ufam podejrzanemu i nie wierzę w jego deklarację, dlatego też nie podzielam argumentacji sądu.
2: Romanowski najpierw wyjechał na Węgry, a gdy doszło tam do zmiany władzy i stracił polityczny azyl, to zmienił miejsce pobytu. Z kolei pismo w sprawie listu żelaznego, które trafiło do sądu, zostało nadane z Tyraspolu, stolicy kontrolowanego przez Rosjan Naddniestrza.
1: Przypominał Michał Skolimowski. Pan Mariusz, który w ubiegłym tygodniu zapobiegł tragedii w Ptakach, odebrał podziękowania od wójta, radnych, dyrektora szkoły i mieszkańców. Mężczyzna obezwładnił 11-latka, który z toporkiem napadł na rok młodszą uczennicę. Zareagował jako pierwszy.
5: To dzięki Bogu cud, że ten Mariusz tam stał w tym miejscu, był obok i podjął natychmiastowe działania, szybko zareagował, obezwładniając tego chłopca z tego toporka, zabierając mu to z ręki. Mariusz, uratowałeś życie dziewczynki.
6: Dziękuję Państwu, dziękuję Panie Wójcie.
1: Mówił wójt gminy Turośl Piotr Niedbała. Poszkodowana 10-latka kilka dni temu opuściła szpital, z kolei 11-latek nadal znajduje się na obserwacji. W Tatrach doszło do szeregu groźnych wypadków. We wtorek ratownicy musieli ewakuować 5-osobową rodzinę z dzieckiem spod szczytu rysów.
7: Nieprzygotowanie sprzętowe, zupełny brak umiejętności. Grupa, nie wiemy czy zdobyli ten wierzchołek czy nie, ale byli pod wierzchołkiem jakieś między 50 a 100 metrów i się okazało, że nie są w stanie wracać z powrotem w kierunku Morskiego Oka.
1: Turyści zostali ewakuowani przy użyciu śmigłowca. Drugim najpoważniejszym zdarzeniem ostatniej doby był upadek turysty w rejonie Świnickiej Przełęczy. Z urazem głowy został odwieziony śmigłowcem do szpitala w Nowym Targu. TOPR apeluje o rozwagę, ponieważ powyżej górnej granicy lasu warunki są zimowe, ostrzega Adrian Koźbiał, ratownik dyżurny TOPR-u.
7: Temperatura w nocy spada poniżej zera. Głównie wystawy północne są często oblodzone, zaśnieżone i głównie tam trzeba uważać. Oczywiście w wyższych partiach ten śnieg zalega na większości wystaw, więc to są główne zagrożenia.
1: Na razie jednak TOPR zawiesił komunikat lawinowy w Tatrach.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: NASK przygotowuje się do budowy Krajowego Centrum Odzyskiwania Danych. Instytucja kilka miesięcy temu uzyskała pozwolenie na budowę, teraz kompletuje kadrę specjalistów. Nowa jednostka ma się zająć pomocą instytucjom, które zaatakowali hakerzy. Mateusz Chłystun.
8: Nowe centrum ma pomagać m.in. szpitalom, uczelniom i innym instytucjom, które padną ofiarą cyberataku.
9: Dodatkowo analitycy będą mogli jeszcze lepiej prześledzić chociażby cyfrowe ślady, które zostawili cyberprzestępcy podczas ataku.
8: Wyjaśnia Paulina Zywar z NASK. Tomasz z kolei pomóc w opracowywaniu procedur chroniących przed podobnymi atakami w przyszłości. Centrum ma być wyposażone także w mobilne laboratorium.
9: Specjalnie przystosowany pojazd, który będzie wyposażony w sprzęt umożliwiający prowadzenie prac bezpośrednio w organizacji, która została dotknięta incydentem.
8: Jednostka ma powstać na warszawskiej Pradze. Na projekt przeznaczono 360 milionów złotych. Według planu ma rozpocząć działalność do 2029 roku.
1: To był Mateusz Chłystun, a już za chwilę program Środek Tygodnia i na pierwszym planie Łęcka i Wokulski. O sporach wokulalki Mariusz Syta porozmawia z literaturoznawczynią Agatą Zalewską.

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Na środek tygodnia tradycyjnie, jak zawsze, w samym środku wydarzeń. Wśród nich Mariusz Seta. Kłaniam się nisko i zapraszam do 22:00. U nas dziś kierowcy, uwaga, uwaga. Dlaczego jest tak drogo i będzie jeszcze drożej, czyli o szalejących cenach paliw, to po 21:00. Po 21:00, bo wtedy w naszym studiu pojawi się Daniel Czyżewski, analityk do spraw energii, Fundacja Polska z Natury. No i jeszcze po 21:00 zabrzmiał rady dla studentów, którzy, no a to ten czas, wynająć chcą mieszkanie i zadają sobie pytanie, na co uważać. Tu z radą pospieszy adwokat Katarzyna Gabrysiak. Słucham siebie, no i słyszę same problemy. Mam wizję ponurą. Jedni giną z niedostatku, drudzy z rozpusty. Praca odejmuje sobie od ust, ażeby nakarmić niedołęgów. Tu nie poradzi jednostka z inicjatywą, bo wszystko sprzysięgło się, ażeby ją spętać i zużyć w pustej walce o nic. Nasz gość uśmiecha się, więc poznał na pewno. Z kogo to cytat? No oczywiście, że tak. Nieśmiało powiedziała literaturoznawczyni profesor Agata Zalewska, Wydział Artes Liberales, Uniwersytet Warszawski. Oficjalnie dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Cytat oczywiście z Prusa. Powiedziałam nieśmiało, bo nie wiedziałam, czy już mogę mówić.
1: Ależ oczywiście, że tak, pani profesor. Prywatnie dodajmy, miłośniczka lalki.
2: Tak, to prawda. Czytałam lalkę parokrotnie i uważam, że to jest jedna z najlepszych polskich powieści, nie tylko XIX wieku, ale w dorobku polskiego piśmiennictwa w ogóle.
1: No, o lalce w tej godzinie, bo to temat chyba pani doświadczyła i czuje to wyraźnie. Teraz najgorętszy. Wszystko idzie na bok. Lalka na pierwszym planie. Tak jest?
2: Nie wiem, czy tak jest, ale jeśli by tak było, panie redaktorze, to moje literaturoznawcze serce byłoby naprawdę zadowolone i pełne radości, bo jeśli moglibyśmy problemy dnia codziennego odsunąć nieco na bok i przyjrzeć się lalce, czy też lalkę uczynić jednym z głównych tematów naszych rozmów, to naprawdę byłoby wspaniale.
1: Ale pani profesor, tak chyba jest. Musi być pani naprawdę teraz zachwycona, bo mamy przecież i awantury, i spory gorące o lalkę, chociaż może to zadowolenie nie do końca jest odpowiednie, bo nie tyle o Prusa, tak naprawdę ta walka się toczy, a o dwie różne wizje Prusa i tego, co z lalką zrobić można. Od dziś w kinach Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego, w gwiazdorskiej obsadzie Dorociński, Urzędowska, Damiński, Seweryn, Janda, Komorowska, długo by jeszcze wymieniać. No, to ma być ta ekranizacja wierna książce, no ale od 2 tygodni Netflix pokazuje Wariacje na temat, czyli lalkę w reżyserii Pawła Maślony. Tu też gwiazdy na ekranie. Drzemalska, Szuchart, Cielecka, Braciak, Adamczyk. Znów powtórzę, długo by wyliczać. Kino przed panią, serial za panią. I jakie wrażenia?
2: Wszystko się zgadza, panie redaktorze. Myślałam, że przygotowując się do tej audycji, uda mi się zobaczyć film, bo dzisiaj jest oficjalnie na ekranach kin, no ale niestety obowiązki, codzienność, no to nie pozwoliły.
1: To przed nami wszystkimi
2: więc
1: dopiero.
2: W zasadzie, tak jak pan powiedział, należę do tej większości, która jeszcze nie widziała. Natomiast wiem, że dzisiaj już kina były wypełnione i to też jest dobrze, prawda? Bo jeżeli lalka nas prowadzi do kin, to jest bardzo dobrze. Ale pan zapytał mnie o serial.
1: No bo to on emocje największe rozbudza.
2: I rozumiem, że pyta pan o wrażenia i o jakąś moją opinię na temat tego serialu. Tak jak zdradziłam panu, zanim weszliśmy na antenę, pierwszy odcinek tego serialu, nie będę też ukrywać, jakoś niekoniecznie mnie zafascynował. Nawet powiedziałam do pana wprost, że mnie nieco znudził. Ale zakładam, że to znudzenie wynikało przede wszystkim z tego, że poczułam pewne delikatne rozczarowanie, bo jak większość, zakładam, widzów tego serialu, próbowałam patrzeć na ten serial jako ekranizację powieści Prusa. Kiedy odrzuciłam ten filtr, nazwijmy to, i popatrzyłam na ten serial jak na autonomiczne dzieło, to zobaczyłam w nim znacznie więcej I trzeba przyznać, i muszę to przyznać z pokorą, że ten serial ostatecznie bardzo mi się podoba. I myślę, że to bardzo nie jest też pewną przesadą, tylko jest autentyczne. Nawet przed przyjazdem do studia sobie jeszcze podglądałam niektóre sceny z tego serialu i one rzeczywiście są dobre. I tak jak już gdzieś wspomniałam publicznie, to nie jest tak, jak sądzą niektórzy, że Paweł Maślona z Prusa wziął tylko tytuł i nazwiska bohaterów. To nie jest tak. W moim przekonaniu...
1: Jak to nie, pani profesor? Przecież ja czytałem książkę, bardzo dobrze pamiętam, dostałem 3+ z wypracowania wtedy i to całkiem inaczej było.
2: Panie redaktorze, gratuluję dobrej oceny z wypracowania.
1: To każdy jest... ma gorsze dni.
2: Nie, no to pięknie. Ja nie wiem, co dostałam z wypracowania z lalki, bo po prostu tego nie pamiętam, bo wtedy, kiedy chodziłam do szkoły, tych wypracowań się pisało dużo, więc po prostu nie pamiętam, co dostałam z lalki. Zresztą nie wiem, czy też już wtedy lalka była tak rozpoznaną powieścią przeze mnie, jak jest teraz. Natomiast wracając do Netflixa, prawda, to jest trochę tak, że ten serial Pawła Maślony, może nawet nie tyle do Netflixa, co właśnie bardziej do koncepcji serialu i do reżysera i w ogóle do pomysłu, prawda, do całej produkcji. To jest tak, że ja odnajduję w tym filmie albo jakieś niuanse, które wyciągnięto z powieści i je próbowano rozwinąć i też na swój sposób przedstawić, lub, co jest też pewnym jakby uzasadnionym i bardzo ciekawym konceptem, mianowicie gra na pewnej kontrze. Prawda? I tutaj sama postać panny Izabeli, która też wzbudza pewne społeczne kontrowersje, bo zadajemy sobie pytanie, czy panna Izabela jest powieścią emancypantką. Nie jest emancypantką i to trzeba jasno i wprost powiedzieć. Absolutnie nie ma nic wspólnego z emancypacją, natomiast to, jak prowadzi ten wątek Paweł Maślona, to moim zdaniem jest właśnie na kontrze, dlatego że wtedy, kiedy Prus pisze swoją powieść, ale nawet wtedy, kiedy rozgrywa się akcja powieści, czyli jak pamiętamy z pierwszego zdania powieści, to są początki 1878 roku, tak powiada narrator, prawda? To wtedy już to pojęcie emancypacji istnieje w społecznym obiegu. Nie jest to jeszcze cały ruch emancypacyjny, nie jest to jeszcze oczywiście cała postawa też taka ideowa, żeby nie powiedzieć ideologiczna, ale jednocześnie jest to jedno z istotniejszych wówczas pojęć czy haseł, które pojawiają się w prasie, które pojawiają się generalnie w obiegu społecznym. I proszę zwrócić uwagę, że na początku tego serialu, nie pamiętam, czy to jest pierwszy, czy drugi odcinek, dopowiada się zgodnie z tym, co wtedy się mówi, o czym jest emancypacja, czyli możliwość, prawo kobiet do pracy i do edukacji. Jeszcze wówczas o kwestiach politycznych, praw politycznych, właśnie prawa wyborczego nie mówiono, tylko w tym pierwszym okresie zwracano uwagę na te dwa aspekty. Prawo kobiet do pracy i prawo kobiet do edukacji, prawda? I to jest przecież dosyć istotny wątek w tym filmie, prawda? I tutaj właśnie o to chodzi, że Paweł Maślona moim zdaniem różne kwestie prowadzi na kontrze. Ale też w odniesieniu do samego Wokulskiego tę kontrę widać. Prawda? Bo przecież jak pamiętamy, Wokulski pojawia się w powieści, najpierw w opowieściach innych, troszkę tak na zasadzie plotki, prawda? O nim się plotkuje. To jest też tak w piwiarni u Hopfera, prawda? Trzech panów plotkuje o tym, czym jest ten i w ogóle co się dzieje z tym Wokulskim, prawda? I kim on jest? Czy on jest oszustem? Czy on się dorobił majątku? Kiedy do nas przyjeżdża, do nas w sensie do świata powieściowego, prawda? Widzimy go jako człowieka, który wraca z olbrzymimi pieniędzmi. On wraca z olbrzymim majątkiem. I później, jakkolwiek bardzo dużo tych pieniędzy wydaje, bo też sobie tak wyobraził, że może zdobyć kobietę, w której się zakochał, prawda, że może ją zdobyć poprzez to, że będzie miał dużo pieniędzy i to te pieniądze go wprowadzą najpierw na przyjęcie do księcia, a później wprost, prawda, do ręki panny Izabeli, mówiąc tak delikatnie. Tak tutaj w tej powieści widzimy także Wokulskiego, który zbankrutował. prawda? Powieściowy Wokulski nie zawahałby się kupić pannie Izabeli, gdyby ona poprosiła go o zakupienie redakcji Bluszcza, prawda? A ten się waha, bo jest już bankrutem. Więc tu są pewne, moim zdaniem, takie gry na kontrze. Bardzo interesujące, bardzo ciekawe, bo to jest taka, ja to gdzieś kiedyś nazwałam pewną fantazją na temat lalki i to bym utrzymała, że to jest pewna propozycja, to jest pewna fantazja innego odczytania lalki. I oczywiście szanuję też wszystkich tych, którzy odrzucają tę interpretację, ale jednocześnie jakby też wydaje mi się, że zanim odrzucimy, warto obejrzeć.
1: A na pewno warto wrócić do pierwowzoru literackiego i o nim już za chwilę. Literaturoznawczyni profesor Agata Zalewska, a to jest środek tygodnia w Radiu Plus.
0: Radio Plus. Środek tygodnia. Radio Plus Głogów.
3: Reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.

0: Radio Plus Głogów. Radio Plus. Środek tygodnia.
1: A to środek tygodnia w samym środku wydarzeń literacko-filmowo-serialowych, bo lalce rozmawiamy z nami literaturoznawczyni profesor Agata Zalewska, Wydział Artes Liberales, Uniwersytet Warszawski. To może jeszcze słowo o serialu, od niego rozpoczęliśmy, tego serialu, który takie emocje wywołuje, bo no jest wariacją raczej na temat lalki, a nie ekranizacją tej powieści Prusa. Może lepsza ta łęcka z krwi i kości serialowa niż ta Prusa, jak pani sądzi?
2: Panie redaktorze, jak się
1: tak
2: wczytamy...
1: Tak przeklina i tak, ostra jest bardzo.
2: No jest ostra, rzeczywiście.
1: Zastanawiam, co by Prus powiedział, gdyby ją zobaczył.
2: Nie wiem, co by powiedział Prus. Troszkę mnie pan zaskoczył. Natomiast chciałabym na chwilkę wrócić do samej powieści. Bo w powieści rzeczywiście panna Izabela jest w jakimś sensie ograniczona, czy też jest jakby zbudowana od początku do końca przez tę grupę społeczną, dzisiaj byśmy powiedzieli klasę społeczną, z której pochodzi, prawda, czy arystokrację. I ona jest w tych arystokratycznych ryzach, nazwijmy to, prawda, jest troszkę jak skrępowana gorsetem, który nosi. W sensie także fizycznym, prawda, jako element garderoby. I na poziomie metaforycznym także. Ale jak się wczytamy w postać panny Izabeli, to też w te niuanse, to chciałabym na, jeśli czas nam pozwoli, na trzy aspekty zwrócić uwagę. Po pierwsze, jest taka scena, w której panna Izabela, będąc w jednej ze swoich zagranicznych podróży, kupuje posążek Apolla. To jest taka nieduża figurka, jak powiada Prus, z marmuru, może nawet z alabastru, ale też jak się zorientowaliśmy, jak łatwo się zorientować, to nieduża taka figurka, prawda, z dosyć ładnego materiału, z dosyć ładnego kamienia, białego, takiego, prawda, jak jeżeli jest dobrze wyszlifowany, to też jest taki przyjazny w dotyku. I panna Izabela zachwycona tą figurką, to też tak jak generalnie sztuka ją zachwycała, prawda, Prus o tym pisze, że ona dokonuje takich szczególnych zabiegów związanych z tą figurką, no właśnie jakoś tak głaszcze, prawda, próbuje jakoś też tak, można powiedzieć, nasycić się tym materiałem, ten marmur, alabaster, no wspaniałe. No ale potem tak długo głaszcze tę figurkę, że aż dochodzi do tego, że tenże Apollo nabiera męskich, realnych kształtów i przychodzi do panny Izabeli w nocy i po prostu przychodzi jako mężczyzna. Prawda? Oczywiście Prus tego nie opowiada, bo nie może tego powiedzieć, bo mamy także, oprócz cenzury politycznej, w której lalka też jest jakoś uwarunkowana, którą lalka też jest uwarunkowana, ale mamy także cenzurę obyczajową. To jest pierwszy element, prawda? Drugi element, który także pokazuje, że ta panna Izabela nie jest wcale taką arystokratką, która niewiele myśli, niewiele mówi, jak chcemy czasami o niej sobie pomyśleć. Drugi element to jest to, kiedy panna Izabela, też będąc w podróży zagranicznej, odwiedza ogród zoologiczny. I w tymże ogrodzie zoologicznym panna Izabela jest zafascynowana tygrysem i jest taka gotowa wręcz, żeby włożyć rękę do klatki tygrysiej, żeby właśnie coś wywołało w niej emocje.

0: A trzeci element to jest taki, że przecież panna Izabela, jako kobieta jednak z krwi i kości, romansuje ze Starskim i ten romans jest romansem dosłownym. Nie chcę być tutaj delikatna, choć oczywiście rama audycji to też jakoś proponuje, ale ona rzeczywiście jest w relacji, dzisiaj byśmy powiedzieli romantycznej, czy mówiąc wówczas, ona jest w relacji bardzo bliskiej ze Starskim. I przecież to, co się dzieje w pociągu, kiedy Wokulski, prawda?
1: Dlatego trzeba jej powiedzieć farewell, Izabel, no po prostu właśnie. W pewnym momencie.
0: I dodajmy, że w Netflixowej lalce też to farewell pada, prawda? Wprawdzie w kościele i wprawdzie to w innym troszkę kontekście, prawda? Ale jednak pada. Więc to też, jeżeli mówię, poszukamy rozmaitych niuansów, prawda, które gdzieś pewnie po lekturze ze szkoły średniej, one nam mogły umknąć, ale jeżeli mamy tę lekturę na świeżo, prawda, i poszukamy tych niuansów, to dosyć szybko zorientujemy się, że panna Izabela jest troszkę, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, mam nadzieję, że pan mi wybaczy to określenie, takim produktem swojej grupy klasy społecznej, prawda? Ale w gruncie rzeczy to tam w niej drzemią różne namiętności, różne emocje, które no właśnie z uwagi na ten bardzo taki ograniczający kontekst obyczajowy nie mogły się ujawnić. Może też dla niej było lepiej, żeby się nie ujawniały, bo prawda? Też rozumiemy, że ona nie mogła ani prowokować, ani skandalizować. Prawda?
1: A właśnie, skandalizować. Czy powieść Prusa, wydana w 1890, wcześniej wydawana w odcinkach w Kurierze Codziennym, czy ona wywoływała emocje, wywoływała kontrowersje?
0: Tak. I to olbrzymie. Odpowiadam od razu bezpośrednio, tak. Po pierwsze, te kontrowersje były związane z samym autorem. Dlatego, że tak jak pan wspomniał, powieść ukazała się w całości w 1890 roku. Wcześniej natomiast, bo od 29 września 1887 roku do, jeśli dobrze pamiętam, do października 1889 ukazywała się w Kurierze Codziennym jako powieść w odcinkach, co też było wówczas, powiedzielibyśmy, częstą praktyką, prawda? Natomiast gdybyśmy spojrzeli właśnie na dorobek Prusa przed lalką, to jest to znany nowelista i autor jednej powieści. Ta powieść to Placówka. Jeszcze przed Prusem są Emancypantki, jest Faraon, prawda? To choćby te żeby wymienić te najbardziej znane jego dzieła. I teraz ci, którzy czytali Kurier Codzienny, znali nazwisko Prusa, ale przede wszystkim z felietonów, z jego artykułów, które ukazywały się w ramach Kroniki Tygodniowej. Prawda? Czyli znali go jako dziennikarza, a jak wówczas mówiono, gazeciarza. I teraz Prus przychodzi z nową propozycją. To jest powieść, która zaczyna się, proszę też zwrócić uwagę, już wspomnieliśmy o tym podczas naszej rozmowy, w 1878 roku, czyli w roku, który znaczna część czytelników Kuriera Codziennego mogła jeszcze pamiętać.
1: I przepraszam, to zaznaczmy tylko, że to wszystko się dzieje mniej więcej 10 lat wcześniej.
0: Tak, tak jest, prawda? Więc
1: to też ma znaczenie, że to 10 lat?
0: No tak, dlatego, że to ma znaczenie o tyle, że po pierwsze lalka wchodzi w codzienność czytelników, prawda? Ona po prostu w tę codzienność wnika i z tej codzienności wyrasta. Więc to jest istotne. I teraz, żeby móc wrócić do pytania, które pan zadał. Więc oprócz tego, że szokuje sam autor, może nie szokuje, ale na pewno zadziwia, to jest to pierwsza z polskich propozycji artystycznych, pierwsza w gruncie rzeczy w historii polskiego piśmiennictwa powieść, która po pierwsze, nie wiadomo, jak kończy losy bohatera. Powieść daje nam możliwość zakończenia tych losów w trzech wariantach. Prawda? Pierwszy wariant to jest taki, że Wokulski popełnia samobójstwo. Drugi wariant jest taki, że wyjeżdża w podróż dookoła świata, prawda? I ta podróż dookoła świata, jak powiada jego przyjaciel Rzecki, ma spowodować, że on się nawróci na te działania polityczne, które wyobraża sobie Ignacy Rzecki. I trzeci z elementów to jest taki, że on wyjeżdża do Paryża i oddaje się pracy naukowej. Prawda? To jest też, ta kwestia może wspiera bardziej różne działania związane z wynalazczością, z odkrywczością, prawda? Więc to jest pierwszy aspekt. Drugi aspekt. Mamy powieść, która nosi tytuł niejednoznaczny. Nosi tytuł nawet nie symboliczny, tylko wieloznaczny. Bo lalka, czyli kto, co, prawda? Tego nie wiemy. I Prus też nam nie daje odpowiedzi w tej powieści. Nawiasem mówiąc, do dzisiaj badacze literatury, badacze lalki sprzeczają się o ten tytuł.
1: To ja może zdradzę, ale wiele nie powiem, że rozmawialiśmy na ten temat z panią profesor przed wejściem do studia i pani profesor powiedziała, no za wiele nie powiem, może jeszcze o tym napiszę. Jest tu pewna teoria, kto jest lalką, ale będę milczał.
0: Bardzo dziękuję. I trzeci aspekt, prawda, tego, że powieść jakoś zadziwiała czy szokowała, to narracja. Bo mamy też w lalce bardzo oryginalną propozycję, czyli połączenia narracji pierwszoosobowej i narracji trzecioosobowej. Dominująca jest narracja trzecioosobowa, ona od tego się zaczyna, ale potem wchodzi nam pamiętnik starego subiekta. I oczywiście w literaturze polskiej, w dotychczasowym piśmiennictwie, jak mówię dotychczasowe, to myślę, że do czasów lalki, mieliśmy jak najbardziej powieści pisane w pierwszej osobie i w trzeciej osobie liczby pojedynczej, ale nigdy nie było tak, że te narracje się łączyły. Mało tego, proszę też zwrócić uwagę, jeśli jeszcze mogę jedno zdanie, że narracja, którą prowadzi Ignacy Rzecki w swoim pamiętniku, najpierw odsyła nas do przeszłości. Między innymi ujawnia przeszłość Wokulskiego, ujawnia przeszłość Rzeckiego, prawda? Też uruchamia pewne konteksty historyczne, choćby związane z wydarzeniami Wiosny Ludów z 1848 roku. Ale już później, im dalej jesteśmy w powieści, im dalej jesteśmy zanurzeni w fabule, pamiętnik Rzeckiego przyjmuje informacje o sytuacji bieżącej, staje się jakby uzupełnieniem dla tego narratora trzecioosobowego i Rzecki nam mówi, co się wydarza tu i teraz. Nie tylko, co się wydarzyło w przeszłości, więc on nie tylko jest jakby świadkiem historii, ale jest także świadkiem współczesności. I to także jest, nie chcę powiedzieć, że szokujące, ale to jest absolutnie bardzo nowatorskie.
1: O lalce rozmawiamy z naszym gościem, o tym jak się lalkę pisało i czy na czterech adaptacjach filmowych warto tę filmowo-serialową przygodę z Prusem zakończyć. O tym już za chwilę. Literaturoznawczyni profesora Agata Zalewska.
2: Radio Plus. Środek tygodnia.

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: W którym melduje się ponownie Mariusz Syta. Anita Lipnicka przed chwilą śpiewała, że wszystko zdarzyć się może. No i rzeczywiście zdarzyło się, że już mamy cztery... Chciałem powiedzieć ekranizacja, może adaptacje, a na pewno filmy i seriale inspirowane lalką Prusa, dwa razy serial, dwa razy dzieła ekranowo-kinowe. Teraz lalka, nowa wersja na ekranach dużych od dziś, od dwóch tygodni mniej więcej. Także mamy serial Netflixa, który jest wariacją na temat lalki, a o niej rozmawiamy z naszym gościem, literaturoznawczyni, profesor Agata Zalewska, Wydział Artes Liberales, Uniwersytet Warszawski. Wróćmy do powieści, czyli do fundamentów lalkowych. Właściwie dlaczego u Prusa nie ma Rosjan? Przecież to jest końcówka XIX wieku, przecież jesteśmy w Warszawie pod zaborem.
2: No, nie ma rzeczywiście Rosjan i gdyby nie to, że mamy system monetarny, w którym jest rubel, prawda, i mamy również system VAT, który jest właściwy dla systemu rosyjskiego, to powiedzielibyśmy, że lalka rozgrywa się w jakiejś próżni polityczno-historycznej. Decyduje o tym oczywiście cenzura, która jakby w istotny sposób ograniczałaby, czy ograniczyłaby, czy miałaby wpływ na to, jak Prus pokaże losy bohaterów i jak pokaże samą przestrzeń, w której się lalka rozgrywa. I teraz może właśnie na tych dwóch poziomach spróbujmy to rozpracować, czy spróbujmy o tym porozmawiać. Po pierwsze, mamy Warszawę, w której nie ma Rosjan. Nie ma Rosjan w postaci żołnierzy, żandarmów, którzy chodzą po ulicach, a przecież to było doświadczeniem Warszawy 78 roku, bo zwróćmy uwagę, jesteśmy 14 lat od klęski powstania styczniowego, prawda? 1864, klęska, tutaj to doświadczenie klęski i represji popowstaniowych jest bardzo silne. Więc po pierwsze, że po ulicach chodzą rosyjscy żołnierze. Po drugie, na dzisiejszym placu Piłsudskiego, czyli w samym centrum Warszawy, ale także to są ścieżki drogi naszych bohaterów powieściowych, stoi wielka cerkiew, której także nie widzimy. Poruszamy się w pewnych rejonach Warszawy i tak jakbyśmy szli krakowskim przedmieściem i w tym odcinku, gdzie jest dzisiejszy Pałac Prezydencki, wówczas nazywany Pałacem Namiestnikowskim, może nawet nie nazywany, po prostu nazwany Pałacem Namiestnikowskim, odwracali głowę i uważali, że tego pałacu w ogóle tam nie ma. A idziemy sobie nawet, prawda, od krakowskim przedmieściem, od pomnika Kopernika do kolumny Zygmunta, bo to jest ta trajektoria losów, przepraszam, nie losów, tylko trajektoria, którą poruszają się bohaterowie, prawda? Więc tego nie ma. Tutaj oczywiście działa kwestia cenzury politycznej i to jest pewien wybieg, a jednocześnie też fenomen powieści Prusa, że on umiał tak to zagospodarować, że czytając tę powieść wchodzimy w świat bohaterów, wchodzimy w ich teraźniejszość, w ich przeszłość i jednocześnie w ogóle nie widzimy tej teraźniejszości warszawskiej 78 i 79 roku. Jest również drugi element, który wiąże się z Rosjanami i on jest ciekawy, ale jednocześnie jakoś chyba już zanurzony w pewnej tradycji, bo mamy jednego Rosjanina w powieści, bardzo pozytywnego. To jest Suzin, z którym Wokulski robi interesy. I można byłoby powiedzieć, że ten Suzin, prawda, którego, dodajmy, Wokulski poznaje na Syberii, prawda? Bo Syberia jest jego doświadczeniem jako skutek decyzji o przystąpieniu do powstania styczniowego. No i za udział w powstaniu Wokulski zostaje zesłany na Syberię. I on tam poznaje Suzina. I ten Suzin później w przyszłości będzie partnerem Wokulskiego właśnie w interesach, w tym jakby pomnażaniu czy zarabianiu pieniędzy. I powiedziałam, że to też jest pewna tradycja tutaj Prus. Myślę, żeby się nie obraził, jakbym powiedziała, że to jest jakieś nawiązanie do takiego modelu Rosjanina, który znamy z dzieł mickiewiczowskich. Głównie myślę o ustępie do trzeciej części Dziadów. Tam jest taki charakterystyczny wiersz do przyjaciół Moskali. No, czyli tak troszkę za Mickiewiczem Prus powiada, że nie każdy Rosjanin jest zły. Prawda? Że to nie jest tak, że wszyscy są jednakowi, że są też pozytywne postacie, albo inaczej, że w gruncie rzeczy ta przeszłość, czy to doświadczenie, które mieli obaj, i Wokulski, i Suzin, może procentować, że ono może jakoś ich budować dalej, prawda? Też dodajmy, że przecież postać Suzina będzie się pojawiać także w tym kontekście pobytu Prusa we Francji, wtedy, kiedy on spotyka Geista i wtedy, kiedy też to marzenie o wynalazku, o odkryciu jakoś się też materializuje, i wtedy też Suzin się pojawia jako jeden z tych, który też mógłby wnieść kapitał, prawda, do tego odkrycia, czy w ogóle do tej inicjatywy, prawda? Więc jakby, jeżeli patrzymy na Rosjan i w ogóle generalnie na ten kontekst rosyjski, to Prus bardzo zręcznie, dzisiaj byśmy powiedzieli, gumkuje Rosjan z tej obecności w Warszawie.
1: Ale to sam wiedział, że powinien gumkować, czy wcześniej te wszystkie teksty były sprawdzane przez cenzurę?
2: Prus zrobił tak, że ponieważ wiedział, że tekst będzie sprawdzony przez cenzurę.
1: Autocenzura.
2: Może nawet nie autocenzura, powiedziałabym raczej.
1: Zdrowy rozsądek, bo wiedział, że nie przejdzie i tak.
2: Nie wiem, czy wiedział, że nie przejdzie, ale na pewno, jeżeli spojrzymy na to tak właśnie całościowo, że jemu się to udało na poziomie artystycznym, prawda, że jemu się udało pokazać bardzo piękny obraz Warszawy i jednocześnie pominąć te kwestie, o których wspomnieliśmy, to zakładałabym, że to nie tyle była autocenzura, co to był pewien artystyczny zabieg, który poświadcza o wysokim warsztacie, też i wysokim koncepcie tej powieści. Więc nie obwiniałbym Prusa, czy też nie zarzucałabym mu autocenzury. Raczej bym popatrzyła na to, że to jest znów coś ciekawego, coś nowatorskiego, coś niepowtarzalnego, co się wydarza w lalce, a wcześniej nie ma sobie równych wzorów.
1: Zapewne Polacy ruszą do kin, żeby zobaczyć tę nową wersję kinową lalki. Wielu się zdecydowało, żeby zobaczyć. I później albo pijać z zachwytu, albo po prostu robić obrażoną i oburzoną minę, oglądając serial Netflixa i te wariacje na temat lalki. A czy zestarzały się te dwie wcześniejsze ekranizacje, czyli film Hasa z Mochowskim i Tyszkiewicz oraz serial Bera z Jerzym Kamasem i Małgorzatą Braunek?
2: To zależy, jakbyśmy spojrzeli na to pojęcie, czy się zestarzały.
1: Znaczy, ogóle, na pewno się znaczy muzyka z serialu Bera nie zestarzała, bo jest piękna.
2: No właśnie, nie zestarzała się. Ponadto bardzo doceniam zarówno pierwszą propozycję, to zdaje się był 68 rok, Wojciecha Jerzego Hasa, który jakby dokonał tej ekranizacji i w ogóle zmierzył się z tym dziełem, ze wspaniałą rolą Beaty Tyszkiewicz jako Izabeli Łęckiej i Mariuszem Dmochowskim jako Wokulskim, no i wspaniałym, absolutnie wspaniałym Tadeuszem Fijewskim jako Rzeckim. I to też nadało jakiś kierunek. Natomiast film Ryszarda Bera jest absolutnie inną propozycją. To jest chyba, jeśli mogę użyć takiego określenia, niemal jeden do jeden przeniesienie powieści na kadr filmowy łamany na serialowy. To jest bardzo bliska propozycja powieści Prusa, naprawdę bardzo bliska, i to w każdym detalu, począwszy od sposobu poprowadzenia fabuły serialu, a na dekoracjach, wyposażeniu wnętrz, w tej dbałości o drobiazgi, skończywszy. Więc ja myślę też trochę tak, że my mamy jednak bardzo uwewnętrzniono, czy zapisaną gdzieś w naszej pamięci, właśnie tę wersję serialową Ryszarda Bera. I to raczej, jak myślimy o lalce, to myślimy gotowymi obrazami. Trochę tak, jak jest w wypadku Nocy i Dni. Jak myślimy, jak wyglądał Bogumił z Nocy i Dni, to myślimy sobie, no wyglądał jak Jerzy Bińczycki, prawda? A jak wyglądała Barbara? No pewnie tak.
1: O, nie wiem, pani profesor, dlatego, że przypominam, że Netflix robi właśnie nową wersję Nocy i Dni. I tutaj w głównej roli...
2: Ten sam...
1: Tomasz Szuchart.
2: Tomasz Szuchart. Ale wracając...
1: Już się zastanawiam, co tam się może wydarzyć.
2: Co tam się wydarzy. Jeśli mogę jeszcze tylko na moment jeszcze proszę. Do lalki, prawda? To proszę zwrócić uwagę, że właśnie ta propozycja, którą daje nam Ber, ona jest tak mocno zapisana w naszej pamięci, że moim zdaniem jest też taką kalką, przez którą patrzymy teraz na serial Netflixa, prawda? Bo też na pewno pan spotkał, panie redaktorze, w różnych wypowiedziach oficjalnych, mniej oficjalnych, zapisach w mediach społecznościowych, że przecież Małgorzata Braunek w roli Izabeli to jest nie do zastąpienia przez jakąkolwiek inną polską aktorkę, że to nie może być tak. No i znów, nie tyle mówimy o tekście, co mówimy o obrazie. Prawda? Więc na to bym zwróciła uwagę. Ja osobiście, bardzo prywatnie teraz powiem, jestem naprawdę zadowolona, że tyle się mówi o lalce i jestem zadowolona z każdej propozycji, która jest nam oferowana i jest w ogóle bardzo dobrze, że jeżeli rozmawiamy o lalce, jeżeli pan poświęca swoją audycję rozmowie o lalce, jeżeli tyle się mówi, jeżeli tyle się mówi w mediach społecznościowych i mówią ci, którzy się znają i ci, którzy się nie znają, to w ogóle jest dobrze, bo to rozmawiać w dobie sztucznej inteligencji, powszechnej cyfryzacji, prawda, o tekście, który jest z końca XIX wieku, to znaczy, że jeszcze ta dusza artystyczna w nas jako społeczeństwie polskim nie do końca obumarła.
1: To pani profesor jeszcze bardziej pani radość wewnętrzną, osobistą i literaturoznawczą podsycę tą informacją, że agencja, nie wiem jak to przeczytać, K plus Research, sprawdziła, jak produkcja wpłynęła na stosunek Polaków do powieści Bolesława Prusa. Zerkam na ten ciąg liczb. 11% oglądających już rozpoczęło lekturę powieści. 21% zamierza ją przeczytać w najbliższym czasie. Słowem, Polacy ruszyli czytać Prusa. Mamy 4 już teraz ekranizacje przeróżne. Nie wystarczy.
2: Czy widać już wyraźnie, że ta ekranizacja serialowa, prawda, ta propozycja, którą daje Paweł Maślona, jest już jakby wyjściem takim daleko od tekstu, prawda? Czy ten tekst jest tylko takim punktem zaczepienia, żeby stworzyć no właśnie swoją fantazję, swoją wariację, jak powiedzieliśmy, swoją propozycję, odczytania niektórych wątków albo poprowadzenia postaci z powieści.
1: A to przepraszam, wejdę w słowo, bo to jest oczywiście taka wariacja na ekranie, ale przecież przypomnijmy albo powiedzmy, że nie od dziś pisarze takie wariacje uprawiają z oryginałem. Córka Wokulskiego, Imperium Chmur, Alkaloid. To są takie tytuły, które rozwijają przeróżne wątki z lalki. Pani profesor też mówiła mi o jakiejś nowej propozycji, która ma się za chwilę pojawić.
2: Przyznam też otwarcie, że nie sprawdziłam, czy się już pojawiła, ale wydaje mi się, że jeśli dobrze zapamiętam, że pojawi się w październiku, powieść zatytułowana Wokulski.
1: No to już chyba wszystko mówi.
2: Co to będzie, nie wiem. Ja tak ostrożnie podchodzę do takich właśnie powieściowych ekranizacji, takich powieściowych ciągów dalszych, nie pisanych oczywiście przez autora, tylko przez innych autorów. Raczej podchodzę z pewnym zaspokojem, ale też dystansem. Wydaje mi się, że żadnego autora nie należy poprawiać. Jeżeli autor chce się kontynuować, to niech kontynuuje sam swoją myśl, prawda? Że mamy tak dużo ciekawych aspektów w naszej kulturze, że można tworzyć swoje oryginalne dzieła, więc tak...
1: Ma pani rację, oczywiście pani profesor, ale jednocześnie pomyślałem, to ten wątek się pojawił w naszej rozmowie, że Prus sam się podłożył, zrobił takie zakończenie, że możemy robić sequele, mówiąc
2: oczywiście
1: piękną, współczesną polszczyzną, otwarte zakończenie, więc z tym Wokulskim możemy zrobić, co tylko dusza zapragnie w takim razie.
2: Ale zauważył pan, panie redaktorze, że Netflix zaczyna, znaczy serial Netflixa, przepraszam za ten skrót, zaczyna się od tego, że od razu wiadomo, co się stało z Wokulskim.
1: No teraz to ja muszę teraz z tego wybrnąć. Może powiedzmy tak, że pokazuje, co może się stało. O. I tutaj no, więcej nic nie mówmy, bo dostaniemy burę od słuchaczy, którzy na przykład nie zobaczyli, a będą mieli ochotę.
2: No właśnie dlatego ja powiedziałam, że pokazuje, co się stało, ale nie powiedziałam, co się stało.
1: Dobrze,
2: prawda? Żebyśmy
1: dobrze,
2: też nie spoilerowali.
1: Dobrze, tak,
2: jak
1: tak.
2: Już używamy takiej polskiej,
1: pięknej,
2: tak, polskiej mowy, prawda? Współczesnej. Tak, to żeby nie spoilerować.
1: To jeszcze chciałem zapytać znawczynię, literaturoznawczynię. Co należałoby zekranizować z tej klasyki polskiej literatury powieści, co ekranizacji się nie doczekało, a szkoda. Bo już po raz czwarty sięgamy po lalkę. Czy już naprawdę nic nie zostało do zekranizowania?
2: No, to jest bardzo trudne pytanie. Chyba najtrudniejsze, które pan mi zadał. Dlatego, że te najważniejsze dzieła literatury XIX wieku i te XX wieku doczekały się w zasadzie lepszych, mniej dobrych, interesujących, mniej interesujących ekranizacji. Moim marzeniem, ale nie wiem, czy
1: ja nie, bardzo
2: powinnam powiedzieć, ale moim marzeniem jest, jeżeli mogę mieć tego typu marzenia, bo oczywiście generalnie to mam inne marzenia, ale jak już pan mnie tak pyta, prawda, to powiedziałabym, że chciałabym, żeby ktoś podjął się ekranizacji złego Leoparda Tyrmanda. Tego nie ma. Tylko, że to nie jest XIX wiek, to rozumiemy, prawda? Bo to są lata 50. XX wieku.
1: No ale wyzwanie tak naprawdę, jeżeli chodzi o scenografię, kostiumy,
2: tak,
1: efekty specjalne, tak, żeby to tak, miasto tak, przenieść do całkiem innej epoki, tak, równie duże można by było,
2: tak,
1: powiedzieć.
2: Bo Netflix próbował coś zrobić. W tej chwili nie pamiętam tytułu, ale to był tylko jakaś taka wariacja, znów bardziej na temat samego Tyrmanda niż złego. Ale ja bym chciała zobaczyć w kinie bądź w telewizji, na telewizorze, czyli w streamingu, jakkolwiek, prawda, właśnie dobrze poprowadzoną opowieść ze złego Leopolda Tyrmanda.
1: A chciałaby zobaczyć literaturoznawczyni profesor Agata Zalewska, Wydział Artes Liberales, Uniwersytet Warszawski. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: Zbliża się 21, to już za 5 minut po 21, o kierowcach, którzy płacą i płaczą, czyli drożyzna na stacjach paliw oraz bardzo ważne rady dla tych, którzy chcą wynająć, ale nie chcą się na tym przejechać. Słyszymy się ponownie po 21. Do usłyszenia, Mariusz Seta.
0: Radio Plus. Środek tygodnia.

0: przeboje z nutą nostalgii. Radio Plus Głogów.
1: Reklama.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Na środek tygodnia melduje się ponownie już po godzinie 21 w Radiu Plus. Ponownie kłania się nisko Mariusz Syta. Kolejny gość do nas dołączył. Czy pan do nas dojechał samochodem?
2: Tak.
1: To drogo?
2: Akurat skorzystałem z taksówki.
1: Też drogo. Daniel Czyżewski, analityk do spraw energii, Fundacja Polska z Natury. Oficjalnie dobry wieczór, a porozmawiamy o cenach paliw, stąd moje pytania na rozgrzewkę dotyczące dojazdu do naszego studia. I dobrze, szanowny gościu, że pan siedzi, bo za chwilę usiadłby pan z wrażenia.
2: Dobry wieczór państwu, dobry wieczór panie redaktorze.
1: Tak wysokich cen paliw na stacjach jeszcze nie było. Notowania paliw podstawowych wyraźnie przekroczyły poziom 8 i 9 zł. Jest pan zszokowany, czy wiedział, że tak będzie?
2: Myślę, że mało kto wiedział, że tak będzie. Niektórzy przypuszczali na początku tego roku po wybuchu czy eskalacji wojny na Bliskim Wschodzie, że tak może być. Niektórzy właściwie wierzyli, że będzie jeszcze gorzej. W drugiej połowie roku miało już być gorzej wedle prognoz z marca, z kwietnia. I ta druga, trzecia, czwarta, zależy jak to klasyfikuje, odsłona konfliktu i blokady cieśniny Ormus i nie tylko, oraz wysokich cen na międzynarodowych rynkach pewnie nie jest końcem tej całej sytuacji i pewnie zaskoczyła wielu, którzy myśleli już gdzieś na przełomie czerwca, lipca, że ten kryzys nie zaburzy globalnej gospodarki, że właściwie przejdziemy przez niego suchą stopą. Wiele wskazuje na to, że to, co się dzieje na zwłaszcza międzynarodowych rynkach ropy i paliw, nie jest tylko spowodowane sytuacją na Bliskim Wschodzie, zaburzeniem łańcuchów dostaw, ale także jest przyczyną głębszych strukturalnych procesów.
1: To jeszcze przejdźmy na te konkrety, które są widoczne na stacjach paliw. Cena 95 wzrosła 20 groszy do 8,19 za litr, diesla o 16 do 9,14 za litr. To oczywiście uśrednione ceny podawane przez e-petrol.pl. Mówi pan o konflikcie na Bliskim Wschodzie, o tym słyszymy od dawna. Czy także ataki ukraińskie na rafinerie rosyjskie przekładają się na te ceny?
2: To jest czynnik, który ma znaczenie, ale nie ma znaczenia kluczowego, ponieważ można to ocenić po tym, co się działo z notowaniami ropy i paliw, po rozmaitych atakach Ukrainy na rafinerie, które trwają już od praktycznie 3 lat. Rzeczywiście po pierwszych atakach na te duże rosyjskie rafinerie, które są raczej na zachodzie Rosji, widzieliśmy wzrosty nawet 10%, ale później te ataki dronowe nie wywoływały tak znaczących ruchów na międzynarodowych rynkach, więc wydaje się, że i w tym przypadku nie mają one kluczowego znaczenia. No raczej kluczowe znaczenie ma właśnie sytuacja na Bliskim Wschodzie. Choć oczywiście Rosja była eksporterem, zwłaszcza paliw, bardzo ważnym. No od jakiegoś czasu już nie przeznacza paliw na eksport, próbując zabezpieczyć popyt krajowy. Zresztą Rosjanie mają bardzo wysokie ceny ogólnie u siebie w kraju i też sytuacja nie jest spokojna, ale te ataki ukraińskie nie mają jakiegoś wielkiego znaczenia dla międzynarodowych cen paliw.
1: Ja chcę tylko upewnić, nie jestem ekspertem, rozumiem, przemawia do mnie ten argument, że jest drogo, bo jest konflikt na Bliskim Wschodzie, skąd przychodzi surowiec, z którego robimy benzynę. Oczywiście, to wszystko brzmi logicznie, ale czy rzeczywiście benzyna, która jest na polskich stacjach paliw, pochodzi z surowców sprowadzanych z Bliskiego Wschodu, ponieważ jest zakłócony łańcuch dostaw, to jest drożej. Czy tak rzeczywiście jest, czy to jest trochę bardziej skomplikowane?
2: Duża część ropy, którą importujemy, pochodzi z Arabii Saudyjskiej, 40-50%, w zależności od okresu. Importujemy też część paliw z Bliskiego Wschodu, tylko to może nie jest kwestia tego, że te paliwa są droższe, bo przypływa ich mniej, tylko to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, wpływa na ceny paliw na całym świecie, tak? Mamy, to wpływa na międzynarodowe rynki, coś, co się wydarzyło na Bliskim Wschodzie, ma wpływ na ludzi tankujących gdzieś w dalekiej Kanadzie, Australii, Chinach, czy właśnie w Europie, bo od tego są uzależnione ceny, po których handlowana jest ropa fizycznie, od tego są uzależnione ceny, po których rafinerie przetwarzają tę ropę i dalej sprzedają w hurcie, aż do najniższego poziomu na stację benzynową, więc oczywiście to ma tutaj kluczowe znaczenie, ale wspomniałem na początku o tych problemach strukturalnych. Niektórzy analitycy wskazują, że mamy do czynienia z głębokim problemem z dieslem, ponieważ świat obecnie w największym stopniu wydobywa ropę średnią, średnie destylaty i lekką. Ma na to wpływ fakt, że Stany Zjednoczone na bardzo dużą skalę w ostatnich dwóch dekadach wydobywają ropę z łupków, która właśnie ma taką charakterystykę. Jest niewielka zawartość siarki, lekkie i średnie destylaty, a krwiobiegiem w ogóle gospodarki globalnej, czyli paliwem, które napędza statki, które napędza ten ciężki, duży transport, logistykę, handel, który napędza wydobycie, górnictwo wszelkiego rodzaju, czy węgla, czy metali ziem rzadkich, jest diesel i podobne paliwa. I oczywiście paliwo lotnicze również trochę cięższe paliwo. Żeby wyprodukować te paliwa, potrzeba też cięższej ropy i bardziej zasiarczonej. Czyli o wiele droższej w wydobyciu, o wiele droższej produkcji, ponieważ trzeba te ropy odsiarczyć, to jest drogie, trzeba ją wydobyć, a to jest tak gęste, ta smoła po prostu jest tak gęsta, że przypomina bardziej wydobywanie odkrywkowo węgla niż wydobycie płynu. Trzeba zużyć na to bardzo dużą ilość wody. Więc jest problem z tymi cięższymi frakcjami ropy, jest więc problem z produkcją diesla i to trochę widać w statystykach, ponieważ szczyt zużycia diesla na świecie to jest 2005 rok. Od tego czasu to zużycie stoi w miejscu, w ostatnich latach nawet trochę spada. A pamiętajmy, że mieliśmy od 2005 roku ogromny boom gospodarczy w Azji, że mieliśmy dalsze postępowanie procesu globalizacji, czyli transportu różnych części, śrubek do Ameryki, potem tych komponentów, żeby stworzyć coś innego w Europie i krążenia generalnie towarów po całym świecie. W to miejsce niejako wchodziły paliwa lżejsze, ale nie produkowano więcej tych cięższych, więc po prostu diesla i podobnych paliw może brakować, co w ogóle może zmienić całą architekturę gospodarczą świata, ukrócić trochę globalizację. Ona też jest zaburzona z powodu innych rzeczy na całym świecie, ale być może czeka nas takie rozdrobnienie również gospodarcze świata. Ameryka będzie w swoim regionie z Ameryką handlować, Azja południowo-wschodnia ze sobą, Europa być może z Bliskim Wschodem tutaj bliżej, ponieważ to paliwo będzie zbyt drogie.
3: Dobrze, chciałbym to zrozumieć. Znaczy, ale to jest taka katastroficzna...
2: No właśnie. Nie powiedziałbym katastroficzna.
3: No dobrze, to jest taka wizja, która oznacza przetasowanie, kompletne myślenia na temat handlu, współpracy gospodarczej, polityki tak naprawdę, tak, która może się ziścić w ciągu najbliższego, nie wiem, roku, pięciu lat, dekady.
2: Pewnie bardziej dekady. Jeżeli byśmy operowali w takiej bardzo rynkowej gospodarce, to ten diesel powinien być dwa razy droższy, trzy razy droższy być może od benzyny, która powstaje z tych lżejszych frakcji paliwa. Ale nie jest z jakiegoś powodu, bo produkuje się go w ten sposób, że bierze się te średnie frakcje, zużywa się ich więcej, inwestuje się też w te średnie frakcje paliwa i diesel nie jest dużo droższy. Też rządy i społeczeństwa na rozmaity sposób trzymają te ceny diesla na odpowiednim poziomie, przez co nie ma zachęt inwestycyjnych, sygnałów cenowych dla branży wydobywczej, żeby właśnie zainwestowała w wydobycie tej cięższej ropy. No, taka spółka przykładowa, paliwowa, wydobywcza, jeżeli nie ma zachęty cenowej w postaci wyższej ceny diesla znacząco od benzyny, no to nie będzie inwestować w technologię do wydobywania tej ciężkiej ropy, do odsiarczania jej i będzie szukać tych lżejszych frakcji, które są bardziej opłacalne w krótkim okresie. Nie wiem, czy to dobrze tłumaczę, ale...
1: Nie no, bardzo plastycznie oczywiście. Ale ja teraz chciałem wrócić, bo się zastanowiłem, czy rzeczywiście na początku się ugryzłem w język, a teraz myślę, że może wcale nie. Ale daleko tak na marginesie zabrnęliśmy. Zaczęło się od tankowania, już jesteśmy na jakichś wizjach futurologicznych. No dobrze, ale niech będzie. Czy to nie byłaby jednak katastroficzna wizja przyszłości świata, który byłby nagle podzielony na osobne plemiona w zależności od tego, gdzie się znajdują? Czy nie sądzi pan, że takie zatrzymanie procesów globalnego handlu, globalnej wymiany, globalnej współpracy może jednak doprowadzić do podziału świata na 3-4 osobne bloki, które kto wie, jakie miałyby plany wobec innych?
2: Nie wiem, czy to się wydarzy, ponieważ diesel nie jest potrzebny tylko do dalekich lotów, do dalekiego transportu tankowcami, ale też do na przykład rolnictwa. Wszelkie prace w rolnictwie wymagają, większość pracy w rolnictwie wymaga diesla. Transport, też logistyka na obszarze na przykład Polski wymaga ciężkiego transportu tirów, ciężarówek, więc ten diesel nie jest tylko potrzebny do takiego międzynarodowego transportu. Także to chcę powiedzieć, to jest to, że rządy, społeczeństwa będą chciały utrzymać jego cenę tak czy inaczej na dosyć niskim poziomie. Czy to jest jedno z rozwiązań, które akurat czytałem w analizie na portalu Oil Price, który raczej kieruje się w tę stronę, żeby zwiększać wydobycie i zwiększać zakres działalności spółek z zakresu paliw kopalnych. No ale mamy inne rozwiązania, o których też bardzo dużo mówimy, czyli elektryfikację transportu. To też nie jest tak, że ona się wzięła znikąd. Ona jest pochodną tych problemów, które starałem się nakreślić. Tego, że nie ma wystarczających zachęt, żeby wydobywać ciężkie frakcje ropy, żeby produkować ciężkie paliwa takie jak diesel, że to jest wszystko oparte na bardzo chwiejnych podstawach, dlatego może spróbujmy zelektryfikować transport i osobowy, i ten cięższy, może spróbujmy inaczej adresować te potrzeby transportowe, które będą występowały oczywiście niezależnie od wszystkiego.
1: My tu o przyszłości, ale widział pan dzisiejsze dane, dzisiejsze, podkreślam, o inflacji, na nie wpłynęły ceny paliw i o tym porozmawiamy za chwilę. Daniel Czyżewski, analityk do spraw energii, Fundacja Polska z Natury.
0: Radio Plus, środek tygodnia. Radio Plus, Głogów.

0: Radio Plus Głogów. Radio Plus. Środek tygodnia.
1: A środek tygodnia o cenach. Środek tygodnia o cenach paliw. Daniel Czyżewski, analityk do spraw energii, Fundacja Polska z Natury, jest z nami. Ceny paliw to nie tylko oczywiście ból głowy kierowców, ale wszystkich po prostu. Widział pan dane o inflacji opublikowane dzisiaj przez Główny Urząd Statystyczny?
2: Tak. No, to jest częsta sytuacja rzeczywiście. Kiedy rosną ceny paliw, wzrasta również inflacja. Ja wcześniej mówiłem, że przyjechałem autem akurat, ale od kilku tygodni jeżdżę komunikacją miejską, więc to też
1: wpływa. Zdecydował się pan z powodu cen paliw na komunikację miejską?
2: Tak. No Warszawie jest akurat ona dobra. Trzeba przyznać, więc mamy taką możliwość, no ale miliony Polaków ma ograniczone możliwości w zakresie komunikacji miejskiej.
1: No, to jest jeszcze pytanie, co będzie dalej, bo jeżeli mamy nowe odczyty inflacji i ta z poziomu 3,4 skoczyła do 4%. Wszyscy mówią, że ten skok to przede wszystkim efekt wysokich cen paliw na stacjach. Tego, że w ciągu najbliższych miesięcy inflacja skoczy o kolejny punkt procentowy. Będzie gdzieś w okolicach 5% w okolicach stycznia. Wiadomo, że ceny paliw przekładają się nie tylko, powtarzam, na ból głowy kierowców, ale na to, że w dalszej perspektywie może być droższy transport. Mogą skoczyć ceny przeróżnych produktów, no bo trzeba będzie je dowozić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest układanka. Reasumując, naprawdę będzie drożej dla wszystkich po prostu.
2: Tak, oczywiście ceny paliw mogą i często nakręcają spiralę inflacyjną. Przeżyliśmy przecież to kilka lat temu w Polsce, kiedy inflacja sięgała, zdaje się, 17% w 2022 roku. I to jest realne zagrożenie, bo jak pan słusznie wspomniał, ceny paliw mają wpływ zazwyczaj na inne ceny podstawowych i nie tylko produktów.
1: Paragony grozy straszą teraz na stacjach benzynowych, a w tej chwili na biurku prezydenta znajduje się ustawa, która, no tak mówi nam rząd, pozwoli przełożyć nadmiarowe zyski koncernów na niższe ceny paliw. Jednocześnie słyszymy, że weta albo odesłania do Trybunału Konstytucyjnego możemy być pewni, czy wtedy będziemy żałować, czy właściwie to byłby dobry krok prezydenta.
2: Jeżeli chodzi o samą ideę podatku od nadmiarowych zysków, to nie jest ona niespotykana, nie jest czymś wyjątkowym.
1: Dodajmy, że w Polsce jest to kolejne podejście.
2: Tak, państwa na całym świecie tego używają. We wspomnianym 22 roku rząd wówczas Zjednoczonej Prawicy użył tego mechanizmu i on ma bardzo głębokie uzasadnienie, ponieważ w wyniku kryzysu, najczęściej kryzysów energetycznych, koncerny energetyczne mają nieuzasadnione nadmiarowe zyski, nie wynikające z inwestycji, z lepszej strategii, tylko w wyniku sytuacji niezależnej od nich, niezależnej od kraju, w którym operują, mają nadzwyczaj wysokie zyski, a społeczeństwo cierpi, więc się po prostu nadwyżkę przekierowuje na rozmaite dopłaty, czy to do cen energii, czy to do cen paliw. To jest mechanizm znany, wykorzystywany i dosyć prosty też w obsłudze. I tutaj sytuacja jest dosyć poważna, bo trzeba w szybkim tempie stworzyć nowy pakiet CPN, prawdopodobnie ulżyć kierowcom, zatrzymać spiralę inflacyjną i opanować sytuację. Więc to jest prosty mechanizm.

0: mechanizm, który może rzeczywiście sporo zmienić.
1: No i jednocześnie prezydent zapewne odmówi podpisania tej ustawy. Tutaj są argumenty takie, że ona jest niekonstytucyjna albo działałaby wstecz, no, wymuszałaby działanie prawa wstecz. Czy takie obawy Pałacu Prezydenckiego w przypadku takich przepisów rzeczywiście pańskim zdaniem są uzasadnione?
0: Prezydenta otaczają wybitni prawnicy, którzy z pewnością odróżniają retroaktywność prawa od retrospektywności prawa. Retroaktywność to jest rzeczywiście działanie na prawo, działanie na prawa na rzeczywistość wstecz, odległą, zakończoną rzecz. To wywodzi się jeszcze z prawa rzymskiego. Prawo nie działa rzeczywiście, ale jest też retrospektywność prawa, która dotyczy wydarzeń, które rozpoczęły się w przeszłości, ale jeszcze się nie zakończyły. Podatek dochodowy, w tym przypadku CIT, jest rozliczany rocznie, więc jeżeli podatek od nadmiarowych zysków byłby nałożony jeszcze tego samego roku, a taka jest, jak rozumiem, intencja rządu, no to nie narusza to zasady, prawo nie działa wstecz. No i mówię, to ten mechanizm był wykorzystywany również przez poprzedni rząd, przez rządy w całej Europie w dobie kryzysu energetycznego, więc faktycznie toczyły się i toczą się spory prawników na ten temat. Jest to taki wyjątek, praktyka dopuszczalna, nie idealna, ale retrospektywność prawa jest, krótko mówiąc, okej. Retroaktywność jest działaniem rzeczywiście wstecz, niedopuszczalnym.
1: Prezydent ma własny projekt. Paliwo kosztuje normalnie. Przewiduje m.in. czasowe zwolnienie sprzedaży detalicznej paliw z podatku od sprzedaży detalicznej, możliwość elastycznego obniżania akcyzy oraz ustawowe limity marż rafineryjnych, importowych i hurtowych. A co pan powie o tych propozycjach?
0: Wydają się one bardziej skomplikowane niż mechanizm podatku od nadmiarowych zysków. Wydaje się, że trzeba będzie zaangażować szereg urzędników, być może osoby, pracowników koncernów paliwowych, czy głównie jednego największego koncernu paliwowego. Wydaje się, że ten mechanizm podatku od nadmiarowych zysków w bardzo prosty sposób przekierowuje konkretną kwotę do budżetu państwa, którą można dalej rozdysponować. Być może decyzja prezydenta i mechanizmy mają sens, ale trudno mi sobie wyobrazić taki scenariusz, w którym zabrałoby to mniej zasobów niż windfall tax, niż podatek od nadmiarowych zysków. Ja oczywiście też widzę grę polityczną między skłóconymi obozami. Być może to są jakieś szachy 5D, tylko no, na koniec dnia Polacy oczekują od polityków konkretnych rozwiązań, bo to, czy prezydent ogra premiera, czy premier prezydenta, nie sprawi, że ceny na stacjach spadną.
1: To tylko mnie zastanawia ten wątek wywoływany przez rząd w przypadku prezydenckiego projektu, wątek ewentualnego braku paliwa na stacjach. Czy rzeczywiście te przepisy proponowane przez prezydenta pod projektem paliwo kosztuje normalnie mogłyby wywołać kryzys podażowy na stacjach? Gdzie tutaj by było to ryzyko? Bo pan mówi o tym, że no, tutaj by trzeba było jeszcze urzędników tu zmieniać, tu sprawdzać, tu, ale jak to by się przełożyło na paliwa na stacjach? Rzeczywiście mogłoby? Jest takie zagrożenie?
0: No, funkcjonujemy w Europejskim Obszarze Gospodarczym i nie możemy tego lekceważyć. Mieliśmy te obawy kilkukrotnie w ostatnich latach, że będą przyjeżdżać ludzie z innych państw, gdzie paliwo jest o wiele droższe, i wykupywać tanie paliwo z Polski. I rzeczywiście taka obawa istnieje. Takie zagrożenie rzeczywiście istnieje. No, zależy, o ile ta marża byłaby niższa, jakie polityki prowadzą kraje sąsiadujące z nami, bo pamiętajmy, że pakiet CPN też obniża ceny paliw, być może nie w takim stopniu, jak postuluje prezydent, ale to też mamy niższe ceny niż takie bazowe warunki rynkowe w Unii Europejskiej. Ale to wymagałoby analizy sytuacji w każdym z krajów, które z nami sąsiadują. No, w tej pierwszej fazie kryzysu mieliśmy podobne polityki obniżające ceny paliw.
1: Ja myślę, że to jest podstawowe pytanie, które należy zadać i odpowiedź, którą wszyscy by od eksperta usłyszeć chcieli. Szanowny ekspercie, kiedy będzie taniej?
0: Kiedyś mój znajomy powiedział, że ekspert nie może powiedzieć nie wiem, zawsze musi coś powiedzieć.
1: Mądry człowiek.
0: Zawsze musi coś powiedzieć. Ja też nie mianuję się ekspertem, tylko bardziej analitykiem od tych tematów energetycznych. No, sytuacja, mogę tylko przywołać sytuację z początku roku. Wydawało się, że jest bardzo poważne, że ceny będą bardzo wysokie, że to się utrzyma przez długi czas. Równie dobrze przy jakimś rozwiązaniu czy zmianie trajektorii projektu konfliktu na Bliskim Wschodzie może się okazać, że ceny spadną znacząco w ciągu tygodni. To nie jest wykluczone, bo no, ten zglobalizowany jeszcze świat bardzo szybko reaguje na wydarzenia, na sygnały cenowe. Nie da się wykluczyć, że w najbliższych tygodniach może dojść do spadku cen, ale wydaje mi się, że tak jak no, próbuje, rząd powinien też wziąć sprawę w swoje ręce i spróbować ulżyć przynajmniej na jakiś czas milionom Polaków, no bo to nie jest dobro, to nie jest towar,
1: to znaczy,
0: który jest luksusowy.
1: W jaki sposób może to zrobić? Bo rozumiem teraz jednak sytuację patową. Trudno to oceniać, czy to starcie dwóch rzeczywiście lepszych wizji, jak te ceny paliw obniżyć, czy raczej starcie różnych politycznych postaw. To już zostawiam naszym słuchaczom do ocenienia, tylko pytanie, w jaki sposób ulżyć można. Mamy z jednej strony rządową propozycję, która ląduje na biurku prezydenta. Wiemy, że prezydentowi się nie podoba i albo jej nie podpisze, albo wyśle do Trybunału Konstytucyjnego, a z drugiej strony mamy prezydencki projekt, który także ma takie intencje, aby kierowcom ulżyć, no ale nawet zdaje się, że nie ma druku sejmowego, więc przepraszam, ale żadnych perspektyw nie widzę. Może ekspert, specjalista widzi gdzieś jakieś trendy, jakieś światełka w tunelu na świecie, które mogłyby doprowadzić do ulgi dla kierowców nad Wisłą.
0: Myślę, że łatwiej byłoby politykom nad Wisłą się dogadać niż wpływać na
1: światowym trendem tak,
0: niż,
1: zmienić.
0: Tak, niż światowym trendem zmienić. Ale jakby polskie władze, czy to prezydent, czy rząd są odpowiedzialne za dobrostan polskiego społeczeństwa. Nie, prezydent Stanów Zjednoczonych, czy władze Iranu, Izraela i innych państw na Bliskim Wschodzie, więc tutaj bym tą nadzieję ulokował. Oczywiście, no, politycy się tutaj spierają, ale no, to jest ich zadanie, żeby w tak poważnym temacie się po prostu dogadać. Wiem, że tutaj to wydaje się trudne, ale będą oni z tego rozliczani. No, przywołam raz te pierwsze fazy konfliktu. Było kilka czynników, które sprawiły, że ten kryzys się trochę rozszedł po kościach, rezerwy w Chinach, oszczędzanie, mniejsze zużycie paliw w różnych krajach, różne pakiety, które doprowadziły do tego, że zmniejszył się popyt, praca zdalna, tak jak w COVID-zie. To wszystko sprawiło, że nie doszło do globalnego kryzysu energetycznego w pierwszej części roku. Być może ponownie trzeba użyć tych mechanizmów, być może sięgnąć po rezerwy. Rynki też szukają innych rozwiązań. Mamy też spółki paliwowe, które inwestują, które zwiększają wydobycie, zwiększają sprzedaż. No, to jest gąszcz wielkich czynników i no, nikomu na świecie nie opłaca się Znaczy nie nikomu. W większości świata nie opłaca się to, żeby ceny paliw były wysokie, więc myślę, że nie tylko w Warszawie, Brukseli, Berlinie decydenci rozmaici myślą o tym, jak ten kryzys złagodzić, zażegnać. No bo po prostu to jest niebezpieczne dla bardzo wielu krajów, nie tylko dla Polski.
1: I o tym też myśleliśmy my w Radiu Plus w środku tygodnia z naszym gościem Daniel Czyżewski, analityk do spraw energii Fundacja Polska z Natury. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję
1: A
0: bardzo.
1: Już za chwilę o tym, jak wynająć i się na tym nie przejechać. Adwokat Katarzyna Gabrysiak. Radio Plus. Środek tygodnia. Radio Plus.

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: A środek tygodnia wieczorową porą zerka na kalendarz. No tak, nie mylę się. Jutro 1 października, czyli początek nowego roku akademickiego. Z nami adwokat Katarzyna Gabrysiak. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór Państwu.
1: Nie każdy na akademik się załapie, wie o tym student, każdy chyba. Za wynajem pokoju w dużym mieście w Polsce zapłaci średnio od 900 do 1500 zł miesięcznie, w zależności od miasta i standardu. No, ale pieniądze to nie wszystko i z tego powodu na łączach pani mecenas chciałem zapytać, jak się zabezpieczyć właściwie, żeby się nie przejechać. To są rady bardzo ważne dla studentów w tym momencie, na początku roku akademickiego. To jaka jest ta rada podstawowa? Co się powinno znaleźć w umowie, gdy wynajmujemy mieszkanie?
2: Przede wszystkim powinna być umowa. Zdarzają się sytuacje, kiedy trafiają do mnie klienci, którzy zawarli umowę ustną, a potem okazuje się, że zaczynają się problemy. Więc przede wszystkim umowa powinna być w formie pisemnej. Podstawową rzeczą też, którą powinien sprawdzić najemca, to zweryfikować, czy właściciel, który legitymuje się tym mieszkaniem, czy pokazuje to mieszkanie, rzeczywiście ma uprawnienie do jego wynajmu. Bo też zdarzają się sytuacje, że ktoś korzysta z lokalu na podstawie jakiejś umowy nieformalnej, czy użyczenia, czy nawet najmu, a wynajmuje to mieszkanie, to lokum dalej, traktując je jak swoją własność. Więc sprawdzenie księgi wieczystej, poproszenie o numer tej księgi, żeby zweryfikować, czy należy to mieszkanie rzeczywiście do osoby podającej się za właściciela, jest podstawową rzeczą.
1: A czy cena powinna być określona na jakiś czas, czy już wyznaczona na cały termin wynajmu?
2: Generalnie przyjmuje się w obrocie, że umowy powinny zawierać czynsz najmu oraz opłaty administracyjne związane z korzystaniem lokalu, czyli opłaty dla spółdzielni, dla wspólnoty. Ewentualnie, jeżeli mamy jakieś rozliczenia licznikowe, których opłaty są zmienne, no to też wskazuje się, że zgodnie z rachunkami ponoszonymi przez właściciela, te opłaty przerzucane są na studenta, czyli na najemcę. Przyjmuje się, że jeżeli umowa jest zawierana na okres załóżmy roku czy dwóch lat, no to czynsz jest stały. Czasami właściciele wskazują taką klauzulę waloryzacyjną, czyli metodę, według której będą mogli po jakimś czasie trwania umowy najmu podwyższyć czynsz. Natomiast najczęściej czynsz na umowie rocznej jest stały i przyjęty z góry za cały okres 12 miesięcy.
1: A jakie zapisy są niedozwolone? Też pytam jednocześnie z pani praktyki, doświadczenia zawodowego, jakie niedozwolone zapisy w takich umowach pojawiają się najczęściej, na co warto zwrócić uwagę, kiedy od razu ta czerwona lampka powinna nam się w głowie zapalić?
2: Przede wszystkim, jeżeli wysokość czynszu może być dowolnie zmieniana przez właściciela w trakcie trwania umowy, kiedy są wskazane w umowie opłaty, które są niby opłatami administracyjnymi, czyli de facto kosztami ponoszonymi przez właściciela, ale właściciel daje sobie prawo do tego, żeby je podwyższyć albo bliżej nieokreślone wskazuje opłaty administracyjne, które potem są według jego niejako widzimisię ustalane. Więc przede wszystkim te kwestie powinny być w umowie wyraźnie wskazane. Co więcej, właściciel nie może trzymać kaucji dłużej niż miesiąc, więc po zakończeniu umowy najmu, jeżeli nie ma roszczeń do najemcy, o na przykład zniszczone wyposażenie albo jakieś uszkodzenia w lokalu, czy niezapłacone czynsze, czy inne opłaty, to ta kaucja powinna wrócić. Więc jeśli w umowie jest wskazane, że kaucja będzie zwrócona za pół roku, albo że właściciel ma prawo tą kaucję zatrzymać w przypadkach na przykład naturalnych zużyć, czyli powiedzmy lekkiego wybrudzenia ścian, to jest od razu sygnał, że coś z tą umową jest nie tak.
1: A jeżeli się coś nie zgadza, podpisaliśmy umowę, wszystko wydawało się, że będzie wspaniale i będzie okej, ale nagle a tu cena ma być inna, a tu jakieś inne rzeczy wychodzą w ciągu najmu na jaw. Właściwie co mamy zrobić? Mamy kłócić się, wchodzić w emocje, zwracać się do adwokata, kogoś zaalarmować? Właściwie mam wrażenie, że w takich sytuacjach jesteśmy bezradni i poza właśnie awanturą, krzykami, bardzo często niestety, no po prostu doprowadza to do tego, że trzaskamy drzwiami i razem z walizkami schodzimy na parter.
2: Wydaje mi się, że to jest zbyt szybkie działanie. Przede wszystkim zacznijmy od zadbania o własny interes przy podpisywaniu umowy. Ja sugeruję każdemu, kto wchodzi na rynek najmu i jest to dla niego nowość, aby taką umowę skonsultował z fachowcem. On może iść do radcy prawnego, do adwokata, zweryfikować, czy umowa, którą mu przedstawiono do podpisu, faktycznie jest dla niego korzystna, prawidłowa, generalnie nie narusza jego praw. Więc to jest podstawowa rzecz. Drugą rzeczą, którą należy zrobić, to udokumentować stan mieszkania w chwili, w którym jest ono przejmowane, czyli spis protokół wskazujący, jakie jest wyposażenie mieszkania, w jakim stanie jest to mieszkanie, jak liczniki wyglądają, czy są te liczniki w mieszkaniu, można je sfotografować, więc ustalić stan zużycia poszczególnych mediów i to nas już zabezpieczy na początek, żeby potem nie było większych niespodzianek. Natomiast w momencie, kiedy właściciel zaczyna zachowywać się w sposób niezgodny z umową, oczywiście awantura nie jest rozwiązaniem, bo rozwiązaniem jest rzetelne przeanalizowanie umowy, zweryfikowanie, czy działania i zachowania właściciela są w granicach tego, jakie mu przysługują uprawnienia, a jeśli są wątpliwości, też polecam skonsultowanie tego z fachowcem, ponieważ może się okazać, że wystarczy zwykłe pismo do właściciela od pełnomocnika najemcy, żeby sytuację uspokoić.
1: Oczywiście patrzymy na tę sytuację ze strony osoby, która wynajmuje od kogoś takie mieszkanie. No, przede wszystkim mamy tu na myśli studentów. W końcu, tak jak już mówiłem na samym początku, przed nami początek nowego roku akademickiego, czyli ten wzmożony czas aktywności, jeżeli chodzi o wynajmowanie mieszkań właśnie przez ludzi przede wszystkim młodych, ale co, na co musi zwrócić uwagę ten, który mieszkanie komuś wynajmuje? Myślę, że on też może mieć sporo problemów w najbliższym czasie.
2: No tutaj też się zdarzają różne sytuacje. Często spotkałam się z takimi przypadkami, kiedy osoba wynajmująca, czyli najemca w tym wypadku, przychodził, zawierał umowę, podpisywał umowę na okres roku, a po miesiącu informował właściciela, że w zasadzie to on jednak nie chce mieszkać, bo doszedł do wniosku, że taniej będzie, jakby zamieszka z kolegą i informuje, że zostawia klucze. Tutaj trzeba zwrócić uwagę, że jeżeli tak się zachowa najemca przy umowie na czas określony, to niezależnie od tego, czy będzie z tego lokalu korzystał, czy się z niego wyprowadzi, obowiązek zapłaty czynszu i opłat dodatkowych ciąży na nim przez cały czas trwania umowy. Natomiast jeśli chodzi o zabezpieczenie się przez właścicieli lokali, no tu polecam przede wszystkim stosowanie instytucji najmu okazjonalnego. To jest taki szczególny rodzaj najmu, to jest umowa na czas określony, w której można w prosty, łatwy sposób i relatywnie niedrogi zapewnić sobie bezpieczeństwo tego, żeby ten lokal po zakończeniu najmu nie pozostał zamieszkany przez osobę, której umowa się skończyła. Wystarczy podpisać umowę, udać się do notariusza, u notariusza sporządzić oświadczenie o poddaniu egzekucji, czyli to oświadczenie sporządza najemca, przedstawia dokument potwierdzający, że ma dokąd się wyprowadzić w przypadku, gdyby była konieczność wyeksmitowania go i tym sposobem można uniknąć długoletniego procesu o eksmisję.
1: No właśnie, bo tu pojawia się od razu ten problem dzikich lokatorów. Czy to jest wciąż duża skala, albo czy w ogóle jest to duży problem i duża skala, jeżeli chodzi o dzikich lokatorów, o tych, którzy z premedytacją nie płacą za wynajem mieszkania?
2: Nie jest to może masowe, ale zdarzają się takie sytuacje, kiedy komuś kończy się umowa najmu, a on nie opuszcza lokalu i co więcej, za ten lokal nie płaci. Więc biorąc to pod uwagę, że takie ryzyko istnieje, zawsze warto zabezpieczyć się. Ja dodam jeszcze bardzo jedną ważną rzecz, która być może nie jest wszystkim znana, ale jeżeli zawieramy umowę najmu okazjonalnego, to żeby to zabezpieczenie w postaci możliwości szybkiej eksmisji mogło być zastosowane, właściciel musi w ciągu 14 dni od wydania lokalu zgłosić umowę najmu do Urzędu Skarbowego. W przeciwnym wypadku to zabezpieczenie traci ważność.
1: Co prawda to jest już gdzieś na obrzeżach, a może nie aż tak daleko. Rozmowy, którą tutaj toczymy przy okazji wynajmowania mieszkania przez studentów na początku roku akademickiego, ale mam ekspertkę na łączach i trudno by było też tego wątku nie poruszyć, bo chciałem zapytać o najem krótkoterminowy. o te przepisy procedowane wciąż. Czy tu idzie jakaś rewolucja bardzo ważna dla tych, którzy zajmują się takim najmem krótkoterminowym z jednej strony, ale też tych, którzy korzystają z mieszkań wokół takiej osoby?
2: Generalnie idzie rewolucja, bardzo małymi krokami, powoli, bo projekt ustawy jest procedowany od maja, nawet wcześniej, ale w maju zaczęło się o nim robić głośno, kiedy 20 maja wyszły przepisy rozporządzenia unijnego dotyczące najmu krótkoterminowego. Były dwa projekty, które były konkurencyjne. Te projekty de facto oba padły, natomiast recypowane postanowienia tych projektów znalazły się w nowym projekcie ustawy, który niestety po autopoprawkach dostał takie zapisy, które powodują, że rynek się naprawdę zatrząsł, ponieważ przepisy wskazują, że gmina może zakazać najmu krótkoterminowego w określonych obszarach, a wspólnota i spółdzielnia mieszkaniowa ma prawo zabronić właścicielowi w danej lokalizacji, w danym budynku prowadzić tego typu działalności. Więc i są to bardzo duże restrykcje. Oprócz tego jeszcze są administracyjne kary do 50 000 zł, które mogą być nakładane na właścicieli lokali, na operatorów z różnego tytułu niedociągnięć, czyli nieutrzymanie we właściwym stanie lokalu, niezgłoszenie się do rejestru, czy też w przypadku, jeżeli będzie zakłócenie porządku, ciszy, ponieważ no, tutaj sąsiedzi mogą zgłosić tego typu zakłócenia na policję, do straży miejskiej, i trzy tego typu zakłócenia mogą spowodować, że przez rok nie będzie w danym lokalu można prowadzić działalności.
1: No to generalnie dla sąsiadów wspaniale, tylko chyba o wiele gorzej dla tych, którzy najmem krótkoterminowym się zajmują albo zajmować by chcieli, albo kupują mieszkanie w jakimś atrakcyjnie turystycznym miejscu, aby taki najem krótkoterminowy prowadzić. Czy dla nich idą trudne czasy?
2: Uważam, że tak, bo w tej chwili ciężko jest zaplanować biznes. Dziś kupujemy lokal w budynku, w którym można prowadzić tego typu działalność bez żadnych przeszkód. Natomiast nie wiemy, czy za pół roku, czy za rok nie okaże się, czy na przykład gmina w tym miejscu zabroni najmu krótkoterminowego, albo wspólnota podejmie uchwałę, na mocy której najem w tym budynku będzie zabroniony. Więc naprawdę powstaje duże ryzyko dla inwestorów, bo my możemy zweryfikować sytuację dziś, a kupując lokal na kredyt, zaciąga się zobowiązanie lat 20-30. Więc przewidzenie, czy ten biznes będzie mógł być prowadzony w danym miejscu, faktycznie wymagałoby szklanej kuli.
1: O czym mówiła na łączach Radia Plus adwokat Katarzyna Gabrysiak, pani mecenas. Bardzo dziękuję za te rady i komentarz.
2: Dziękuję również. I życzę, do zobaczenia, do usłyszenia.
1: I życzę dobrej nocy. To środek tygodnia, który zbliża się do końca w Radiu Plus na naszym zegarze za 7 minut, godzina 22. Ale zanim powiem do usłyszenia, to jeszcze zaproszę w imieniu Pawła Krzemińskiego od 23 do programu Nocne Światła. Dzisiaj Świadkowie i Dowody Tajemnicy, czyli śledztwo w sprawie relikwii chrystusowych i zjawisk nadprzyrodzonych. Gościem Nocnych Świateł będzie Janusz Rusikoń, publicysta, fotografik, autor licznych książek i albumów. Paweł Krzemiński zaprasza od 23, a ja już kłaniam się nisko i życzę dobrej nocy. Do usłyszenia, Mariusz Seda.
0: Radio Plus. Środek tygodnia.

0: Nocne światło. Nocne światła.
1: Minęła godzina 23. Dzisiaj gościem Państwa i moim jest pan Janusz Rosikoń, wydawca, dziennikarz, publicysta, fotografik, autor licznych książek i albumów. Dobry wieczór, witam pana.
2: Dobry wieczór państwu. Wieczór panu.
1: A rozmawiać będziemy o niezwykłych rzeczach i wydarzeniach, o świadkach i dowodach tajemnicy, czyli o śledztwie w sprawie relikwii chrystusowych i zjawisk nadprzyrodzonych, bo taki tytuł noszą te dwa wspaniałe albumy wydane przez pana wydawnictwo. Co pana zainspirowało do tego, żeby takie przedsięwzięcie podjąć, bo to przecież i duża sprawa, no i już efekt wydawniczy, nie wspomnę, wspaniały.
2: W 2000 roku byłem z dziećmi w Turynie po to, by obejrzeć całun turyński. Całun intrygował mnie, odkąd do świadomości Polaków przebił się ten temat, jako że w komunizmie no raczej było trudno znaleźć książki na ten temat. Natomiast czytając sporo na temat Saunu, coraz bardziej byłem przekonany, że jest to obraz nie ręką ludzką czyniony. Zawsze byłem racjonalistą, no, w końcu skończyłem Politechnikę i wydawać mi się by się mogło, że no, są rzeczy niemożliwe, no bo w jaki sposób mógł się utrwalić na płótnie obraz, no, pewno jakoś tam został namalowany, narysowany, coś się za tym kryje. No ale stojąc przed Saunem, no jednak byłem przekonany, że nie, to płótno, utrwalenie się obrazu, bardzo zresztą słabo widocznego, bo nieoświetlony zbyt dobrze, no, bardzo chroniony całun, olbrzymie zresztą kilkumetrowe płótno. Najbardziej w oczy się rzucają ślady zniszczenia, nadpalenia w średniowieczu. Natomiast trzeba się bardzo przyjrzeć, żeby zobaczyć oblicze Chrystusa. Oblicze Chrystusa zresztą w negatywie. Trudno przełożyć negatyw na pozytyw. Normalnie się to robi na papierze fotograficznym. Jestem fotografem od tych 50 lat. I byłoby mi trudno to wyobrazić sobie, jak ten negatyw będzie wyglądał w pozytywie. Ale wtedy odszedłem, byłem tam bez aparatu, bo wtedy jeszcze w tamtych czasach nie pozwalano w ogóle fotografować całuna. Ja byłem z prywatną pielgrzymką rodzinną, więc nie fotografowałem. Natomiast mam bardzo żywo w pamięci, no po pierwsze długą kolejkę ludzi stojących, potem te chwile dosłownie, bo to wydawać się mogło, że to były sekundy, no pewno to była minuta, dwie spędzone przed całunem i pójście dalej. I kiedy spotkaliśmy się z Grzegorzem już i zrobiliśmy pierwszą naszą książkę Ufam, potem o świętej siostrze Faustynie, potem ufająco księdzu Sopoćko błogosławionym.
1: Mowa o Grzegorzu Górnym.
2: Tak, mowa o Grzegorzu Górnym, tak, oczywiście. Potem o pielgrzymowaniu na Jasną Górę. Zaczęliśmy rozmawiać na temat i całunu, i nie tylko, no bo tak jak każdy z nas zostawia po sobie jakieś przedmioty, jakieś rzeczy, tak zaczęliśmy się zastanawiać, co Pan Jezus po sobie pozostawił, oprócz oczywiście najważniejszych Ewangelii, ale jakie przedmioty? I zaczęliśmy szukać z Grzegorzem. Oczywiście całun, wszyscy wiemy o całunie, prawda? Ale oprócz całunu, no, okazało się, że jest Manopeldo w tej chwili w Polsce bardzo znany. No dobrze, ale co dalej? Okazało się, że oprócz tych rzeczy, o których wszyscy wiemy, oprócz relikwii krzyża, obśmianych zresztą przez Lutra, prawda, który powiedział, że z relikwii krzyża przechowanych w katolickich kościołach można by las stworzyć. Okazało się to stwierdzenie nieprawdziwe, bo jak zaczęliśmy jeździć w poszukiwaniu relikwii, to okazało się, że no, na krzyż tych relikwii nie wystarczy. No, poginęły trochę w prywatnych rękach na pewno. A oprócz tego, szukając w literaturze, zobaczyliśmy, że nie ma książki, która by opisywała wszystkie przedmioty pozostawione przez Pana Jezusa w jednym tomie. Wydawało nam się to dziwne, szukaliśmy dalej. No musi być jakaś praca poświęcona tym przedmiotom. Okazało się, że nie ma ani ilustrowanej, ani nieilustrowanej. Postanowiliśmy więc zacząć naszą podróż. Zaczęliśmy, trwało na 2 lata, bo no, nie jest to proste dotrzeć do tych wielu miejsc. Oczywiście nie dotarliśmy do wszystkich, bo relikwie krzyża są rozrzucone po całym świecie. Dotarliśmy do tych najważniejszych. Zresztą akurat poszukiwania krzyża rozpoczęliśmy od Świętego Krzyża, gdzie jest no, jeden z większych fragmentów podarowany przez Świętego Stefana Węgierskiego Polakom. I no bardzo pieczołowicie przechowywany, został później podzielony, żeby wyodrębnić mniejszą cząstkę do takiego relikwiarza, którym zakonnicy błogosławią pielgrzymów. Ten największy, który pokazujemy tutaj w książce, jest przechowywany no, w specjalnym miejscu. Jest to tak cenna relikwia, że nie na co dzień można ją widzieć. Podróż fascynująca, bo szukając relikwii dowiedzieliśmy się na przykład, że w Paryżu jest przechowywana w katedrze Notre Dame korona cierniowa Pana Jezusa. O dziwo, bardzo mało kto w Paryżu wie o tym. Nawet nasza urocza przewodniczka, urodzona w Paryżu, która codziennie z dziećmi odmawia różaniec, podziękowała nam, że dowiedziała się, że w każdy pierwszy piątek miesiąca korona cierniowa jest uroczyście wynoszona przez kawalerów, przez bożogrobców, i o godzinie 3 jest procesyjnie wynoszona. Też obok bożogrobcy niosą relikwie gwoździa i relikwie krzyża, ale oczywiście najważniejsza jest korona cierniowa, w zasadzie to, co pozostało, ta obręcz, bo ciernie podpadały, zresztą są w wielu miejscach na świecie, szczególnie w Europie. Natomiast jest piękna uroczystość i katedra, która normalnie jest no, traktowana jako obiekt do zwiedzania, nie do modlitwy, tak, nagle się zamienia. Nagle się zamienia. Cały środek katedry jest wydzielony dla wiernych. Turyści, którzy gdzieś tam chodzą naokoło, też są zainteresowani, co się dzieje, bo nie ma normalnych przewodników, jest cisza, ludzie się modlą. Także katedra odzyskuje w tym momencie swoją moc, jakby to jest zupełnie inne, zupełnie staje się innym pomieszczeniem, ale w żadnym przewodniku paryskim tej informacji pan nie znajdzie, że w każdy pierwszy piątek miesiąca, a w okresie Wielkiego Postu w każdy piątek.
1: No i oczywiście Wielki Piątek.
2: No, oczywiście. Jest wynoszona i pokazywana korona cierniowa w pięknym relikwiarzu.
1: Byłem w Paryżu mniej więcej miesiąc temu i no muszę powiedzieć, że faktycznie w jednym z przewodników znalazłem informację o tym, że korona cierniowa jest pokazywana wiernym, ale właśnie w Wielki Piątek i we wszystkie piątki Wielkiego Postu, ale o pierwszych piątkach nie było mowy.
2: W każdy pierwszy piątek miesiąca. Natomiast no, są ludzie, którzy to wiedzą, bo oczywiście kościół był pełen, była długa kolejka potem do, która się ustawiła, po to, żeby podejść do relikwii i mimo, że chyba wielki mistrz, ale to nie jestem pewien, kawalerów Bożego Grobu powiedział, że zgodnie z zaleceniem ministra zdrowia Francji on prosi o niecałowanie relikwii ze względu na no, bakterie i tak dalej, no to oczywiście nikt się tym nie przejmował i wszyscy z uszanowaniem całowali relikwie. No ale oczywiście on musiał to powiedzieć, zresztą jak fotografowałem, to miałem zgodę oczywiście władz katedry, natomiast podszedł do mnie ktoś i spytał mnie, a co ja tu robię? Ja mówię, fotografuję, mam zgodę władz katedry. On mówi, no dobrze, ale Notre Dame jest własnością państwa. Czy pan ma zgodę od państwa? No nie miałem, ale jakoś udało się dzięki bożogrobcom, którzy powiedzieli, okej, to wszystko jest swój człowiek, więc dajcie spokój. Mogłem fotografować, ale no, od czasów Napoleona, no niestety, czy od rewolucji francuskiej, kościoły stały się własnością państwa, nie tylko zresztą we Francji, ale i we Włoszech. Wielokrotnie bywało tak, jak w czasie tej pielgrzymki, jak byliśmy w Santa Croce di Gerusalemme, gdzie no, jest niezwykła relikwia, bo jest połówka Inri. Połówka się zachowała. Zresztą niezwykle przez naukowców badana, jeśli chodzi o drewno, badany jest napis wykonany przez specjalistów zresztą z Uniwersytetu Jerozolimskiego, którzy określili dokładnie, że owszem, to jest z czasów, na pewno z czasów Chrystusa, to pismo wskazuje na to, kto to pisał, zresztą jest ono pisane jakby jest to lustrzane odbicie, więc to jest też dziwne, jest w trzech językach, wszystko się zgadza. W ogóle co dla mnie było zaskakujące w czasie tej podróży, że okazywało się, że to, co jest napisane w Ewangelii, jest bardzo dosłowne. Te informacje, które są zawarte, to nie jest tak jak, no jeszcze nie tak dawno wielu naukowców mówiło, to jest tak, takie wszystko w przybliżeniu, to często ewangeliści coś opisywali po to, żeby uwypuklić pewne sprawy, tak jak z opowieści o słynnej sadzawce Betsaida, której powiedzieli znawcy przedmiotu, że to ewangeliści sobie ją wymyślili. To niemożliwe, żeby ona była, no, po czym nie tak dawno się okazało, że archeolodzy odkryli, sadzawka była dokładnie z takimi portykami, jak jest w opisie Ewangelii. Także to, przyznam się, dla mnie osobiście było niezwykłym odkryciem, że Ewangelię należy przyjmować dosłownie, a nie jako pewne porównanie, pewne przybliżenie. Nie. To jest prawda, co tam jest napisane i tu nie ma możliwości, żeby to interpretować, żeby myśleć, a nie, to coś jest wymyślone. Nie. Tam nic nie jest wymyślone.
1: Dzisiaj w Nocnych Światłach gościem Państwa i moim jest Janusz Rosikoń, wydawca, dziennikarz, fotografik, autor licznych książek i albumów, a wśród nich Świadkowie Tajemnicy, czyli śledztwo w sprawie relikwii chrystusowych i Dowody Tajemnicy, czyli śledztwo w sprawie zjawisk nadprzyrodzonych. I o tym właśnie dziś rozmawiamy. Teraz chwila muzyki, wracamy do Państwa za moment. Będziemy razem, jak zwykle, do pierwszej w nocy.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światło. Nocne światła.
1: Dziś w Nocnych Światłach gość Państwa i mój, pan Janusz Rosikoń, wydawca, dziennikarz, publicysta, fotografik i autor licznych książek i albumów, przede wszystkim tych, o których dziś rozmawiamy, czyli Świadkowie Tajemnicy i Dowody Tajemnicy. Zaczęło się zatem od Całunu Turyńskiego, ale można by powiedzieć, że o ile, tak jak pan mówił, nie było takiego kompendium, które by w sobie zebrało wszystkie relikwie chrystusowe, o tyle na temat Całunu Turyńskiego było sporo publikacji, i to zarówno tych, które jego autentyczność wręcz podważały, jak i tych, które mówiły o tym, że jest to całun, który skrywał ciało Chrystusa. Więc tutaj, można powiedzieć, cały czas trwała dyskusja na ten temat, w pewnym momencie nawet dosyć ostra. Pojawiały się publikacje, które mówiły, że to chucpa, oszustwo i w ogóle nic sprawdzy w tym nie ma. Potem pojawiały się konkretne, wiarygodne dowody, które mówiły o tym, że tak, rzeczywiście to jest relikwia chrystusowa. Jak się w tym odnaleźć?
2: Pamiętam artykuł w jednej z gazet wysokonakładowych, na pierwszej stronie komunikat, że przeprowadzono analizę węgla C14 z całunu i okazało się, że jest to płótno ze średniowiecza. Potem po jakimś czasie, może 2-3 miesiącach, w tej samej gazecie znalazłem na którejś stronie informację, że naukowiec rosyjski powiedział, że on jest ateistą, ale ci, którzy przeprowadzali ten test, no to są niewiarygodni, bo płótno, które przeszło dwa pożary, które było wśród świec, nie można egzaminować w ten sposób, to jest jakaś brednia. Ale ta informacja już była bardzo mała i nie na pierwszej stronie tejże gazety. Ale to dla pewnego przedstawienia pewnego nastroju. To trochę tak, jak pytano mistyczkę, bohaterkę drugiego tomu, jedną z bohaterek drugiego tomu naszej książki, Dowody Tajemnicy, o to, czy całun jest prawdziwy. Ona odpowiedziała: oczywiście tak, ale nikt nigdy tego nie udowodni. Dlaczego? Pan Jezus dał nam wolność, prawda? W momencie, gdybyśmy musieli przyjąć bezwzględnie prawdę, że całun powstał w wyniku zmartwychwstania Pana Jezusa, no to nasza wolność byłaby pewno trochę już ograniczona. Natomiast spotkaliśmy się w trakcie tworzenia tej książki z wieloma naukowcami, ale opowiem o spotkaniu z Barrym Schwartzem,
1: tak, to niezwykłej postaci. Bardzo ważna dla tej książki.
2: Tak, fotograf zresztą, to dlatego może dla mnie niezwykle bliski, fotograf naukowy, który pracował dla NASA, dla Los Alamos, czyli laboratorium

0: gdzie wynaleziono i wyprodukowano pierwszą bombę atomową. Więc człowiek na pewno o bardzo wysokich umiejętnościach fotograficznych, szczególnie właśnie fotografii naukowej, który kiedy szef ekipy, która tworzyła się w 1977 roku, zaproponował wziąć udział w tej wyprawie do Turynu, on powiedział: a co mnie to obchodzi, ja jestem Żyd, ateista, dajcie mi spokój, co mnie obchodzi jakieś płótno z Turynu. No ale dał się namówić w końcu przez swojego mistrza, którego bardzo podziwiał, też zresztą fotografa naukowego, i powiedział: okej, pojadę, będąc pewny, że natychmiast odkryję fałszerstwo i sprawa będzie załatwiona. Pojechali do Turynu, są jego zdjęcia tutaj z tego czasu, kiedy przez 5 dni czy 5 dób byli dopuszczeni do całunu.
1: 2,5 tony sprzętu ze sobą przywieźli.
0: Tak, 2,5 tony sprzętu. No i to nagle się okazało, znaczy on stwierdził, że faktycznie no on nie może stwierdzić, w jaki sposób ten obraz powstał. Badali go w przeróżny sposób, przygotowali się, zresztą trenowali przez prawie pół roku. Skonstruowali specjalny stół do całunu, okazał się zresztą za krótki, bo wymiary, które Włosi podali, były przybliżone, a nie dokładne. Ale po tych kilku dniach, kiedy zebrali masę materiału, no potem badania trwają do dnia dzisiejszego, zresztą oparte na tym materiale, on musiał uczciwie przed sobą przyznać, że nie wie, w jaki sposób powstał obraz. I jedynym wytłumaczeniem dla powstania tego obrazu jest no to, że Pan Jezus zmartwychwstał, ponieważ naukowcy doszli do wniosku, że taki obraz mógłby powstać, gdyby był w środku jakiś niezwykły wybuch laserowy, ale siła jego musiała być tak wielka, że nie jest możliwa technicznie w tej chwili, no nie mówiąc o tym, że datowanie płótna jednak jest przed 2000 lat, i tu nie ma wątpliwości, takie płótna tkano wtedy, a później już nie.
1: No poza tym takie płótno by nie ocalało chyba.
0: No tak. To jest zupełnie inna sprawa, no ale to znowu są jakieś tam cudowne, prawda, to ocalenie w średniowieczu, kiedy już srebro zaczęło się topić i spadać na całun, ale zdołano go wynieść. Jak? Nikt nie wie, tak samo jak ten strażak, który rozwalił szybę pancerną, której nie miał prawa rozwalić w czasie ostatniego pożaru, i wyniósł to. On też deklarował przed tym, że jest ateistą, natomiast tutaj użył jakiejś nadludzkiej siły po to, żeby rozbić i wynieść z narażeniem życia całą z płonącej przecież katedry. Ale to, no, to jest naukowcy, którzy badali to, stwierdzili, że na pewno jest to płótno z Jerozolimy, przebadali zresztą pyłki roślin. Całun jest przedmiotem, który jest jedyny na świecie tak zbadany, który od momentu, kiedy fotograf Secondo Pia już no, ponad 100 lat temu zrobił zdjęcie całunu i wywołując ten wielki negatyw, bo ja jeszcze takie negatywy pamiętam, trochę mniejsze używałem, nie tak wielki jak on, ale wywołując zdumiał się, bo na negatywie zobaczył pozytyw i zdał sobie sprawę z tego, że widzi twarz Pana Jezusa, że to nie może być inaczej, bo dla niego nie było wątpliwości, że obraz nie jest namalowany, że obraz powstał w jakiś cudowny sposób. I jak zobaczył twarz, no Wyobrażam sobie, jestem fotografem, ile się negatywów wywoływałem. W ciemni zawsze człowiek patrzył, jak to się wywołuje, podglądał tam przy jakimś bezpiecznym świetle, na początku czerwonym, potem negatywy już były inaczej skonstruowane, no to zielonym. I ten obraz zawsze fascynował. No i tu ktoś, kto mniej więcej wywołuje negatyw formatu szklany, zresztą negatyw, wtedy były szklane, tylko formatu mniej więcej A4, nagle widzi obraz pozytywowy. No, proszę Państwa, to trudno wyrazić słowami. Zdumienie i olśnienie tego fotografa, że to przecież ma przed sobą twarz Pana Jezusa i jest człowiekiem, który pierwszy widzi tą twarz w pozytywie. Nikt przed nim tego nie zrobił, bo nie znaliśmy takich technik. Trzeba było czekać do XIX wieku, to było 3 lata jeszcze ostatnich XIX wieku, żeby człowiek mógł to zrobić, bo dopiero po wynalezieniu negatywu, no i po zaproszeniu przez, zresztą wtedy jeszcze było to własnością dynastii królewskiej, czyli oni zaprosili fotografa, żeby to zrobił, żeby zdokumentował. No, cały czas jak o tym jeszcze myślę, to wyobrażam sobie jego zdumienie, jego porażenie wręcz, no i jego niezwykłą radość, bo odkrycie, które zrobił, zapoczątkowało całą serię badań. Do tej pory naukowców całun niezwykle interesuje. Dlaczego? No bo nikt nie potrafi wyjaśnić, w jaki sposób powstał obraz. Wiemy o nim wszystko, że jest powierzchniowy, zbadano nitki, powiększano je pod mikroskopem elektronowym, badano na wszystkie możliwe sposoby. Zapraszano najwybitniejszych kryminalistów, ludzi, którzy kryminologów, kryminalistów tam się raczej nie dopuszcza, żeby zbadali ten ślad zbrodni przed 2000 lat. I okazuje się, że ilość informacji zawarta w całunie jest niezwykła. Spotkaliśmy się z kilkoma naukowcami. No, znajdą Państwo opowieść o tym w książce. I niezależnie od światopoglądu, bo wielu ludziom zmienił się światopogląd po badaniu całunu. Dlatego, że dosyć trudno uczciwemu naukowcowi, który staje przed barierą nie do pokonania, musi stwierdzić, że obraz powstał w sposób, którego nauka nie jest w stanie wyjaśnić. Powstał wtedy, kiedy poziom nauki był zupełnie inny niż w tej chwili. No to jedynym wytłumaczeniem tego jest, że był to rodzaj gigantycznego wybuchu, który powstał wtedy, kiedy Pan Jezus zmartwychwstał. I znowu opowieść ewangelisty, który pierwszy wchodzi do grobu, jest niezwykle precyzyjna. Wszedł, zobaczył i uwierzył. Bo jak naukowcy obliczyli, mierząc bardzo precyzyjnie oczywiście cały obraz, to potrafili zrobić trójwymiarowy obraz postaci owiniętej w całun przed powstaniem i po powstaniu. I okazało się, że po zmartwychwstaniu całun opadł. No nie było już ciała Pana Jezusa, ale zachował pewien kształt. Proszę Państwa, niezwykle skomplikowane badania, wymiarowanie pozwoliły na stwierdzenie tego i na stworzenie wręcz modelu ciała Pana Jezusa. Ostatnio jak byliśmy w Oviedo, gdzie Jest również oddział CES-u, który badał całą Justę z Oviedo. Zobaczyłem przepięknie zrobiony na podstawie całunu w skali 1 do 10 ciało Pana Jezusa. No, piorunujące wrażenie to robi, bo można było zaznaczyć wszystkie rany, które Pan Jezus miał. Otarcie od belki, wiadomo jak niósł krzyż, znaczy belkę. Rany, które były zadane, rany od biczów, rany od korony cierniowej, krew, która wypłynęła już po śmierci Pana Jezusa. Naukowcy odkryli to zresztą na właśnie huście z Oviedo, która po tym, jak bardzo dokładnie przebadano i nadal badają, może w tej chwili już bardzo trudno dojść do całunu, aczkolwiek naukowcy są co ileś lat dopuszczani do całunu, no ale wyniki badań są cały czas analizowane na przeróżnych poziomach nauki przez naukowców z wielu dziedzin. No to postanowiono zbadać chustę z Oviedo.
1: I o chuście z Oviedo za minut kilka powiemy. Dziś gościem programu Nocne Światło jest pan Janusz Rosikoń, wydawca, dziennikarz, publicysta i fotografik, autor albumów licznych i książek, a rozmawiamy dzisiaj o dwóch z nich, czyli Świadkowie Tajemnicy, śledztwo w sprawie relikwii chrystusowych i Dowody Tajemnicy, śledztwo w sprawie zjawisk nadprzyrodzonych. Chwila muzyki i wracamy do państwa za moment.
2: Radio Plus. Nocne Światła. Nocne Światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Dzisiaj gościem Nocnych Świateł jest pan Janusz Rosikoń, autor albumów Świadkowie Tajemnicy, Śledztwo w sprawie relikwii chrystusowych i Dowody Tajemnicy, Śledztwo w sprawie zjawisk nadprzyrodzonych. Mówi pan o tym, że cały czas badania trwają. A jaki wpływ na Barry'ego Schwartza miało to spotkanie z całunem turyńskim?
2: No, Barry Schwartz od powrotu z Turynu zajmuje się wyłącznie saunem do tej pory.
1: Czyli to już ponad 20 lat.
2: No tak, tak, tak. I jest osobą, do której spływają wyniki wszystkich badań. Bo wiadomo, że on się tylko tym zajmuje. Stworzył stronę internetową. Nie interesuje go jakby praca zarobkowa. Mówi, słuchaj, żyję bardzo skromnie, bo to jakby nie ma znaczenia. Już nie chcę pracować jako fotograf, zarabiać znacznych pieniędzy. Mnie to nie interesuje. Saun jest dla mnie jakby celem życia.
1: Czyli można powiedzieć, żeby wróciło mu to życie do góry nogami.
2: Kompletnie. Kompletnie. Ale co było niezwykle ciekawe w jego opowieści, to o ile po powrocie i po badaniach no musiał sam przed sobą przyznać, że on nie wie, jak powstał obraz na saunie, zresztą mówi do tej pory, że on nie wie, ponieważ w jakimś momencie rola nauki się kończy. No bo cuda w nauce się nie zdarzają. Cuda są domeną wiary. Nauka musi znaleźć racjonalne rozwiązanie, a tu tego racjonalnego rozwiązania nie ma. On mówi, stoimy przed murem. Jedyne przejście tego muru to jest uwierzenie, że obraz powstał w czasie zmartwychwstania Pana Jezusa. Znowu sięgamy do Ewangelii. Ale jedna sprawa nie dawała mu przez chyba 18 lat spokoju, mianowicie krew na całunie jest czerwona. Zresztą na okładce książki jest właśnie ten fragment z całunu z czerwoną krwią. No każdy z nas wie, że jak się skaleczymy, krew momentalnie brązowieje. Zasycha, brązowieje, nie jest czerwona. No, to nie dawało mu spokoju. No, dlaczego ta krew po takim długim czasie jest nadal czerwona? I mówi, wiesz, spytałem się, ale dopiero po latach, takiego jednego z największych hematologów światowych, zresztą też pochodzenia żydowskiego, dlaczego ta krew jest czerwona? On powiedział, słuchaj, to bardzo proste. Człowiek, który był poddany torturom, stresom, długi czas, nie dostawał nic do picia, wytwarza się, jego krew zmienia na tyle skład, że ta krew nigdy nie stanie się brązowa. I znowu Ewangelia. Pan Jezus był poddany niezwykłym cierpieniom przed ukrzyżowaniem, długotrwałemu stresowi. I dla naukowca, hematologa, to jest oczywiste, że ktoś poddany długotrwałemu stresowi, ten stres, cierpienie powoduje takie zmiany, że krew nigdy nie będzie czerwona. I powiedział, wiesz, odetchnąłem, że ten ostatni puzzle zgadza się idealnie z całością. Ale oczywiście na pytanie na spotkaniach, w jaki sposób powstał całun, mówi, nauka odpowiada, że nie wie. No bo jest to jedyna uczciwa odpowiedź. Nauka nie wie. Ale wracając do Oviedo, bo też z Grzegorzem polecieliśmy do Oviedo, spędziliśmy tam sporo czasu w instytucie, który został powołany po to, by zbadać relikwię, która znajduje się w Oviedo, tak zwaną chustę z Oviedo.
1: Zwaną też sudarionem.
2: Tak, sudarion z Oviedo, tak. Tradycja mówiła, że jest to chusta, którą owinięto wokół głowy Pana Jezusa na krzyżu po to, by zatamować upływ krwi, krew szczególnie dla Żydów w tamtym czasie była czymś świętym, co niesie życie i absolutnie nie wolno było krwi zmarnować. Musiała być pochowana razem ze zmarłym. Aczkolwiek ludzi, którzy zginęli na krzyżu, czyli złoczyńców, nie chowano. Pana Jezusa pochowano. Pochowano z wielką czcią w nieużywanej komorze i tak dalej, i tak dalej. No, samo to świadczy, że był dla wielu kimś niezwykłym. Ale wracając do sudarionu, spytano biskupa, czy... Nie, przepraszam, nawet biskup Oviedo zwrócił się do naukowców, żeby zbadali. Oni spytali się, no dobrze, no ale jeżeli stwierdzimy, że to jest fałszerstwo, to co? To opowiemy ludziom, że to nie jest prawdziwa relikwia. Prawda jest najważniejsza. Zwołano prawie 50 najlepszych specjalistów z różnych dziedzin nauki, od kryminologii również, od badania zbrodni i po wzięciu próbek, po kilku latach już w tej chwili, naukowcy stwierdzili, że na chuście są ślady krwi żywego człowieka i martwego. Ślady krwi mają tą samą grupę, którą ślady krwi na całunie, że owinięto tą chustą skazanego na śmierć krzyżową człowieka po śmierci, ponieważ wyraźnie naukowcy odróżnili, raz owinięto ją na krzyżu, nie zdołano owinąć całej głowy, bo już głowa była pochylona i przywierała do ramienia, po czym jak zdjęto skazańca z krzyża, położono go poziomo na ziemi i odchylono głowę, owinięto drugi raz chustą jego głowę. Odwinięto i owinięto. Ślady dla kryminologów były stosunkowo proste do zbadania. Rany głowy, położenie ran głowy dokładnie zgadza się z położeniem ran na całunie turyńskim. Zresztą kilku członków zespołu amerykańskiego, które badało całun, przyjechało do Oviedo na tą konferencję. Zresztą Barry Schwartz był tam kilkakrotnie. Dla niego to też płótno niezwykle ważne. I nie było wątpliwości, że jest to płótno sprzed 2000 lat, którym owinięto głowę człowieka, który zmarł na krzyżu, który miał koronę cierniową na głowie, który cierpiał, którego torturowano, który miał rany jeszcze na głowie zadane i że chusta, ten sudarion z Oviedo pasuje dokładnie do całunu turyńskiego. I znowu, naukowcy, którzy badali to, stwierdzili, że to nie może być przypadek. To nie jest. Oczywiście nie ma żadnego obrazu do tego stopnia, że było dla mnie takie trochę dziwne, bo uzyskałem zgodę na fotografowanie. Sudarnia jest pokazywane 3 razy w roku. Akurat pojechałem na podniesienie Krzyża Świętego, na święto podniesienia Krzyża, kiedy właśnie jest pokazywany. No, w teoretycznie laickiej Hiszpanii katedra w Oviedo pełna wiernych. Pytam się fotografa, który obok mnie stał, no ja byłem po raz pierwszy, on już tam widział to rok temu, 2 lata temu, jaki jest program, kiedy to będzie pokazywany, i on mówi, no zaraz po Ewangelii to biskup to pokaże, ale wiesz, zobaczysz tylko drugą stronę relikwii, bo on ma przed sobą, on patrzy, więc ja sobie myślę, nie, no niemożliwe, to ja tu przyjechałem i nie będę mógł sfotografować Sudarionu. Ale potem zdziwiłem się, co prawda, ale zrozumiałem, że na Sudarionie są tylko plamy. Wygląda to, przepraszam za porównanie, ale trochę jak szmata, na której są plamy, które no, nie wyglądają zbyt ładnie. I stwierdziłem, że no, ten fotograf może jakby jest znakomitym fotografem na pewno, natomiast niespecjalnie się tym interesuje. I dla niego to nie była właściwa strona Sudarionu, no bo prawie nie było nic widać. Natomiast płótno, które naukowcy egzaminowali długo, bo biskup powiedział, że chce absolutnie znać prawdę. Był to przebadany, zresztą, tak jak mówię, no badania nadal trwają, i Amerykanie badają, i Hiszpanie. I tu nie ma wątpliwości, że Sudarion jest płótnem, którym owinięto głowę skazania z Saunu Turyńskiego. No, proszę Państwa, to kładzie na kolana. To oczywiście są sceptycy, którzy mówią, nie, to jest przypadek, to jest nieprawda. No, można wszystkiemu zaprzeczać. Zresztą to mają szczególnie ludzie nauk humanistycznych, którzy potrafią powiedzieć, że jeżeli coś przeszkadza, fakty są niezgodne z teorią, tym gorzej dla faktów. Natomiast naukowcy ściśli, którzy prowadzili te badania, no, musieli pochylić głowę i powiedzieć, że no, nauka tutaj w przypadku Sudarionu daje obraz pewny, że wiemy, w jaki sposób powstały te ślady na Sudarionie z Oviedo. Dokładnie wiemy, możemy minuta po minucie prześledzić najpierw owiązanie, potem zdjęcie z krzyża, owiązanie powtórne. I jak złożono do grobu, tego już nie wiemy, co zrobiono z Sudarionem, gdzie go, prawda, odłożono. No, krew już była zatamowana, więc to wszystko złożono na pewno w grobie.
1: Tak więc kolejny element układanki śledztwa w sprawie relikwii chrystusowych zaczyna pasować do poprzednich, czyli do całunu turyńskiego, ale przed nami też kolejny fragment, który zaskakująco dobrze układa się z tymi, o których już pan powiedział, czyli chusta z Manopello, o której powiemy za kilka minut. Zbliżamy się bowiem do półmetka nocnych świateł, niebawem północ. Spotkamy się za chwilę po 2 piosenkach. Dzisiaj rozmawiamy o relikwiach chrystusowych, także o śledztwie w sprawie zjawisk nadprzyrodzonych, Świadkowie Tajemnicy i Dowody Tajemnicy. Takie są tytuły albumów, których autor Janusz Rosikoń jest z Państwem i ze mną w studiu. Wydawca, dziennikarz, publicysta i fotografik. Wracamy niebawem i ciąg dalszej opowieści już za chwilę.
0: Radio Plus. Nocne Światła.

0: Nocne Światła.
1: Dzisiaj Nocne Światła przede wszystkim o relikwiach chrystusowych, których śledztwo wraz z Grzegorzem Górnym przeprowadził Państwa i mój gość Janusz Rosikoń, wydawca, dziennikarz, publicysta, fotografik i autor licznych książek i albumów, a przede wszystkim tych, o których dziś mówimy, czyli Świadkowie Tajemnicy, śledztwo w sprawie relikwii chrystusowych i Dowody Tajemnicy, śledztwo w sprawie zjawisk nadprzyrodzonych. Doszliśmy do Sudarionu, czyli Chusty z Oviedo, która w przedziwny sposób pasuje do całunu turyńskiego, ale co ciekawe, chusta z Manopello, o której zrobiło się głośno parę lat temu, też jest, można by powiedzieć, bliźniaczo pasująca do pozostałych części układanki.
2: Tak, chusta z Manopello, które odwiedziliśmy dwukrotnie zresztą, Grzegorz nawet więcej razy tam był, którą odkryła skromna siostra Blandina, zafascynowana wizerunkiem, jest czymś przedziwnym, aczkolwiek nie była badana bezpośrednio, nie można było z niej pobrać nitki, bo jest zamknięta w relikwiarzu i nikt jak na razie nie ośmielił się otworzyć tego, bo nie wiadomo, jak zareaguje płótno, które jest w tym relikwiarzu. Także była badana przez szkło, badano ją w różnych powiększeniach, wiadomo, z jakiego jest materiału zrobiona. Jest zrobiona z bisioru, czyli z materiału, którego wartość jest dosłownie, czy była wtedy na wagę złota. Materiału, który do tej pory jedna rodzina w Wenecji wytwarza. Nitki do tego są pobierane z morza. Mianowicie rodzaj muszli. Ślimaki wytwarzają nitki, które przytwierdzają muszle do czegokolwiek, do, nie wiem, brzegu, do kamienia. Takie muszle zresztą są w Manopello pokazywane, duże one są, te muszle. No ale ponieważ te nitki nie są zbyt długie, trudno je wydobyć, więc tkanie z tego jest trudne. Ale jest to materiał, który nie przyjmuje żadnej farby. Nie ma możliwości, żeby cokolwiek na nim namalować. Materiał, tak jak powiedziałem, jest bardzo drogi, więc ta chusta jest niewielka. I siostra Blandina, która porównywała, nakładając obraz tej chusty na całun turyński, znowu bardzo dokładnie pasuje. Ale chusta jest niezwykła. Wszedłem do kościoła i relikwiarz stoi tam cały czas. Jest w przeszklonej specjalnej gablocie i widzę, że obrazu na tym relikwiarzu nie ma, nie widać go. Tu zresztą skojarzyła nam się taka zabawna historia, którą opisuje już wspomniany Luter, jak wszedł do Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie, kiedy pokazywano właśnie relikwiarz, tak zwaną chustę Weroniki, to powiedział, że no spojrzał, ale tam nie ma obrazu. To było przezroczyste szkło, więc to jest oszustwo. Jak się okazuje, jeżeli popatrzeć na chustę pod różnym kątem, to oczywiście widać obraz. Widać bardzo dokładnie obraz. Ale Pan Jezus, znaczy postać z chusty, głowę, twarz z chusty, ma oczy otwarte. I oczywiście jest to zagadka dla naukowców. No, też starają się zbadać tą chustę.
1: co ważniejsze, widać także i źrenice, i tak, tęczówkę.
2: Tak. Widać kolory. Miałem tą możliwość, że robiłem zdjęcia z kilku centymetrów. Pokazuję je w książce. Same usta człowieka z chusty, oczy. I znowu nie można, znaczy nie wiemy w tej chwili, jak namalować na przepraszam, bisiorze cokolwiek, bo farba spływa. No jest to materiał wytwarzany przez małże w wodzie, więc ma szczególne własności. Więc w jaki sposób powstał obraz? Nie wiemy tego. To, że dokładnie wymiarowo pasuje do całunu, no, można powiedzieć przypadek, no ale tych przypadków trochę zbyt dużo się układa. I znowu wracamy do Ewangelii, że ujrzał odłożoną na bok chustę, prawda? Ja przepraszam, nie cytuję na pewno dokładnie, ale tak jest zapisane. Siostra Blandina uważa, że obraz na chuście powstał w czasie zmartwychwstania, ale kiedy Pan Jezus już miał oczy otwarte. I stąd te oczy są bardzo wyraźne. Zresztą porównuje obraz z chusty, który jest obrazem pozytywowym, to nie jest negatyw, porównuje z wczesnośredniowiecznym malarstwem i też mówi, że twarz, że tak jakby ta chusta, tak jakby był jeden wzorzec iluś obrazów, czyli iluś malarzy malowało dokładnie tak samo, tylko że te obrazy znowu zgadzają się proporcjami, wymiarami z twarzą z chusty z Manopello. No tu naukowców czeka jeszcze zbadanie tego, tak jak przez 20 wieków nauka nie potrafiła zbadać ani całunu, ani sudarionu, to być może ani pręgierza do tej pory, tej kolumny nie potrafimy zbadać. Wiemy, z jakiego jest kamieniołomu, wiemy, że z tego kamieniołomu Herod zamawiał kamień do budowy pałacu Hasmoneuszy, czyli to znowu się zgadza, ale nie jesteśmy w stanie powiedzieć nic więcej. Kamień nadal przechowuje swoje tajemnice. Ale czy ktoś 100 lat temu myślał, że będziemy mogli zobaczyć atom, czy w ogóle, że atom jest cząstką budowy? No, też tego ludzie nie wiedzieli i nie przypuszczali, że nauka potrafi odpowiedzieć na tak wiele pytań. No, z tym, że tak się składa, to pamiętam już na studiach mnie uderzyło, że znajdujemy odpowiedź na pytanie, ale ta odpowiedź stwarza 10 następnych pytań. I tu jest postęp jakiś geometryczny w tych pytaniach. Kiedyś, pamiętam, było dla mnie oczywiste, że no nie potrafimy stworzyć antymaterii. No, antymateria już jest znana w tej chwili, a studiowałem w końcu, rozpoczynałem studia w 60 roku i no, mieliśmy fizykę bardzo teoretyczną, matematykę bardzo teoretyczną i ileś rzeczy, które w tej chwili są, już się tym aż tak bardzo nie interesuje. Zresztą nie, to trzeba być naukowcem już bardzo wysokiej klasy, żeby to zrozumieć. Za moich czasów uważało się, że prawie nikt nie rozumie teorii Einsteina. W tej chwili już rozumie bardzo wielu ludzi ją i potrafi interpretować. Także odkrycia, które potrafimy zrobić, stwarzają coraz więcej pytań, ale nauka stwarza coraz więcej możliwości. I tak samo jak, no cóż, naukowcy nie potrafią odpowiedzieć na pytanie, czy gwoździe, których jest trochę w relikwiarzach, fragmentów gwoździ, szczególnie jeden jest bardzo duży właśnie w Bazylice w Santa Croce di Gerusalemme, który był zbudowany dla świętej Heleny, i tam jest relikwiarz gwoździa, no ale cóż my o tym możemy powiedzieć, że no, jest to prawdopodobnie gwóźdź używany w czasach Cesarstwa Rzymskiego. Koniec. Nie potrafimy określić materiał, jak on był robiony, natomiast nic więcej, ale znowu nie wiemy, co przyniesie nam nauka w najbliższych latach, czy no, dziesiątkach lat. Także te relikwie, na które mogli naukowcy zbadać, no to na pewno właśnie najbardziej zbadany był całun turyński.
1: No ale jest jeszcze przecież Bazylika Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Miejsce szczególne i też relikwia.
2: Nie, tak, no ostatni rozdział poświęciliśmy Bazylice. Zresztą

0: już tam po prostu się nie zmieści. Oczywiście znowu jest ileś wątpliwości na ten temat, czy bazylika stoi w tym miejscu, czy w innym miejscu. Zawsze ktoś będzie coś negował. Zresztą brytyjscy archeolodzy odkryli nie tak daleko od bazyliki grób w nienaruszonym stanie, który uważali, że jest właśnie grobem Chrystusa, ale odkrycie to miało niezwykle wielkie znaczenie, bo znowu odkryto grób taki, jaki jest, jaki był powiedziany w Ewangelii. Grób jest dwukomorowy, z zataczanym kamieniem. Ja długo nie rozumiałem, co oznacza, że wejście zabezpieczyli kamieniem. No, ale to była specjalna konstrukcja. Kamień był toczony, to trochę taki jak koło młyńskie, jeśli państwo pamiętają, jak wygląda nie tyle koło, ile to koło, które miele ziarno, które się obraca w poziomym żarnie. To mniej więcej takie koło zataczano i było specjalne leże. Także jak to koło wpadło w to leże, no to już było bardzo trudno to otworzyć. To musiało być na pewno kilku mężczyzn, żeby to z tego łoża, z tego ruszyć. Stąd jak kobiety podeszły do grobu i zastały go otwarte, się zdziwiły, kto to mógł zrobić, prawda? I ten grób odkryty przez Brytyjczyków poświadcza znowu, że tak wyglądał prawdziwy grób w czasach Pana Jezusa. Można go zresztą zwiedzać, zobaczyć, z tym, że tam jest jakby kilka miejsc do składania ciał. Z tym, że grób był pusty, no bo po kilku latach wchodzono do grobu i to, co pozostało po nieboszczyku, składano w specjalnych osuariach, w takich jakby urnach, nie urnach, w małych trumienkach, które gdzieś potem przechowywano te szczątki i znowu grób mógł być używany. No, wiemy, że w przypadku Pana Jezusa było inaczej. Nie mamy po prostu zmartwychwstań.
1: Pan Janusz Rosikoń, autor licznych książek i albumów, przede wszystkim tych, które są kanwą dzisiejszego wydania Nocnych Świateł, jest gościem programu. Świadkowie tajemnicy, śledztwo w sprawie relikwii chrystusowych i dowody tajemnicy, śledztwo w sprawie zjawisk nadprzyrodzonych. Już o dowodach za chwilę mówić będziemy. Teraz chwila muzyki, wracamy do państwa za moment.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: W Nocnych Światłach gość państwa i mój, pan Janusz Rosikoń, dziennikarz, wydawca, publicysta, fotografik, autor licznych książek i albumów, przede wszystkim tych, o których dziś rozmawiamy, czyli Świadkowie Tajemnicy, śledztwo w sprawie relikwii chrystusowych i Dowody Tajemnicy, śledztwo w sprawie zjawisk nadprzyrodzonych. Książki, które są, właściwie albumy, tak chyba lepiej powiedzieć, bardzo podobne graficznie, no i też motyw podobny pojawia się na okładkach, w takim świetle, które można powiedzieć wydobywa z ciemności, wspomniana czerwona, nieustająco krew na całunie turyńskim, to na Świadkach Tajemnicy, a na okładce Dowodów Tajemnicy też krew na płótnie. Też wyglądająca, no, świeżo, tak, nie zaschnięta.
2: Tak, jak kiedy z Grzegorzem skończyliśmy pracę nad książką, kiedy się ona po 2 latach naszych jazd ukazała, no, stwierdziliśmy, że spotkaliśmy się z takimi zjawiskami, jeżdżąc, szukając śladów jezusowych, że należy podjąć troszeczkę inny temat, temat cudów, które się zdarzają. Cudów też badanych przez licznych naukowców, no może nie przez takie zespoły, jakie powstały do zbadania całunu turyńskiego czy Sudarionus Oviedo, ale rzeczy, które naukowców i nie tylko naukowców, nas wszystkich fascynują. Rozpoczęliśmy tą podróż od Sokółki, bo przecież teraz chyba minie 5. rocznica cudów w Sokółce. Interesowało nas, co się tam wydarzyło. Pojechaliśmy, spotkaliśmy się z naukowcami i okazało się, że w czasie rozdawania Komunii Świętej jedna z hostii upadła na ziemię. No, w takich wypadkach są ustalone przepisy. Hostię siostra włożyła do specjalnego naczynia, tak zwanego purifikatora, do wody. Wiadomo było, że hostia w ciągu kilku dni się rozpuści, nie będzie po niej śladu. No ale po tygodniu siostra przyszła i zobaczyła, że ten delikatny opłatek jest nierozpuszczony. Po 2 tygodniach pojawił się jakby jakiś obraz czerwony, no to prosiła już proboszcza, zaniepokojona tym, co jest. Proboszcz przyszedł, no, zawiadomił biskupa, no bo coś dziwnego się zaczęło dziać z tą hostią. Nie tylko, że się nie rozpuściła, to jeszcze powstał na niej czerwony obraz. Przyjechał biskup, postanowił zaprosić naukowców z pobliskiego uniwersytetu, z Akademii Medycznej w Białymstoku, panią profesor Sobanię Złotowską. Po pierwsze, podjęto decyzję, żeby wyjąć z wody to, co z tej hostii zostało. Był wyraźny czerwony kolor, czerwony obraz, ale woda była biała. Nie było śladów czerwieni w wodzie, więc nie bardzo wiadomo, co się stało. Wyjęto ten opłatek, położono na korporale. On do tej pory jest zresztą właśnie na korporale i pani profesor Sobanie Złotowska wzięła, pobrała maleńką próbkę z tego, z tej hostii i zbadała pod mikroskopem. No, wynik badania był dla niej porażający, bo był to typowy przykład mięśnia sercowego, tkanki mięśnia sercowego w stanie agonii. No, jako doświadczony naukowiec nie miała wątpliwości, ale poprosiła swojego kolegę, też profesora, Akademii o zbadanie próbki, którą mu przekazała, nie mówiąc oczywiście, skąd tą próbkę wzięła. No, patomorfolog, wydział, który dostaje bardzo dużo próbek do zbadania, prowadzi policja, utrzymuje z nimi kontakt, prawda, no, w przypadku śmierci pobierane są różne próbki, badane, więc jest to taka normalna czynność, w związku z czym było to zupełnie normalne, że poprosiła kolegę, bo nie jest pewna.
1: Profesor Stanisław Sułkowski.
2: Tak, tak, profesor Stanisław Sułkowski. Zresztą bardzo ciekawa postać, to przepraszam, wtrącę, bo kiedy spotkaliśmy się z profesorem, to profesor właśnie opowiadał, jak to od ponad 10 lat opublikował prawie 1500 prac w różnych pismach naukowych i dziwił się, dlaczego zagraniczne, amerykańskie, brytyjskie, francuskie pisma fachowe przyjmują jego artykuły. W tych pismach artykuł, żeby się ukazał, musi być ocenzurowany, jakby nie tyle ocenzurowany, ile zbadana jego wiarygodność przez naukowców z innych zupełnie ośrodków, czy to, co pisze, jest prawdą. No i on uzyskał, stał się niezwykle popularny, proszę Państwa, naukowiec z Akademii w Białymstoku. No nie jest to znana na świecie akademia. I on mówi, proszę Państwa, proszę panów, nie rozumiałem, dlaczego akurat ja, skromny profesor z Białegostoku, mam takie sukcesy międzynarodowe. No, szybko zrozumiał. Więc jego koleżanka, pani profesor Sobań-Złotowska, dała mu tą próbkę. On ją zbadał zresztą i powiedział, słuchaj, no dlaczego mi zawracasz głowy? No typowy mięsień sercowy, to o co ci chodzi? No przecież to jest jasne, to nie ma tutaj najmniejszej wątpliwości. No wtedy mu powiedziała, skąd pobrała tą próbkę. No przeżył szok. Ale wtedy też zrozumiał, dlaczego był tak przygotowany, że powiedział, w tej chwili, jeżeli stawiam diagnozę, to nikt nie podważy tego, bo ma już taką światową sławę jako specjalista. No proszę Państwa, jeżeli hostia pobrana, to się stało teraz, to nie to, że ktoś może powiedzieć, a to w średniowieczu, to różne tam były hosztaplerstwa, różnie to mogli notować, naginać fakty, to jest średniowiecze, my temu nie wierzymy, ale to się stało niecałe 5 lat temu, czyli mamy dokładną relację. Pojechałem już jako fotograf drugi raz do Sokółki, bo przyjrzałem się temu z bliska, zrobiłem zbliżenie, mam specjalny obiektyw, ale stwierdziłem, że muszę przyjechać, żeby zrobić zdjęcie jeszcze z bliska. Zdjęcie, które jest opublikowane na rozkładówce, gdzie wyraźnie widać, że jest to fragment tkanki, czy, no bo jest to czerwona tkanka, ale do tego jest przyczepiony w przedziwny sposób jeszcze fragment opłatka.
1: Jakby wrośnięty.
2: Wrośnięty w to. No, przyznam się, że stwierdziłem, że muszę tam pojechać, żeby to sfotografować z bardzo bliska. Ksiądz proboszcz udostępnił to bez jakichś problemów. Ksiądz proboszcz też zresztą niezwykle przejęty faktem, że akurat dlaczego u niego w parafii to ten cud zdarzył się. No, mała parafia, ale tak jak zauważyliśmy z Grzegorzem, Pan Bóg wybiera różne dziwne dla nas miejsca. My byśmy na pewno zrobili to inaczej, ale drogi Pana Boga są inne, tak jak...
1: Tutaj może małą dygresję zrobię. Maciej Badasiński, który też był swego czasu gościem Nocnych Świateł, opowiadał o najnowszym filmie swoim o Medjugorje, Ostatnie Wezwanie. Jest wspólnie z Lechem Dokowiczem autorem filmu Ja Jestem, który opowiada właśnie historię tej relikwii z Sokółki. Zresztą przepiękny film, można powiedzieć, rzucający na kolana. Polecamy słuchaczom.
2: Tak, i no, dla mnie, przyznam się, te pierwsze zetknięcie się z tą relikwią, kiedy widziałem ją z bliska, no, spowodowało absolutny nakaz jakby jazdy drugi raz do Sokółki. Zresztą po zrobieniu tego zdjęcia, no, po zobaczeniu jakby na matówce tylko aparatu, po powiększeniu go z bliska, byłem zupełnie poruszony, tak, że mimo że GPS mówił mu: uważaj, radar, przejechałem i po pół roku dostałem zdjęcie, niestety dosyć kosztowne. Fotografowie nie mają tak wysokich stawek jak radary fotografujące, ale no było to, mimo że wiedziałem po swojej, ale wiedziałem, jak to będzie, to coś niezwykle poruszającego. Ale wracając do właśnie tych dziwnych dróg Pana Boga, no, jest opowieść o Natucy Evolo, kobiecie, która żyła, no, zmarła 3 lata temu w małej wiosce w Kalabrii, kobiecie, która nie potrafiła ani czytać, ani pisać. A ileż ludzi ją odwiedziło, ileż ludzi się nawróciło u niej, która miała cudowne, która rozmawiała z Panem Jezusem, z Matką Bożą i która setkom tysięcy ludzi pomogła. Powstaje tam zresztą w tej chwili, już po jej śmierci, sanktuarium, no, proces beatyfikacyjny jest rozpoczęty, też naukowcy badają jej fenomen, ale nie będę zdradzał może jaki. Zapraszam do książki, czy też jedną z bohaterek, której nigdy nie spotkaliśmy, bo zmarła w 1968 roku, jest Marta Robin. Niezwykła postać, kobieta, która większość życia, bo od wczesnych lat młodzieńczych, spędziła w łóżku, nie jedząc, nie pijąc, żywiąc się tylko Eucharystią, przez jej malutki pokój przeszło co najmniej kilkaset tysięcy ludzi. Bardzo wielu się nawróciło. Czyli życie z pozoru, z naszego ludzkiego punktu widzenia, jakby niepotrzebne. No, w tej chwili przy tej całej kampanii eutanazyjnej, no, gdyby żyła w Holandii, z dużym prawdopodobieństwem niestety by ją poddano eutanazji, bo nie mogła się ruszyć z łóżka, miała do tego światłowstręt, więc okna w jej pokoiku były zasłonięte. Natomiast no, w każdy piątek przeżywała mękę Pana Jezusa, ale ludzie potrafili przyjechać do niej setki kilometrów po to, żeby ona coś im poradziła. Zresztą spotkaliśmy się z postulatorem jej procesu beatyfikacyjnego, który też... naukowiec miał problem naukowy do rozwiązania, nie mógł go rozwiązać i mimo że był, no, niespecjalnie wierzącym nawet człowiekiem, coś mu kazało jechać do Marty Robin, która z pozoru jego problem naukowy nie mogła rozwiązać, no bo była prostą, niespecjalnie wykształconą kobietą, No ale miał taki impuls, że pojechał do niej. Mówi, że problem natychmiast rozwiązała, ale również zmieniła jego życie. Postanowił, wiedział, że on ma zostać księdzem. Skończył seminarium, jest księdzem, jest postulatorem jej procesu. Pokazywał nam 5 tomów chyba, bo nie sposób było. Normalnie pozycja ma 1 tom, około 1000 stron, czasem mniej, czasem więcej, natomiast tu jest 10 tomów i powstał wokół jej domu cały instytut szkoły dla chłopców, dla dziewcząt. Bardzo trudno się tam dostać, bo są na wysokim poziomie, są to szkoły katolickie, ale wiele osób stoi w kolejce, żeby do tej szkoły się dostać. Sława Marty Robin trwa nadal. No, w Polsce może była mniej znana, bo w okresie komuny oczywiście nie cenzurowano książki, cenzurowano wiadomości o niej.
1: Ale są ogniska miłości.
2: Są, już, tak, już są. Tak, już są w Polsce.
1: Olczy, tak. Na przykład. Gościem dzisiejszego wydania Nocnych Świateł jest pan Janusz Rosikoń, wydawca, dziennikarz, publicysta, fotografik, autor licznych książek i albumów, szczególnie tych 2, o których rozmawiamy, Świadkowie Tajemnicy, czyli Śledztwo w sprawie relikwii chrystusowych i ta, która w tej chwili zajmuje nas najbardziej, jeszcze przez kwadrans mniej więcej o niej będziemy mówić, a przede wszystkim państwa i mój gość, Dowody Tajemnicy, czyli Śledztwo w sprawie zjawisk nadprzyrodzonych. Wracamy po piosence za chwil kilka.
0: Nocne światła. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światło. Nocne światła.
1: Ostatnie chwile dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. W studiu gość państwa i mój, pan Janusz Rosikoń, dziennikarz, wydawca, publicysta, fotografik, autor książek i albumów. Teraz rozmawiamy o dowodach tajemnicy, czyli śledztwie w sprawie zjawisk nadprzyrodzonych. Marta Robeo, no rzeczywiście, odżywiała się wyłącznie Eucharystią, co już samo w sobie jest jakimś fenomenem. Przeżyła przecież wiele lat, tak jak pan mówił, nie wstając z łóżka, w zaciemnionym pokoju. No i praktycznie nie odżywiając się w żaden sposób, który można by nazwać no, takim fizjologicznym sposobem przyjmowania pokarmu. Ale też są inne tutaj opisane historie niezwykłe w tej książce, jak chociażby no, sprawa ojca Pio. No, dość powszechnie znana, ale warto by ją przypomnieć.
2: Tak, to też dla mnie była postać, która mnie zafascynowała, kiedy pierwsze wiadomości zaczęły się przedzierać przez żelazną kurtynę, no bo oczywiście dla komunistów postać ojca Pio była niezwykle niewygodna, no bo to, co się wokół niego działo, z punktu widzenia nauki było niezrozumiałe. Począwszy od stygmatu, zresztą zarzucano mu, że nie ma tych stygmatów, no on nie pozwalał, on nie zakrywał, nie pozwalał badać, jak państwo zresztą wiedzą, i powiedział, że po jego śmierci nie będzie śladu po stygmatach. On to wiedział, tak samo jak znał datę swojej śmierci, ale nieliczne wiadomości się przedzierały, były one fascynujące dla mnie, stąd było dla nas z Grzegorzem oczywiste, że jednym z bohaterów, którego musimy odwiedzić, jest ojciec Pio. Akurat tak się dobrze złożyło, że odwiedziliśmy go wtedy, kiedy już był wystawiony, tak jak teraz jest, na stałe w szklanej, no trudno powiedzieć trumnie, no w szklanej rodzaju sarkofagu. Także cały czas jest kolejka wiernych, którzy chcą go odwiedzić, którzy chcą z nim porozmawiać. No z malutkiego znowu, malutkie San Giovanni Rotondo, które przed nim było zapadłą dziurą. Tak go, tam go wysłali jego przełożeni, żeby troszeczkę mieć go, że tak powiem, no dalej, żeby... No ale cóż, no przyjechał do San Giovanni Rotondo i rozpoczęły się znowu pielgrzymki do niego i w tej chwili jest to sanktuarium, które też przyciąga miliony ludzi.
1: Już nie mówiąc o wielkim jego dziele, jakim jest Dom Ulgi w Cierpieniu. Przecież gigantyczny szpital widoczny z wielu kilometrów. Tak, wielki budynek.
2: Tak. Działający, jego marzenie, żeby ulżyć ludziom. On potrafił oczywiście ulżyć ludziom. Wielu ludzi uleczył. Znaczy, on cały czas mówił, że to nie on. On prosił Pana Jezusa o pomoc. Natomiast no, żyje ileś ludzi do tej pory, przecież no, chociażby słynna sprawa dziewczynki, która widzi, przyszła do niego matka z małym dzieckiem, które nie widziało, i dziecko, które nie ma prawa widzieć, bo nie ma źrenic, więc z technicznego punktu widzenia nie może widzieć, ale widzi. Tu znowu nauka staje bezradna wobec takich cudów, bo tu znowu, no, jak czytamy w Ewangeliach, że Pan Jezus uzdrawiał, okej, okay, no to było 2000 lat temu, myśmy tego nie widzieli, no ale tu cuda robione przez, które się zdarzają dzięki ludziom mającym niezwykły dar od Boga, tak chociażby jak Jan Paweł II, tych ilość cudów, które zdarzyły się za jego życia, na jego prośbę, jest niezwykła. On starał się o tym nie mówić, wyciszać to, ale tylu ludziom ile pomógł, to jest niezwykła ilość. Kilka z tych przypadków było zbadanych przez lekarzy, ale normalnie przecież ludzie nie żądali komisji lekarskich, cieszyli się z tego, że są po prostu uzdrowieni. Znów, nauka na ten temat nie jest w stanie nic powiedzieć. Oczywiście no, są ludzie, którzy mówią, a to siła autosugestii i tak dalej, i tak dalej. No, mamy wolność daną nam przez Boga, możemy sobie wszystko wytłumaczyć, zaprzeczając prawdzie.
1: A jak wytłumaczyć w takim razie krew, która trzyma się kalendarza bardzo ściśle i zamienia się z postaci stałej w płynną o konkretnej dacie i godzinie?
2: No tak, i tutaj w sprawie tej krwi jeździliśmy w kilka miejsc, no bo oczywiście pojechaliśmy do Neapolu, gdzie cud krwi świętego Januarego się odbywa. Odbył się tak samo i tego roku, kiedy byliśmy, dwa lata temu. Był kardynał, pokazał wszystkim, że krew ze stałej zrobiła się płynna, bez żadnych interwencji zewnętrznych i tak się dzieje od kilkuset lat. Ale jest mniej znany cud krwi świętego Pantaleona, męczennika, którą to krew kilkakrotnie w dziejach podzielono. Teraz już jej nie daje w relikwiarzach w inne miejsca, ale krew, która jest w kilku miejscach w Europie, w różnych ampułkach, która też jest stała, i krew tego samego dnia, o tej samej godzinie, w święto patronackie staje się ciekła. I to od kilkuset lat. No, teraz możemy się porozumieć, możemy zadzwonić do tamtego sanktuarium i powiedzieć, słuchajcie, ta krew, umawiamy się o tej godzinie, będzie ciekła, okej. Okay. No ale tak się działo przez kilkaset lat. Oczywiście wtedy nie można było tak dokładnie ustalić co do sekundy czasu, w którym to się dzieje, możliwości porozumiewania się były inne. W tej chwili dokładnie naukowcy, którzy to badają, wiedzą, że dokładnie o tej samej godzinie w kilku miejscach w Europie, tam gdzie się znajduje ta relikwia z krwią, on nagle, znaczy nie nagle, bo to jest proces, który trwa, ale trwa równocześnie w tych wszystkich naczyniach. Jak to wytłumaczyć?
1: No właśnie, zostawmy tę tajemnicę do zastanowienia się tym wszystkim, którzy są sceptykami, ale warto jeszcze wspomnieć o tych postaciach, które no nadal są takie jakby zasnęły w tym momencie, kiedy oddały ducha Bogu. Mówił pan o świętym ojcu Pio, o który też przecież wygląda jakby zasnął, czy święta Bernadeta Subiru.
2: Tak, no odwiedziliśmy świętą Bernadetę w jej klasztorze w Nevers. Oczywiście byliśmy też w Lourdes. I cóż, no twarz jest jej niezmieniona, ale również odwiedziliśmy świętą Elektę w Pradze, którą siostry opowiadały, jak postanowiły, która siedzi, ale którą po śmierci położono do grobu, ale któraś już miała bardzo silny impuls, że jednak ta siostra Elekta każe się wydobyć z tego grobu, więc ją po tam jakimś czasie wyjęto i miała zupełnie, nie było żadnego rigor mortis, miała tak ścięgna i mięśnie jak żywy człowiek, że posadzono ją na krześle, na którym siedzi do dzisiaj. Siostry jeszcze kilka lat, no jeszcze w czasie komunizmu późnego, postanowiły jednak zrobić prześwietlenie, jakieś badania, więc włożyły siostrę do bagażnika samochodu. Pojechały do szpitala zrobić rentgen, prześwietlić wszystko. No, z punktu widzenia medycyny nie jest to możliwe. Badania przeprowadzono, no po prostu nie jest to możliwe. No ale matka Lekta siedzi, jest odwiedzana, nie tak licznie, no bo wiadomo, że Praga jest miastem raczej, większość mieszkańców to ateiści. No, natomiast odwiedzają ją ludzie ciekawi, chcą zobaczyć, no, dlaczego tak jest, nie wiemy, ale tak samo w Bolonii byliśmy, gdzie siedzi na tronie niezwykła postać, święta z Katarzyna, przepraszam, ale czy niezwykła kobieta, zaraz sobie przypomnę dokładnie, jak jej na imię, przepraszam, ale tych podróży z Grzegorzem odbyliśmy wiele, wiele świętych odwiedziliśmy w tym czasie. I ona zajmuje tylko kapsułę w naszej książce, tylko Jasz. Niezwykła postać, znana już za swoich czasów. Grała na skrzypcach, komponowała, pisała. Niezwykle uzdolniona. No i po śmierci też jej ciało się ani nie rozłożyło, ani nie było, nie zesztywniało. Do tej pory można wejść do klasztoru i przez specjalne okno oglądać ją siedzącą na pięknym tronie. Ba, siostry czasami wpuszczają i można prawie że jej dotknąć, żeby się przekonać, że tak naprawdę jest. Mieliśmy to szczęście, że nas puszczono, pokazano właśnie eksponaty z jej życia i za jej pośrednictwem też się dokonuje wiele, wiele cudów. Ale takich zjawisk nadprzyrodzonych, powiedzmy, jest w tej książce opisane wiele, zresztą.
1: Jedna jest szczególnie intrygująca, bo tak na już pierwszy rzut oka, mało pasująca przynajmniej optycznie, bo mamy tutaj piękne relikwiarze, pięknie zdobione, postacie świętych, wspomniana już hostia z Sokółki, która zamieniła się w żywy mięsień sercowy, ale mamy też na okładce okręt podwodny, który no, trochę odbiega od reszty tego, co można zobaczyć i na okładce, i w albumie.
2: Tak, no nie tak dawno zdarzyło się katastrofa tego okrętu w brzeży Chile i wtedy kapitan zwrócił się o pomoc do świętej
1: chorwackiej siostry.
2: Tak, chorwackiej siostry.
1: Z tego co pamiętam, Chorwatem
2: był z pochodzenia. Do siostry, o której no w Chile myślę, że nikt nie słyszał. On ją poprosił o pomoc, bo wyrwa w kadłubie była już tak duża, woda zaczęła się wdzierać, że nie było możliwości zakręcenia klapy, żeby uratować okręt, uratować załogę przede wszystkim. I bardzo wyraźnie odczuł jej pomoc, zdołał zakręcić tą klapę, co z punktu widzenia ścisłej nauki, jaką jest hydraulika, było niemożliwe, ale okręt zdołano uratować.
1: Przyczyniła się ku temu błogosławiona Maria Petrowicz, pierwsza w dziejach Chorwatka wyniesiona na ołtarze.
2: Tak, a kto o niej słyszał? Ja osobiście przed powstaniem tej książki nie, ale uratowani marynarze z tego okrętu nie mieli wątpliwości, że ocaleli cudem. Jest stowarzyszenie tychże marynarzy, co roku się zbierają w rocznicę. Ten cud się przyczynił do beatyfikacji Marii Petrowicz.
1: No tak, tutaj okoliczności były takie, że japoński kuter rybacki staranował ten okręt, tak, zupełnie przypadkowo. No i tak jak słychać było w pańskiej opowieści, co można znaleźć na kartach książki, praktycznie groziła im śmierć w odmętach oceanu.
2: Tak, i to szybka, bo okręt miał obowiązek szybko pójść na dno, zalany bez najmniejszej szansy na uratowanie się. I akurat ten okręt był badany przez naukowców, no bo to się zdarzyło stosunkowo niedawno. No, wyrok był jednoznaczny. Ten okręt nie miał prawa nie zatonąć. Ale nie zatonął i kapitan zeznał, dlaczego ten okręt nie zatonął. No ale to również jest bombowiec, jednym z bohaterów tej książki, mianowicie bombowiec, kapitan dostał rozkaz zbombardowania małego miasteczka w Bawarii, Konnersreuth, i no poleciał spuścić bomby, ale nie mógł tego miasta dojrzeć. Leciał z otwartymi już lukami, no bo miasto duże dosyć w Bawarii, no ale nie widział, po prostu załoga nie widziała tego miasta. No i co się okazało, że po prostu dzięki modlitwie kapitan tego miasta nie zobaczył, ale to jakby nic nowego, bo pewno państwo pamiętają taką historię, jak leciał samolot po to, żeby San Giovanni Rotondo zbombardować, i to kapitan bombowca opowiadał, że w jakimś momencie miał spuścić już bombę, ale zobaczył zakonnika za szybą samolotu na wysokości, nie wiem dokładnie jakiej, bo pewno dosyć niskiej, no bo bombowiec chodzi po to, żeby zrzucić bomby precyzyjniej, i ten mu zabronił spuścić bomby. No więc ten zgłupiał, nie wykonał tego rozkazu, nie spuścił tych bomb, ale to go tak nurtowało, co się stało, jakaś halucynacja, że postanowił pojechać do San Giovanni Rotondo po wojnie. Pojechał. Spotkał ojca Pio i ten mu pogroził palcem i powiedział: chciałeś zbombardować to miasto.
1: Niech to będzie puenta całej tej opowieści. Chociaż warto by zapytać też pana, jakie wnioski wyciągnąć należy z tej opowieści, która jest zawarta w pana książkach napisanych wspólnie z Grzegorzem Górnym, Świadkowie Tajemnicy i Dowody Tajemnicy.
2: No, są rzeczy na niebie i na ziemi, o których nie śniło się waszym filozofom, że sparafrazuję, prawda, to powiedzenie. I bez wiary, że w to, że Pan Bóg istnieje, że Pan Bóg kieruje naszymi losami, czego doświadczaliśmy z Grzegorzem w czasie tej pracy i doświadczamy, bo no cóż, chcę państwu powiedzieć, że śledztwo nadal trwa, tyle że dla dobra śledztwa nie zdradzamy jego tajemnic, ale następna książka z tej serii no ukaże się niebawem. Mamy nadzieję, że za mniej więcej 2 miesiące. No, myśleliśmy, że nasza piąta książka, którą było właśnie którym byli Świadkowie Tajemnicy, Śledztwo w sprawie relikwii Chrystusowych, no będzie ostatnią naszą wspólną książką, ale okazało się, że tematów, nad którymi warto się pochylić, jest bardzo dużo. I znowu, o dziwo, te książki są wydane, no, Śledztwo w sprawie relikwii chrystusowych jest już wydane w Stanach Zjednoczonych. Stwierdzili, że to jest książka, która jest jedyna na świecie, tak grupująca to wszystko. Teraz wydają ją Chorwaci, przymierzają się do wydania Hiszpanie. Po prostu zainteresowanie jest duże, mimo wielkiej propagandy laickiej, którą no bardzo wyraźnie widać, bardzo wyraźnie wszyscy odczuwamy, która jest prowadzona przez ludzi, którzy nie chcą zauważyć, że świat bez Boga nie istniałby. Pamiętam rozmowę z którymś z naukowców na temat teorii Wielkiego Wybuchu, która już powoli przestaje obowiązywać, że świat powstał z cząstki nieskończenie małej. No ale pytanie jest oczywiście, co było przed tym i tak dalej. Natomiast w Biblii jest powiedziane, na początku było Słowo. I z ust naukowca to padło. Na początku było Słowo. I teoria tego Wielkiego Wybuchu, która jest niezwykle skomplikowana, badana tak samo przez całe zespoły naukowców, nie jest w stanie rozwiązać historii powstania świata. Nie odpowiada na podstawowe pytanie, co było przedtem.
1: Na to pytanie pewnie znajdziemy odpowiedź w stosownym momencie.
2: Na pewno.
1: Każdy z nas stanie przed tą odpowiedzią. A póki co, niech antidotum na tę wspomnianą przez pana propagandę laicką będą te tytuły, które były dzisiaj osnową pańskiej opowieści, czyli Świadkowie Tajemnicy, Śledztwo w sprawie relikwii chrystusowych oraz Dowody Tajemnicy, Śledztwo w sprawie zjawisk nadprzyrodzonych. Bardzo panu dziękuję za tę opowieść, za czas wspólnie spędzony.
2: Dziękuję bardzo.
1: Pan Janusz Rosikoń, wydawca, dziennikarz, publicysta, fotografik, autor licznych książek i albumów, szczególnie tych dwóch, o których tutaj wspomniałem przed momentem, był gościem Nocnych Świateł. Państwu również dziękuję za uwagę, za wspólnie spędzone 2 godziny. Paweł Krzemiński, kłaniam się nisko. Dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.
0: Radio Plus. Nocne Światła. Nocne Światła.

Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Popłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem.